0: Gaspelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: 2.
1: Ja chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Kielce.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Kielce.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Kielecka masa krytyczna to comiesięczna demonstracja kieleckich rowerzystek i rowerzystów, którzy domagają się wygodnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Kielcach. O istocie organizacji opowiada Grzegorz Borek.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Grzegorz Borek z Kieleckiej Masy Krytycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A porozmawiamy o tym, czym jest w ogóle Kielecka Masa Krytyczna, co to jest za organizacja, organizacją można to nazwać?
4: To jest taka oddolna organizacja, bez formalnej struktury, więc poniekąd tak.
3: Właśnie, czym jest Kielecka Masa Krytyczna? Przybliżmy to naszym słuchaczom.
4: Kielecka Masa Krytyczna to jest nasze kieleckie wydanie takiego ogólnoświatowego ruchu, który się nazywa Critical Mass, czyli właśnie Masa Krytyczna, który polega na tym, że typowo raz w miesiącu rowerzyści i rowerzystki miejskie zbierają się razem i jadą przez miasto, żeby pokazać władzom, innym mieszkańcom, że jest wiele osób, dla których rower to jest nie tylko narzędzie do wycieczek, ale przede wszystkim narzędzie do codziennego dojazdu, do pracy, do szkoły, na uczelnie, na zakupy, do znajomych. Ruch tych mas krytycznych na świecie działa już od chyba 40 lat, 30 lat i jest naprawdę na każdym kontynencie. U nas w Kielcach masy krytyczne odbywają się od około 20 lat, przy czym pierwsze giną w mrokach historii. Natomiast od 10 lat jeździmy regularnie raz w miesiącu, zawsze w ostatnią środę miesiąca o godzinie 18 z rynku.
3: Właśnie chciałam zapytać, jakie są te początki, poniekąd pan powiedział. Jak to było, jak to się w Kielcach zadziało?
4: Ponieważ masa krytyczna to jest taka organizacja bez organizacji, to znaczy każdy, kto przyjedzie i jedzie, ten jest współorganizatorem, współorganizatorką takiego wydarzenia, to te całkiem pierwsze wydarzenia były organizowane przez osoby, które już z nami nie jeżdżą, czy o których my w sumie teraz to już niewiele wiemy, tak? Ponad 10 lat temu masy krytyczne organizowane były tylko dwa razy w roku, na Dzień Ziemi i jeszcze drugi raz chyba na Dzień Dziecka, o ile dobrze pamiętam. Ale to tak w dość naturalny sposób. Osoby, które się tym zajmują, się zmieniają, jedni się męczą, wyprowadzają się z miasta, zajmują się inną działalnością, inne osoby przychodzą na ich miejsce. I od 2014 roku Kielecka Masa Krytyczna jeździ w modelu raz w miesiącu. U nas w Kielcach wybraliśmy, że będziemy jeździć w środy, co jest nietypowe. Na świecie praktycznie nikt nie jeździ w środy, większość osób jeździ w piątki. Głównie dlatego, że przyjeżdżało do nas i ciągle przyjeżdża wielu studentów z Kielc, którzy często nie pochodzą z Kielc, tylko w piątek wyjeżdżają do domu rodzinnego, więc chcieliśmy tutaj, żeby mogli w ciągu tygodnia pójść, pojechać z nami i nie tracić części weekendu.
3: A co daje wam jazda na rowerze? Co panu daje jazda na rowerze? Jak pan się znalazł w Kieleckiej Masie Krytycznej?
4: Ja akurat od dzieciństwa dojeżdżam na rowerze. Dojeżdżałem w ten sposób do szkoły, dojeżdżałem w ten sposób na studia. Obecnie też dojeżdżam w ten sposób do pracy, więc dla mnie jazda na rowerze to jest przede wszystkim wygoda. Czyli po prostu metoda przemieszczania się, która powoduje, że jestem niezależny od korków, niezależny od tego, czy znajdę miejsce do parkowania, czy nie znajdę. Wiem, że czas dojazdu w jakieś miejsce wynosi x minut i niezależnie od pory roku, niezależnie od wszystkiego, wiadomo, że w tych x minut ja się znajdę tam, gdzie potrzebuję. Więc dla mnie to jest bardziej kwestia lenistwa i wygody niż jakiejś tutaj szczególnej misji czy czegoś takiego. Natomiast jak człowiek na co dzień dojeżdża rowerem, to zaczynają go irytować takie drobne rzeczy, na początku drobne rzeczy, które mogły być zrobione dobrze, a nie są. Typu krawężniki, które mają wysokość 1,5 cm, chociaż mogłoby ich w ogóle nie być, albo być na płasko. To nic nie kosztuje więcej, nawet kosztuje mniej, jak się nie robi krawężnika, ale ktoś musiał upomnieć się u drogowców o to, że słuchajcie, na styku drogi dla rowerów i jezdni nie trzeba robić krawężnika, da się to wyasfaltować na płasko. No i zwyczaj, tak jak zwykle, jak coś trzeba zrobić, to nie wystarczy powiedzieć weźmy i zróbcie, tylko trzeba się samemu wziąć do roboty i się do tego przyczynić i tym dla mnie jest masa krytyczna, to znaczy to jest taka organizacja, takie wydarzenie, które dodaje energii osobom, które jeżdżą na co dzień, drobne rzeczy albo i niedrobne ich irytują, chcieliby coś z tym zrobić, dzięki masie krytycznej mogą raz w miesiącu zobaczyć, że jest nas więcej, pogadać z osobami, które mają te te same doświadczenia, pomyśleć, co by tu się dało zrobić, jak zadziałać.
3: No właśnie, jak tutaj zadziałać w Kielcach? Jak pan ocenia Kielce, ścieżki rowerowe w Kielcach?
4: Przede wszystkim drogi dla rowerów. Ścieżki są w lesie. Formalnie to, czym jeżdżą rowerzyści, nazywa się drogami dla rowerów i jednym z takich elementów, którym się zajmujemy, to jest właśnie też budowanie świadomości, że to, jak nazywamy rzeczy, ma znaczenie. Jeżeli mówimy na coś ścieżka, to od razu nam się pojawia w oczach taki obraz czegoś między drzewami, może wydeptanego, co nie musi być praktyczne, nie musi być proste, ma być takie bardziej nastrojowe do pojeżdżenia w weekend. Natomiast to, czego my chcemy w Kielcach, to są drogi dla rowerów, czyli coś, co jest traktowane jak droga. Proste, płaskie, wygodne, jednoznacznie oznakowane, żeby człowiek nie musiał zgadywać, z której strony to się znajduje. W Kielcach z infrastrukturą rowerową jest coraz lepiej. Od czasu, od 2014 roku, kiedy zaczynaliśmy, kiedy praktycznie w żadną stronę z Kielc nie dało się wyjechać do gminy sąsiedniej i kiedy nie dało się z żadnego osiedla w Kielcach dojechać do centrum wygodną i bezpieczną infrastrukturą rowerową, to się diametralnie zmieniło. Obecnie wszystkie wyloty z miasta są albo już zrobione, albo projektowane, za wyjątkiem niestety S74, ale to jest trochę inny temat, za to nie odpowiada miasto, tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A jazda w samym mieście też zmieniła się diametralnie, bo mamy coraz więcej dróg dla rowerów i mamy coraz więcej tej tak zwanej niewidzialnej infrastruktury rowerowej. Czyli takich małych łączników, które pozwalają rowerzystom włączyć się w ulicę, która dla samochodów jest zamknięta albo która dla samochodów jest jednokierunkowa. Rowerzysta może pojechać pod prąd tym tak zwanym kontraruchem i w ten sposób się przemieszczać. Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby zbudować dużo dróg dla rowerów oznaczonych tym niebieskim znakiem rowerka, tylko chodzi o to, żeby osoba, która wybiera dojazd na rowerze, czy obecnie także na przykład na hulajnodze elektrycznej, bo hulajnogi elektryczne też są zobowiązane do korzystania z infrastruktury rowerowej, mogła się dostać z tego miejsca, gdzie jest, do tego miejsca, gdzie chce być, w sposób wygodny i bezpieczny. Czyli bezpośrednio, bez narażenia na kolizję i w taki sposób, żeby też innym osobom nie przeszkadzać, to znaczy nie musieć jechać po chodniku, czy przejeżdżać przez takie skrzyżowania, gdzie to jest dla osób mniej doświadczonych trudne albo niemożliwe.
3: Czyli tych dróg rowerowych jest coraz więcej, ale trochę jeszcze brakuje?
4: Tak, zdecydowanie. To znaczy, to zawsze tak jest, że jest coraz więcej, ale trochę brakuje. Dużym rozczarowaniem w ostatnich latach był projekt ITS-u, o którym my, jako osoby jeżdżące w kieleckiej masie krytycznej, ostrzegaliśmy władze, wręcz pisaliśmy wniosek, żeby tego nie realizować, że to zaszkodzi. No, poprzednie władze uparły się, że muszą zrealizować ten projekt, bo go sobie wpisały do jakichś dokumentów. No i teraz widzimy, czym się to kończy. Skrzyżowania rozkopane, wykonawca zszedł z placu budowy. Część skrzyżowań, które miała być tym objęta, nie zostaje jednak wykluczona z realizacji, a te skrzyżowania, które zostały ukończone, w ogóle nie działają tak, jak miały działać. To są takie przykłady właśnie takich rzeczy, które się ludziom może nie kojarzą z infrastrukturą rowerową, bo to nie dotyczy bezpośrednio rowerów, ale przez to, że drogowcy zdecydowali się budować skrzyżowania, które mają być w cudzysłowie inteligentne, to znaczy takie, gdzie niby komputer steruje ruchem, to z tego wynikło to, że oni chcieli, żeby te skrzyżowania były maksymalnie skanalizowane, to znaczy, żeby każdy kierunek ruchu, czy w lewo, w prawo, na wprost, miał swój osobny pas, oddzielony często wysepką od pasów sąsiednich, osobny sygnalizator, bo to wtedy na komputerze ładnie wygląda, że to skrzyżowanie to nie jest tam jedno światło w jedną i jedno w drugą, tylko to jest tam 7 różnych faz ruchu, które można tutaj między sobą przesuwać, przyspieszać, spowalniać, tylko to w efekcie dało to, że wiele skrzyżowań objętych taką przebudową zostało utrwalonych jako skanalizowane albo na nowo skanalizowanych, to znaczy powstały nowe wysepki, które dla pieszych i rowerzystów, którzy jadą bokiem drogi, są przeszkodą, bo samochód będzie mógł przejechać na jeden raz i to zarówno w relacji na wprost, w prawo, w lewo, bo będzie miał specjalne światło, specjalne monitorowanie przez komputer, a pieszy będzie musiał najpierw przejść z chodnika na wysepkę, z jednej wysepki na drugą, z drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą, wszędzie osobne światła i wszędzie guziczek, ponieważ komputer nie wie, gdzie jest pieszy. No, my prosiliśmy, żeby tego nie robić, niestety no, nie udało się tego zatrzymać, ze względu na ten projekt także wiele dróg dla rowerów w Kielcach jest niedokończonych, na przykład skrzyżowanie Alei Dziewięciu Wieków Kielc z ulicą Źródłową i Aleją Solidarności, gdzie nie było przejazdów rowerowych. Teraz są powoli robione, bo wszystko czekało na ITS, który ugrzązł, więc tam niby asfaltowane jest, ale włączone nie jest. Mhm. Tak samo skrzyżowanie Zagórskie, Źródłowe i wiele innych skrzyżowań, które były zostawione jako takie luki, że że rowerzysta jedzie sobie drogą dla rowerów, jedzie, widzi skrzyżowanie, a tam nie ma nic. Bo to czeka na projekt, który właśnie się wywrócił, powiedzmy, czy ugrzązł. I to są tego typu rzeczy, które bardzo frustrują, których można by uniknąć, gdyby drogowcy myśleli 3 kroki do przodu. To prawdziwa tragedia z tym, to zresztą będzie taka, że jak ten projekt się uda ukończyć, zostanie włączony ten inteligentny system transportu, to on nie będzie działał, bo to są też rzeczy, których informowaliśmy naszych drogowców, patrząc na przykład na Łódź, która zrealizowała bardzo drogi taki projekt i po włączeniu okazało się, że żadne korki nie zniknęły, żadne autobusy nie zostały przyspieszone, w sumie poza zbudowaniem dużej ilości czujników, to nic nie dało. No i niestety u nas będzie tak samo.
3: A proszę powiedzieć, jakie trasy wybieracie, jeśli chodzi o kielecką masę krytyczną? Gdzie jeździcie?
4: Jasne. Kielecka masa krytyczna, tak jak każda masa krytyczna, stara się odwiedzać cały obszar miasta. Dlatego jeździmy raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę o 18 z rynku i za każdym razem mamy inną trasę. Jeździmy niezależnie od pory roku i od pogody, czyli w zimniejsze miesiące, typu styczeń, luty, robimy krótsze trasy, około 8 km, 7 i kręcimy się gdzieś bliżej centrum. Natomiast w cieplejsze miesiące te trasy są dłuższe, do 20 paru kilometrów. No i robimy w ten sposób, że w sumie w ciągu roku odwiedzamy każdą część miasta, a tak jak spojrzeć w ciągu paru lat, to my odwiedziliśmy chyba wszystkie ulice w Kielcach, które nie kończą się ślepo, także się da nimi przejechać i gdzieś dalej dojechać, to już po wszystkich ulicach przejechaliśmy i w ten sposób planujemy trasę. Najfajniejsze w tych przejazdach masy krytycznej jest, przynajmniej dla mnie, to, że to nie są przejazdy w modelu sportowym. Dużo jest takich wydarzeń rowerowych, które z jakiegoś powodu są organizowane jako rajdy, wyścigi, czy coś związanego z rywalizacją. Czy takie coś, gdzie za każdym razem na końcu trzeba ustalić, kto był najlepszy, a kto był najgorszy. Mnie się to nie podoba, bo ja na przykład nie jestem osobą nastawioną na rywalizację. Ja nie lubię brać uczestnictwa w takich wydarzeniach, gdzie wiadomo, że na koniec ustalimy, które 3 osoby są najlepsze, a wszystkie inne przegrały jakby, tak? Dlatego nasze przejazdy to jest, jak sama nazwa wskazuje, przejazd. Czyli coś, gdzie się nie ścigamy, jedziemy sobie spokojnym tempem, tak żeby wszyscy zdążyli, uśmiechamy się do przechodniów i do kierowców, machamy, pozdrawiamy i to wychodzi w Kielcach też fenomenalnie. My jako kielecka masa krytyczna odwiedzaliśmy masy krytyczne w innych miastach, w Rzeszowie, w Częstochowie, w Warszawie. Planujemy jeszcze się z innymi masami spotykać. No, oczywiście nie z takimi jak Białostocka, które są trochę za daleko dla nas, żeby dojechać w jeden dzień i wrócić. Oczywiście jakimś tam środkiem transportu. No nie jedziemy, nie jechaliśmy rowerami do Warszawy, tylko pociągiem. Ale w tych innych miastach często masy krytyczne popadają trochę w takie konfliktowe nastawienie. Znaczy takie, gdzie my tu jedziemy i pokazujemy, że przejmujemy te ulice od innych. My w Kielcach pokazujemy po prostu, że my też jesteśmy Kielczankami, Kielczanami, jeździmy sobie tutaj razem z wszystkimi, grzecznie dziękujemy wszystkim innym uczestnikom ruchu za cierpliwość wtedy, kiedy nas przepuszczają i to w Kielcach naprawdę działa, atmosfera jest fantastyczna. Praktycznie, nie wiem, 95% osób, które widzimy na ulicy, do nas macha, włącznie z ludźmi gdzieś tam z balkonów, zza firanek, nie ma takiego nastawienia konfliktowego, tylko jest takie nastawienie, że to fajnie, że coś się w mieście dzieje, fajnie, że przyjechaliście, fajnie, że coś robicie.
3: A czy bierzecie Państwo udział w jakichś innych inicjatywach?
4: Tak, to znaczy Kielecka Masa Krytyczna to jest taka, jak mówiłem, organizacja bez organizacji. To znaczy każdy, kto z nami jeździ i do nas należy i współorganizuje. Dlatego osoby, które z nami jeżdżą, to biorą udział też praktycznie we wszystkim innym rowerowym, co się dzieje. Tak? To znaczy zarówno mamy, jeżdżą z nami, zarówno takie osoby, dla których Kielecka Masa Krytyczna to jest jedyne wydarzenie zbiorowe, w jakim biorą udział. Natomiast poza tym jeżdżą indywidualnie, tylko z rodziną. Jeżdżą z nami osoby, które jeżdżą na rowerze sportowo. Jeżdżą z nami takie osoby, które oprócz tego jeżdżą na rowerowe pielgrzymki z biskupem, jeżdżą z nami politycy różnych opcji, jeżdżą z nami działacze społeczni, ale też osoby, dla których to jest po prostu sposób spędzenia wolnego czasu. Więc jeśli chodzi o to, kogo łączymy, to dla nas też jest fajne, bo my się staramy nie określać naszych zadań inaczej niż tylko przez te zadania rowerowe. To znaczy, jeżeli dla kogoś jest ważne to, żeby mógł wygodnie, bezpiecznie dojechać z domu do pracy rowerem, to zapraszamy do nas. My nie mamy tu żadnych innych wymogów, nie jesteśmy jakimś tam pakietem ideologicznym, do którego trzeba się dopisać. To jest po prostu ta jedyna rzecz. Chcemy wygodnej, bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Kielcach.
3: Przypomnijmy jeszcze na koniec, środa, godzina 18.
4: Start z Kieleckiego Rynku. Zawsze środa, zawsze ostatnia środa miesiąca. Zawsze godzina 18, zawsze rynek. Trasa jest inna, ale na koniec trasy zawsze na ten rynek wracamy.
3: Serdecznie zapraszamy z Kielecką Masą Krytyczną na przejazdy, tak? Bo to nie są wyścigi, to nie są...
4: rajdy.
3: To nie są rajdy, tylko to są przejazdy. Serdecznie zapraszamy. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Grzegorz Borek z Kieleckiej Masy Krytycznej. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję.
5: Wpływ diety na nasze zdrowie jest nieoceniony. To, co jemy, oddziałuje na funkcjonowanie całego organizmu. Czy właściwie się odżywiając możemy zmniejszyć ryzyko powstania nowotworu? Oczywiście. Co jeść, żeby nie zachorować na raka? Więcej na ten temat Joanna Dziurzyńska w rozmowie z naszą reporterką.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim gościem jest pani Joanna Dziurzyńska, dietetyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
3: A dziś będziemy mówić, jakie produkty należy jeść, a jakich unikać, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Ale zacznijmy od tego, czy odżywianie może się przyczynić do zachorowania na nowotwory?
6: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli źle się odżywiamy, to możemy zwiększyć swoją masę tłuszczową, która nam przysparza między innymi dodatkowych kilogramów. I możemy przez to zwiększyć swoje ryzyko na zachorowania na nowotwory, szczególnie kobiece, na przykład rak piersi.
3: Jakich składników czy potraw powinniśmy definitywnie unikać?
6: Powinniśmy przestrzegać takich podstawowych zasad odżywiania. Może nie tyle trzeba się skupiać na tym, co nie powinniśmy, a co zmieńmy w swoim codziennym spożywaniu. No, na przykład zacznijmy jeść więcej warzyw i owoców. Głównie ludzie źle reagują na tych warzywa i owoce. Myślą, że trzeba jeść nie wiadomo jakich ilościach, a to wystarczy tylko 5 porcji dziennie, łącznie warzyw i owoców. Dzieląc to na 3 porcje warzyw, a 2 porcje owoców. I to tak w granicach 400 gram dziennie. To nie jest dużo. Wystarczy wziąć sobie miseczkę, przykładowo teraz borówek. To już mamy porcję jedną zaliczoną, marchewki, które możemy podjadać zamiast jakichś chipsów albo innych przetworzonych przekąsek. Kolejną sprawą jest ilość mięsa czerwonego w naszym tygodniowym jadłospisie. Nie przekraczajmy tego maksimum, czyli 500 gram tygodniowo. Zamieńmy na inne mięso, na mięso, które jest chude, na przykład indyk czy jakiś indrób. Dodatkowo możemy zrobić sobie dzień bezmięsny i wybrać sobie produkty strączkowe, które też mają doskonałe białko, które będzie idealnie wpasowywać się w nasz organizm i jest bardzo dobrze tolerowany przez nasz organizm. Kolejna sprawa to musimy pamiętać o nawodnieniu. Nawodnienie takie minimum 1,5 litra wody dziennie, samej wody, nie wliczając tych dodatkowych napoi typu kawa, herbata. Warto też pamiętać, że jeżeli wypijemy sobie taką czarną kawę mocną, to dodajmy sobie szklaneczkę wody jeszcze dodatkowo, żeby wyrównać ten bilans wodny. Następna sprawa, produkty pełnoziarniste. Nie zapominajmy o nich, wybierajmy raczej te produkty na korzyści. Zmienić z produktów pszennych na produkty pełnoziarniste, ponieważ one mają dużą zawartość błonnika i dla naszych jelit też jest bardzo pozytywne, ponieważ jeżeli dostarczymy mniej więcej 25 do 30 gram błonnika dziennie, to wtedy ryzyko na zachorowania na nowotwory jelita grubego też nam się zmniejsza. Tak samo jak włączymy, jak opowiadałam o owocach i warzywach. One też są ważne, bo one też mają ten błonnik i też działają jak taka swoista miotełka na nasze jelita i te strawione resztki pokarmowe wymiotą z tego jelita i ryzyko rozwoju nowotworu nam się zmniejsza. Kolejny składnik to nabiał. Nabiał jest też bardzo ważny. Szczególnie u nas tutaj, u pacjentów onkologicznych, bardzo zwracamy uwagę na to, żeby pacjent miał w swojej diecie ten produkt, ponieważ nasze mięśnie są głównie zbudowane z białka. Nabiał jest takim produktem, który nam dostarcza go bardzo dużo i jest dobrze przyswajalny. Także przekonajmy się do białych serów, do kefirów, do maślany.

0: nam potrzebne i to białko, które dostarczamy w diecie, ono się tam nam zacznie wbudowywać i zwiększy masę mięśniową, którą nam chodzi, a zmniejszy tkankę tłuszczową, która jest bardziej ryzykowna do rozwoju nowotworów niż cokolwiek innego.
1: A jeśli chodzi o tłuszcze w diecie, jakie one powinny być? Czy tego powinno być dużo, mało?
0: Tłuszcze, zdrowe tłuszcze, przede wszystkim kwasy omega-3, które są bardzo ważne w naszym organizmie, ponieważ poprawiają układ odpornościowy. W naszej dziedzinie onkologicznej poprawiają tolerancję na przykład na chemioterapię, także pacjenci, którzy mają cykle chemioterapii, bardzo im polecamy i zachęcamy, żeby jednak suplementowali kwasy omega-3, które bardzo dobrze komponują się z witaminą D. I efekt jest naprawdę z lepszego leczenia chemioterapią.
1: A chciałam jeszcze wrócić do owoców i warzyw. Czy warzywa powinny pojawić się w każdym posiłku? Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja?
0: Oczywiście, że tak. To takie, to o czym mówiłam, te trzy porcje, które wyliczamy ogólnie z owoców i warzyw, to jest takie minimum, trzy, takie, żeby każdy z nas był, ale do kanapki. Nie jedzmy tylko na kanapce przykładowo szynka i ser, tylko dołóżmy pomidora, zjedzmy, pokroimy sobie w paseczki ogórka zielonego. Do drugiego śniadania możemy zrobić sobie szejka owocowo-warzywnego i też już przemycimy kolejną porcję. Do obiadu skomponujmy tą surówkę, żeby ona była, bo to do podwieczorku, no wszędzie da się, do każdego posiłku da się wkomponować te warzywa i owoce, także korzystajmy z tego i to będzie z korzyścią też dla naszego organizmu, bo mamy mikro, makro składniki, witaminy, antyoksydanty, które są bardzo ważne, które są takim składnikiem, który działa przeciwnowotworowo. Mamy też w warzywach dużo błonnika, który też jest kolejnym czynnikiem antynowotworowym. Także wiele korzyści, a tak naprawdę mamy to na wyciągnięcie ręki, a nie każdemu chce się sięgnąć po ten warzywo czy owoc.
1: A jeśli chodzi o owoce, bo też słyszy się takie przekonania, że powinniśmy jeść tylko do południa, że wieczorem już nie, jak pani rekomenduje?
0: Powiem szczerze, że jeżeli mamy problem z cukrzycą, to jest w tym jak najbardziej prawda. Jedzmy owoce do godzin wczesnego popołudnia, czyli do 16, 17 maksymalnie, żeby ten poziom glukozy, który będziemy, pomiar glukozy, który będziemy wykonywać rano, nie był za fałszowany troszkę, można powiedzieć, taki zawyżony, bo z reguły tak to bywa. Także warzywa jak najbardziej wieczorem, owoce bardziej do godzin popołudniowych, takich wczesnych.
1: A co na przykład poleca pani zjeść na śniadanie, żeby mieć siłę, energię na cały dzień? Czy często się mówi, że śniadania powinny być białkowo-tłuszczowe? Niektórzy mówią, że najlepsza jest owsianka. Coś pani rekomenduje, czy to już według własnych upodobań?
0: Powiem szczerze, że niektórzy jak słyszą słowo owsianka, to reagują jak reagują, mówią, że w życiu tego nie zjedzą. Są osoby, które się przekonają do tego. Są osoby, które wolą zjeść na śniadanie i mają więcej czasu, to wtedy jedzą jajecznicę i do tego warzywo i chleb pełnoziarnisty przykładowo. To zależy od preferencji, jeżeli i też od tego, ile kto ma czasu. Jeżeli potrzebujemy szybkiego śniadania, to wtedy możemy zrobić sobie szejka takiego białkowo pełno węglowodanowego. Także dokładamy, mamy szybki jogurt, mamy do tego płatki owsiane, jakiś owoc, wymieszamy i mamy gotowe i możemy biec do pracy. Jeżeli mamy więcej czasu, możemy zjeść owsiankę. Wtedy to albo jajecznicę, tak jak mówiłam, także tak, żeby było syte, bo potrzebujemy tego kopu energetycznego od rana, żeby ten nasz organizm się rozpędził i tak jak ta lokomotywa, tak powolutku, powolutku, żebyśmy mogli wrócić z tego snu, który mieliśmy przed chwilą, żeby dostać tego kopa energetycznego na cały dzień.
1: A drugie śniadanie już troszkę lżejsze?
0: Tak, to jest tak, że pierwsze śniadanie powinno być większe od drugiego. Chociaż bywa tak, że robi się wyjątki. Jeżeli pacjent przychodzi albo ogólnie osoba, która nie potrafi

0: potrafię zjeść dużego śniadania, to zamieniamy to. Wtedy tak naprawdę drugie śniadanie nam wchodzi na pierwsze. To zależy od preferencji danej osoby.
1: A obiad, jakiś tutaj podział, ile czego możemy zjeść węglowodanów czy białka, też Pani rekomenduje, czy to już według własnego uznania?
0: Powiem tak, obiad jak najbardziej kolorowy, jak najwięcej warzyw, to przede wszystkim. Jakbyśmy spojrzeli na talerz zdrowego odżywiania, to mamy większość tak naprawdę warzyw na tym talerzu. Potem się skupmy na tym, żeby były węglowodany w postaci przykładowo kaszy i zdrowe białko, które możemy dostarczyć za pomocą ryb, z roślin strączkowych bądź jakiegoś chudego mięsa.
1: Co jeśli chodzi o osobę, która chciałaby zmienić swój styl życia, ale do końca nie wie jak? Czy można się posiłkować internetem, czy raczej Pani rekomenduje, żeby iść do specjalisty, żeby taki jadłospis ułożyć?
0: Ja rekomenduję konsultację ze specjalistą, ponieważ w internecie możemy znaleźć różne rzeczy. I żeby nie pogubić się, żeby nie zniechęcić się i żeby poprowadzić przez tą ścieżkę prawidłowo, warto udać się do tego specjalisty, bo ten specjalista zrobi takie zalecenia indywidualne pod pacjenta, a w internecie znajdujemy dla ogółu. Nie mamy w internecie zaznaczonych jednostek chorobowych współistniejących i nie mamy też preferencji żywieniowych, bo możemy na wizycie u dietetyka, tak naprawdę każdy dietetyk zapyta się, czy zauważył pan, pani, że jakiś produkt nie służy. To wtedy wyeliminuje z jadłospisu i wkomponuje jakiś inny produkt równie wartościowy. Także wiem, że dużo osób woli wygooglać, prawda, i sprawdzić, co jest takiego łatwego, dostępnego, takiego szybkiego, ale poświęćmy chwilę czasu i zacznijmy to ze specjalistą. Jeżeli po pierwszej wizycie ktoś będzie uważał, że poradzi sobie sam, to dalej toczyć tą walkę, ale z takimi podstawami od specjalisty.
1: A jak się przełamać, przejść z tego nie do końca zdrowego stylu życia na ten zdrowy? Czy jest jakaś recepta na to?
0: Zdrowy rozsądek, można powiedzieć, bo tak naprawdę jeżeli ktoś przychodzi do dietetyka i ten dietetyk zacznie zakazywać, no to nie ma szans, że ktoś od razu zacznie stosować, tylko bardziej się zrazi. Także metodą małych kroków, powolutku, i do przodu. Efekty, które potem osiągamy takimi małymi kroczkami, motywują i dają nam, znaczy pacjentowi, takiego kopa i jeszcze dodatkowo, jak widzi ktoś, że ten efekt i te zalecenia, które zostały przekazane od dietetyka w trakcie wybierania ubrań i widzi efekty, że wybierze ubranie, które jeszcze miesiąc temu było za małe i nagle robi się luz, no to łączą nam się te puzelki i ten pacjent jest bardziej zmotywowany niż przed tym pierwszym spotkaniem ze specjalistą.
1: A czy poleca Pani na przykład wyliczanie kalorii za pomocą jakichś aplikacji? Czy to jest pomocne, czy nie wpadajmy w paranoję?
0: To znaczy tak, jest bardzo pomocne. Jeżeli pacjent nie... Ja ogólnie jestem zwolenniczką, że pacjent dostaje zasady, których się powinien trzymać na początku. Jeżeli wyraża taką chęć, to oczywiście komponujemy ten jadłospis, ale tak naprawdę co zrobi wtedy, kiedy nie ma tego jadłospisu? I żeby nauczyć go takich podstawowych zasad, żeby wybierania tego, co jest lepsze, to z pomocą przychodzą aplikacje, przykładowo Fitatu, która jest ogólnodostępna, bezpłatna, i wklepując sobie tak te produkty, które zjadłem, obrazuje to danej osobie ilość kalorii, ilość danego, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie wszyscy sprawy, ile ten batonik przykładowy ma kalorii, ile tłuszczy, ile białka, a ile węglowodanów. Także to nam pomaga zobrazować i przy okazji trochę się pilnować, żeby tej granicy, którą wyznaczamy na tej wizycie, tej ilości kalorii w ciągu dnia, to żeby jednak trzymać się jej i wybierać mniejsze zło i uczyć się tych prawidłowych nawyków żywieniowych.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była dziś pani Joanna Dziurzyńska, dietetyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję i trzymam kciuki za zmiany żywieniowe.
2: Magazyn lokalny.
3: Gościem radia SK Kielce jest dzisiaj Jacek Kiełb, były piłkarz Korony Kielce, obecnie ambasador tego klubu. Cześć Jacek.
4: Witam serdecznie wszystkich.
3: Powiedz na początek, ile dla Ciebie znaczy bycie ambasadorem Korony, jaka jest Twoja rola w tym projekcie?
4: Jaka jest moja rola? Myślę, że taką najważniejszą rolą jest to, żeby gdzieś tam promować cały czas ten klub, nie tylko tutaj w Kielcach, ale żeby też mocno wychodzić poza granice Kielc, troszeczkę dalej, Świętokrzyskie zdecydowanie dalej. Być jakąś częścią tego klubu, tutaj gdzieś pokazują, że zawodnicy, którzy też coś dali, czyli między innymi wiadomo Kamil Kuzera, Korzym czy Golo, te osoby są przy tym klubie, tak? To nie jest stricte coś takiego związanego, że my teraz będziemy pracownikami tego klubu, tylko to jest coś takiego, żeby pokazać, że osoby, które gdzieś tutaj troszkę w tym klubie spędziły czasu, mogą dalej gdzieś mocno promować ten klub.
3: Czyli to jest takie budowanie, podtrzymanie wręcz tożsamości tego klubu, prawda?
4: Myślę, że na pewno tak, bo na pewno widzimy po innych klubach i to na pewno każdy się często z tym spotyka, na jaki stadion gdzieś tam nie pojedziemy, no to jednak te kluby mają powywieszane te osobistości, które grały w danym klubie. Już nie chcę tutaj teraz przy nazwiskach siedzieć, czy ten, ale każdy klub ma swoje
3: legendy.
4: Swoje legendy, tak, zwał jak zwał, z których gdzieś tam jest dumny i Korona też musi mieć takie osoby. Miejmy nadzieję, że na nasze miejsca przyjdą coraz to lepsze osoby, które będą naprawdę zasługiwały na to, żeby być przy takim czymś. To jest też pokazanie czegoś takiego, żeby zmobilizować też i naszą tutaj młodzież, którzy gdzieś tutaj trenują, dzieciaki, które mają marzenia po to, żeby trafić do Korony, żeby też w jakiś sposób na kimś się wzorować. Wiadomo, że wzorują się na piłkarzach obecnych, ale to też jest coś takiego fajnego, że klub o nas pamięta, my wiadomo, że cały czas się będziemy utożsamiać.
3: Po zakończeniu kariery piłkarskiej postanowiłeś nadal pozostać przy piłce. Stawiasz na rozwój młodzieży tutaj w naszym regionie. Powiedz, w jaki sposób na co dzień im pomagasz?
4: W jaki sposób? Na pewno jestem dostępny dla tych osób, które chcą się rozwijać. Poprzez moje doświadczenie i cały czas rozwój, w którym się staram wkładać naprawdę bardzo dużo, nie tylko czasu, ale też sporo energii i chciałbym się bardzo mocno rozwijać też w tym kierunku. Przy okazji też tutaj z Kamilem Kuzerą i z trenerem Pawłem Czają założyliśmy wychowanie na boisku w WNB. Jesteśmy w trakcie budowy boiska i chcemy być jak najczęściej dostępni dla dzieci. Prowadzimy treningi proaktywne, to są treningi dodatkowe, dlatego zapraszamy każdego, nieważne skąd jesteś, gdzie trenujesz na co dzień, jeżeli tylko masz czas i chcesz potrenować pod okiem naprawdę bardzo dobrych trenerów, jeszcze Sławomir Grzesik z nami jest i posłuchać naprawdę bardzo cennych wskazówek, bo my to doświadczenie, które gdzieś tam sobie też piłkarskie załapaliśmy, staramy się jak najwcześniej przekazać tym dzieciom. Ja, jakbym miał 12-13 lat, pamiętam, zawsze byłem wpatrzony między innymi w piłkarzy Legii, między innymi był właśnie Czarek Kucharski, przyjechał kiedyś do nas na turniej, który gdzieś tam graliśmy do tej pory, pamiętam, był to turniej w Garwolinie, taki już dosyć większy, to dla mnie dużym sukcesem było to, że ja po prostu podałem mu rękę. Ja już nie mówię o tym, że ja mógłbym z nim kopnąć piłkę czy coś podobnego. Nie miałem takich warunków do tego, żeby się rozwijać z takimi zawodnikami, którzy jednak troszeczkę pograli. Tak? I w tym momencie ja wiem, że ja swoją osobą też nie tylko dzieci są w jakiś sposób też tam wpatrzone w historię tego, że coś się grało, ale widzę, że czerpią z tego radość, że te treningi dają im jakąś satysfakcję. Dzieci się bardzo mocno rozwijają, bo zawsze idzie jakaś informacja zwrotna do mnie od rodziców i to jest dla mnie tak naprawdę w tym momencie najważniejsze i to dało mi takiego kopa bardzo pozytywnego, no żeby wybudować swoje boisko, żeby być częściej dostępnym, ponieważ mamy cały czas zapytania, czy w innych terminach. My w tym momencie wynajmujemy boiska gdziekolwiek się da, wiadomo jak to tutaj gdzieś wygląda w tym momencie w Kielcach z boiskami, z dostępnością, to wpadliśmy na taki może, no nie szalony pomysł, ale taki bardzo, że tak powiem, odważny, ponieważ po roku czasu, po roku czasu, jak jesteśmy tutaj już z tymi treningami proaktywnymi, wychowani na boisku, to my już zaczęliśmy budować własny gdzieś tam dom. Na tym boisku będziemy chcieli być częściej dostępni, tak? Ponieważ rodzice pytają się na swoje inne terminy, ale my jesteśmy niestety bardzo mocno gdzieś tam uzależnieni od innych boisk, bo wiadomo, różne akademie, różne osoby też sobie podejmują takie boiska. To dlaczego nie dać możliwości potrenować każdemu? Bo naprawdę mamy dużo chętnych, ale tak jak zawsze każdemu mówimy, pierwszeństwo zawsze ma oczywiście akademia. Jeżeli masz trening w akademii, to tam idziesz, nie przychodzisz do nas, masz dzień wolny. Tylko że to niestety w większości się pokrywa dzieciom z treningami albo z jakimiś innymi zajęciami. Ludzie się pytają, rodzice dzwonią o inne terminy, dlatego my wychodzimy do nich właśnie z taką inicjatywą.
3: Czy miasto właśnie wsparło Was w tej inwestycji, w tym projekcie?
4: To znaczy, o jakie wsparcie pytasz?
3: Finansowe?
4: Nie, absolutnie. My to...
3: Jaki jest udział miasta w ogóle może w tym
4: przedsięwzięciu? Udział miasta jest taki, że oni nam to wydzierżyli na 10 lat. Tak, tam może były małe problemy, gdzieś tam jedna osoba się starała gdzieś tam dopytać o jakieś gdzieś tam, czasami te pytania były aż po prostu takie śmieszne, tak, ale reszta tutaj radnych jak najbardziej się na to zgodziła, za co im bardzo dziękujemy i Mosirowi też za pomoc, no bo to jednak troszeczkę czasu nam to zabrało. Te wszystkie papierologie i te wszystkie spotkania, na których trzeba było być, bo to jest jednak obowiązek, musieliśmy się pojawić, przedstawić swój projekt, jaki to jest pomysł, ale jeżeli chodzi o to, no to staramy się to budować z własnych pieniędzy. Wiadomo, jeżeli ktoś chce nam pomóc, wesprzeć nas, prowadzimy jeszcze już w sumie całkiem niedługo, tam jest wrzutka, na którą też gdzieś tam można wpłacić pieniądze, bo wiadomo, że to, no to jest inwestycja duża, to jest koło miliona. My mamy jeszcze nawet troszeczkę kolejne pomysły na to wszystko, może nie będę tego zdradzał, ale to są kolejne naprawdę duże pieniądze, które byśmy chcieli po prostu włożyć, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do treningu dla dzieci. Nie tylko, bo oczywiście to boisko też będzie korzystane przez inne osoby, nie tylko przez nas, żeby to nie było tak odbierane, że to my budujemy tylko i wyłącznie dla siebie.
3: No właśnie takie pytanie, dla kogo to boisko będzie przeznaczone? Czy to właśnie przede wszystkim pewnie dla Waszej Akademii, ale pewnie też...
4: Nie naszej Akademii. Wychowanie na boisku to jest bardziej, mówmy tu sobie, jako to jest szkółka.
3: Fundacja.
4: Tak, bo to jest bardzo mocno mylone, ponieważ każdy jak mówi Akademia, to myśli, że może, że my będziemy prowadzić zaraz własną drużynę i u nas dzieci się zapisuje już na stałe, jest tam jakaś składka i ten. Nie, u nas to wygląda całkowicie inaczej. Do nas przychodzisz na trening, masz trening w różnej formie, bo skupiamy się na różnych gdzieś tam, to po prostu trzeba przyjść i zobaczyć, już nie chcę mówić, forma ścisła, prowadzenie piłki, takie różne gdzieś tam rzeczy, ale to wszystko, to co z miastem jest dogadane, to co rozmawialiśmy wcześniej przed podpisaniem umowy z Mosirem, ogólnie o dostępność boiska, no to wszystko, te wszystkie jakieś zasady, które gdzieś tam ustaliliśmy, będą konsekwentnie prowadzone do tego, że jakieś tam, nie wiem, czy szkoły, czy ktokolwiek będą mogły jak najbardziej korzystać z tego boiska.
3: Na jakim etapie teraz są prace?
4: Na takim etapie, że zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, bo nie wszyscy gdzieś tam są sobie na pewno w stanie może zobaczyć, czy przyjechać koło tego. No już naprawdę jest na bardzo mocnym etapie. Jeżeli ktoś mnie pyta, na kiedy, staramy się mieć taki dzień, dokładną datę, godzinę, w której będziemy odbierać boisko, wstępnie jest to na kwiecień. Jeżeli komuś to mówię, no to każdy się pyta, którego roku. Ja mówię, że jeszcze tego, także naprawdę firma, która to wzięła, działa naprawdę bardzo prężnie i też byliśmy sami zdziwieni, że oni tak naprawdę bardzo szybko to zrobią. Ja w najbliższym czasie nagram taką krótką roleczkę, pokażę też tamte boisko, także wszystkich zaciekawionych mogę troszeczkę uspokoić, że to boisko naprawdę będzie bardzo szybko wybudowane i cały czas zapraszam do wsparcia nas w tym wszystkim, bo naprawdę każda pomoc, czy nie tylko finansowa, ale tutaj naprawdę przyda się, bo my chcemy pokazać, że można coś zrobić, że nie trzeba cały czas korzystać z czyichś obiektów, kogoś się prosić, tylko mieć gdzieś tam, można powiedzieć, swój kawałek podłogi i tak samo pokazywać, uczyć kogoś i inne osoby też będą jak najbardziej mogły korzystać z tego boiska.
3: I tu mówimy o boisku typu Orlik, czy pełnowymiarowe?
4: To nie jest pełnowymiarowe. Teraz w tym momencie naprawdę nie chciałbym Was skłamać, ale to będzie takie troszeczkę większe od Orlika. Ile to będzie miało? Dokładnie gdzieś tam chyba 60 parę metrów. metrów na 40, coś koło tego. Jeżeli coś skłamę o parę centymetrów czy metrów, no to wiadomo, nikt się tam nie zgorszy z tego powodu. No ale w tym momencie myślę, że nie bylibyśmy w stanie wybudować tam nic większego, bo to już maksymalnie sobie gdzieś tam zrobiliśmy, żeby gdzieś tam się zmieścić z tym boiskiem i z tymi wymiarami. Myślę, że nie bylibyśmy w stanie znaleźć nawet terytorium, żeby sobie te pełnowymiarowe boisko zbudować. Wtedy to by było zdecydowanie lepiej, ponieważ robimy sztuczne boisko naprawdę dobre, tak? Nie robimy takiego sztucznego boiska po kosztach, tylko naprawdę to będzie konkretna trawa, konkretny granulat, co jest naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne. To jest może jakaś taka melodia przyszłości, że gdzieś tam kiedyś wybudujemy pełnowymiarowe boisko, może dwa, i będziemy udostępniać wszystkim akademiom, żeby sobie trenowały. Na razie musimy się tutaj skupić na tym, co dostaliśmy w tym momencie, za co jesteśmy gdzieś tam wdzięczni, i w tym momencie, jak tylko będziemy mieli otwarcie boiska, jak najbardziej zapraszamy i was, i każdego, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Na wszystkie pytania wtedy będziemy mogli jak najbardziej gdzieś tam odpowiedzieć, bo ludzi tak naprawdę ciekawskich tego wszystkiego nie brakuje, bo ludzie mają pytania, tak, odnośnie kiedy, co, jak to funkcjonuje, żeby też było jasne, żeby było wiadomo przez cały ten czas do momentu, w którym jesteśmy, przez wszystkie treningi, które prowadziliśmy w szkółce, wychowani na boisku, my nie wzięliśmy żaden z nas trzech nawet złotówki. Po prostu wszystko odkładaliśmy na to, bo to są naprawdę spore pieniądze, żeby wrzucić jak najszybciej, żeby mieć w ogóle jakikolwiek wkład na to, żeby wystartować z budową tego boiska.
3: Czy poprawa infrastruktury sportowej w Kielcach to jest taki wasz jeden z celów Fundacji Wychowanie na Boisku?
4: Myślę, że na pewno pod jakimś kątem tak. Nie jesteśmy w stanie. Mamy osoby, które, różne firmy, które starają się gdzieś tam do nas dołączyć i nas wspierać w tym. Na pewno będziemy cały czas na bieżąco też informować, kto tam nowy też stara się do nas dołączyć i jest sporo takich osób, ale tak jak mówię, są różne pomysły odnośnie, tylko że to mówię, to jest taka melodia przyszłości, już nie chciałbym teraz mówić, co my planujemy na najbliższe gdzieś tam lata. Na razie się skupiamy na tym boisku. Jeżeli kiedykolwiek będziemy w stanie zrobić coś takiego, żeby udostępnić czy wybudować, inaczej, żeby wybudować takie boiska, żeby inne dzieci, akademie, czy żeby ktokolwiek miał gdzie grać mecze, jeżeli będziemy w stanie, no to coś takiego zrobimy. Na razie jesteśmy dumni, że my jako WNB jesteśmy dosłownie ponad rok, a my już sobie wybudujemy własne boisko, także samo to, myślę, już chyba wygląda, że to idzie w dobrym kierunku, tak, że to nie idzie tylko i wyłącznie w sprawach takich, że my tylko po prostu chcemy działać na innych boiskach. Chcemy pokazać, że można, że się da, że jeżeli gdzieś ktoś troszeczkę się zepnie w tym wszystkim, każdy będzie miał jakieś takie zawzięcie, a tutaj wiadomo, cały czas gdzieś tam siebie wspieramy z Pawłem i z Kamilem, i mamy osoby bliskie nam, które nam pomagają, tak? I jaki będzie plan na najbliższe lata, ciężko mi powiedzieć. Najbliższy moment jest taki, że chcemy jak najszybciej otworzyć boisko i wtedy zapraszać na treningi i oczywiście na korzystanie z tego boiska.
3: Jakbyś miał sobie tak przypomnieć siebie, jak stawiałeś swoje pierwsze kroki w piłkarskiej karierze, a obecne boiska, które są dostępne dla młodzieży, to jest chyba przepaść, prawda? Teraz te warunki są komfortowe niesamowicie.
4: Tak, wiesz co, ja za dzieciaka, jak mieszkałem w Siedlcach, jeszcze zanim się wyprowadziliśmy na obrzeża gdzieś tam Siedlec, z moją rodzinką, to z tatą, bo tata mnie cały czas ściągał, ja nawet jak wracałem z treningu, to szliśmy na boisko, mówiliśmy na to 8 i tam były dwa boiska. Jedno było mniejsze, drugie było takie, nazwijmy to, troszeczkę trawiaste, tak? Tylko że my tam się zawsze spotykaliśmy, ciężko powiedzieć, czy mój tata był takim magnesem, na pewno był, bo miał ksywę Maldini i dzieciaki uwielbiały przychodzić, dzieliliśmy się na składy i wtedy gdzieś tam sobie graliśmy. Mój tata jako pasjonat, fanatyk piłki, zawsze po prostu uwielbiał, żeby się poruszać, i przy okazji ja się też uczyłem grać, bo grałem z dużo starszymi gdzieś tam chłopakami. Jeżeli chodzi o dostępność tego wszystkiego, no to później tak się ja troszeczkę odbiłem, bo mówię, tato, mówię, dawaj, jak tam coś wybudowali, no to idziemy zobaczyć, co tam jest. A tam niestety tak teraz funkcjonuje, że no te boisko wcześniej zaczynało się coś dziać, jak my przychodziliśmy, tak? No bo wiadomo, troszeczkę inaczej. A teraz no to na tych orlikach, no to wiadomo, że to jest no zdecydowanie coś innego. Tutaj już mamy sztuczną murawę, już ta piłka nie skacze, już nie ma takich gdzieś sytuacji, że mamy krzywe boisko. Wiadomo, wcześniej to się mówiło, że się stawy ćwiczyło, żeby mieć bardziej elastyczne ewentualnie na gdzieś tam urazy. No tylko, że jeżeli chodzi tutaj o orliki, no to są cały czas pozajmowane w tych Kielcach, tak? Nie ma co się gdzieś tutaj oszukiwać i w sumie to jest taka rola też tych orlików, żeby dzieciaki chodziły, grały, no ale nie wszędzie gdzieś tam jest, no bo żeby pójść na takiego orlika, a chciałam sobie pójść, no to muszę się zapisać na listę, tak? Na której gdzieś tam też muszę się ustawić w jakiejś kolejce albo ewentualnie dopasować się do jakiejś godziny, ponieważ od tej czy do tej jest przez kogoś zajęte, dlatego widać, że te orliki gdzieś tam cały czas hulają, coś tam się na nich dzieje i mówię, no kolejne boisko to jest zawsze jakiś tam plus dla wszystkiego. No
3: to jest bardzo ciekawa puenta. Dzięki, Jacek.
5: Dziękuję bardzo. Jaki jest główny cel działania Kielskiego Banku Żywności?
6: Bank Żywności powstał w celu ratowania żywności, to po pierwsze, czyli staramy się, aby żywność, która jest przekazywana z supermarketów, od producentów, hurtowników, ona się nie zmarnowała, czyli nie trafiła na śmietnik, ale była wykorzystana przez osoby przede wszystkim potrzebujące, ale i wszystkie te, które mogą przetworzyć tą żywność. I dlatego drugim takim celem to jest uczenie kreatywności w kuchni, żeby to, co mamy tak na co dzień, żebyśmy umieli w ciekawy sposób wykorzystywać. I trzeci cel, ta płaszczyzna działania Banku Żywności, to jest no właśnie pomoc najbardziej potrzebującym, czyli zapobieganie

0: płaszczyzny sprawiają, że takie hasło, które nam towarzyszy w każdym przedsięwzięciu, to jest nie marnuje. Więc próbujemy nie marnować na każdy z możliwy sposób.
1: A od jak dawna działa Kielecki Bank Żywności tutaj w Kielcach?
0: Bank Żywności powstawał od 2007 roku, czyli już jakiś czas i rozwijał się od maleńkiego, można powiedzieć, malutkiej organizacji, która zajmowała się głównie pobieraniem żywności krótkoterminowej. Później do tego doszedł program unijny właśnie pomocy najbardziej potrzebującym. No a dziś Bank Żywności coraz większe kręgi zatacza, czyli organizuje zbiórki żywności i już niebawem Kielecki Bank Żywności otworzy kuchnię społeczną. Jeśli chodzi o w ogóle temat marnowania żywności, na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat jest to taki problem, który został bardzo mocno zauważony. Wiele różnych kampanii społecznych, które miały miejsce przez te lata, sprawiły, że tej żywności marnujemy mniej. A co to znaczy mniej? W 2016 roku było to około 9 milionów ton żywności rocznie. Jako Polacy tyle zmarnowaliśmy. A badania z 2023 roku mówią, że to jest około 4,3 miliona ton. Nie mamy takich bardzo lokalnych danych, ale to też jest problem, który dotyka i Świętokrzyskie, i Kielce jako miasto. Dlaczego? Ponieważ żywność chociażby krótkim terminem, którą codziennie odbieramy z supermarketów, ona ciągle jest. Czyli to, że żywność z krótkim terminem zostaje przekazywana do organizacji charytatywnych, to jest odpowiedź na to, żeby żywność ze sklepu nie trafiła na śmietnik. Więc my jako taki pośrednik między supermarketem a beneficjentami końcowymi, no staramy się, żeby właśnie pomóc, żeby nadać trochę, żeby tej przynajmniej części żywności nadać drugie życie.
1: A jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny marnowania jedzenia?
0: Przede wszystkim to, że przegapiamy termin przydatności. I to jest od lat tak naprawdę temat, który się przewija, dlatego warto zawsze podkreślać o dwóch sposobach określenia terminu przydatności. Po pierwsze, to jest termin przydatności do spożycia i producenci takich produktów jak nabiał, mięsa, wędliny piszą nam na opakowaniach należy spożyć do. I to jest zawsze konkretna, dzienna data. Natomiast troszkę czymś innym jest data minimalnej trwałości, czyli producenci na produktach takich sypkich, kasze, ryże, makarony, słodycze, produkty konserwowe, czyli groszki, jakieś sałatki i tak dalej, napiszą nam na opakowaniach najlepiej spożyć przed. I to jest taki znak, że jeśli mija ten czas, to jeśli nie pojawiła się pleśń, nie zmienił się kolor, smak, zapach jakiegoś produktu, to jak najbardziej on jest dobry do jedzenia. Więc to jest pierwsze. A drugie to chyba to, z czym się borykamy najbardziej, to że robimy zakupy takie nieprzemyślane. Że kupujemy dużo, robimy zapasy, no i potem właśnie albo się przeterminuje, albo się popsuje, owoce, warzywa zgniją, no i potem ciężko coś z tego jeszcze zrobić.
1: A jest jakaś grupa produktów, która jest marnowana w większej ilości?
0: No właśnie, niechlubne pierwsze miejsce ciągle zajmuje pieczywo, czyli to, co tak naprawdę jemy codziennie w różnej postaci, ale no chyba to też tak działa troszkę, że my lubimy świeże pieczywo, tak, chrupiące, żeby było jeszcze ciepłe najlepiej, no a jak ono poleży już ten dzień czy dwa, to nie jest już takie, nie tak chętnie go spożywamy. No i tutaj niestety bardzo często też możemy to zauważyć nawet chodząc po osiedlach kieleckich, że gdzieś tam w śmietnikach, no niestety leżą całe nawet czasami buchenki chleba, ale niestety już często z pleśnią. Więc to jest to, że no już z tego nic nie zrobimy, tak? Bo kiedy pojawi się pleśń, no niestety, ale produkt nadaje się no tylko do wyrzucenia, więc tutaj niestety pieczywo.
1: Czy są jakieś okresy konkretne w roku, gdzie to marnowanie jedzenia jest spotęgowane? Są to na przykład święta?
0: Dokładnie tak. Ten czas okołoświąteczny, czy przed Bożym Narodzeniem, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, no widzimy to, że więcej żywności chociażby w tych śmietnikach się znajduje, ale też wtedy większym zainteresowaniem cieszą się lodówki społeczne. Nie? Czyli te trzy miejsca w Kielcach, które mamy przy ulicy Kościuszkiej, przy Miodowej i na Sienkiewicza, więc tam wtedy widać, że życie się toczy, czyli jakieś produkty trafiają, ktoś zabiera te produkty i to na pewno chyba taka nasza mentalność, że na święta trzeba dużo przygotować, to jednak się ciągle odbija, że przygotowujemy za dużo i potem nie do końca wiemy, co z tym zrobić, czy po prostu ciężko nam w ogóle znaleźć sposób na to, jak wykorzystać już te dania, które przygotowaliśmy.
1: Amerykanie chętnie korzystają z tych lodówek społecznych?
0: Właśnie w okresie okołoświątecznym tak, ale tak w ciągu roku no raczej słabo. Byłam tam nawet przy jednej lodówce, no to była pusta, więc pytanie, czy nie wiemy o tym, jako Kielczanie, że coś takiego jest, czy właśnie niekoniecznie chcemy korzystać. No ale to też można tutaj jakby zaprosić do tego, że to jest miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy przekazać jakieś produkty, których mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni lodówce.
1: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają bezdomni na przykład?
0: Tak, chociaż nie do końca. Myślę, że temat jest na tyle, na ten moment trudny może tak, że pojawia się wiele osób, które w jakimś tam stopniu próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i to też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym właśnie posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
1: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
0: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
1: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
0: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja tylko dziś, z radiowęzła nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetki jeszcze możemy wziąć, w telewizji reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie. Czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, kompoty, dżemy, ogórki na milion sposobów, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć. Ale też to, co już ugotowaliśmy, tak? Najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa, więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażone i zjedzone jako dodatek do drugiego dania, makaron i jakieś resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny. Możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć. Ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy, kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. Na grzanki możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować, żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: Warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodny, prawda?
0: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć, bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu, zwłaszcza w którym jest piekarnia i zapach właśnie wypiekanego chleba sprawia, że no naprawdę nasze żołądki krzyczą wręcz o to, że są głodne, więc wtedy z automatu troszeczkę kupujemy więcej.
1: Kieleckie supermarkety też chyba pomagają trochę, bo też łuki z działem produktów, które się kończą do tej ważności, tak? To też jakby zachęta, żeby nie marnować, a wziąć w tańszej cenie.
0: Dokładnie. To jest taki rodzaj promocji, do którego my jako pracownicy Banku Żywności, w ogóle osoby, które dbają o to, żeby nie marnować, zapraszamy. Ponieważ często jest tak, że na półkach, gdzie kończy się data przydatności, są produkty o wiele wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli była to kukurydza, która spadła komuś przy rozładunku, ale ona się

0: możemy kupić taniej.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
0: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to to, że przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności. Czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności. I do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do Banku Żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2024. I tutaj działamy, współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty

0: że też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które no są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności krótkoterminowej. Pod okiem kucharza będzie właśnie taka przestrzeń na to, że osoby, które będą potrzebowały takiej pomocy, takiej formy, będą mogły po prostu sobie z tego skorzystać.
1: Czy świadomość Kielczan w temacie marnowania jedzenia jest większa niż lata temu?
0: Myślę, że tak, że ta świadomość się zwiększa z różnych przyczyn, ponieważ wiele akcji takich społecznych na ten temat się działo na przestrzeni ostatnich właśnie 10 lat powiedzmy. I też my jako Bank Żywności próbujemy w różnych przestrzeniach mówić na ten temat. W przestrzeni medialnej, też na naszych social mediach. Idziemy do szkół, do przedszkoli, z seniorami się spotykamy, z osobami dorosłymi i próbujemy właśnie pokazywać to, że niemarnowanie żywności może być fajne. Może być ciekawe i przyjemne tak naprawdę, że nie jest to jakiś przykry obowiązek i musimy siedzieć, nie wiem, z długopisem, kartką i ciągle tylko sobie wmawiać to, że o, ja marnuję żywność, muszę coś z tym zrobić. Właśnie uczymy takiego kreatywnego popatrzenia na swoją kuchnię, na takie codzienne przygotowanie posiłków. No i w ten sposób staramy się właśnie, żeby ta świadomość była coraz większa i żebyśmy wspólnymi siłami tak naprawdę sprawiali, żeby tej żywności było marnowane jak najmniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Wiktoria Kmiecik, dobry wieczór. Świętokrzyska Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu, w tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
1: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
4: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodnie z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
1: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożarów. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
4: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane z stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
1: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też, jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
4: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzone przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególniony szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru, wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
1: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym się musi charakteryzować taki strażak potencjalny?
4: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym. Jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
1: Nic więc dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
4: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
1: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest pan w stanie wymienić?
4: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że To, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani i każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
1: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
4: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy. Zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
1: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
4: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
1: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
4: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sady w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew, czy do lokalnych podtopień.
1: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
4: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który weryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznych w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
1: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
4: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. narodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
1: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
4: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten ptak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
1: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawisko?
4: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy. A na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
1: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
4: Zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo, nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
3: Stadion Leśny w Kielcach to ulubione miejsce wypoczynku kielczan. Las, alejki spacerowe, boiska oraz miejsca na rekreację i ogniska przyciągają mieszkańców miasta szukających kontaktu z naturą. Historia tego miejsca jest bardzo bogata i niezwykle interesująca. O szczegółach mówi Krzysztof Myśliński, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków.
5: Stadion Leśny w Kielcach, bo tak się ta dzielnica miasta, a właściwie pewien zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych nazwał, choć początkowo nie miał się nazywać stadionem leśnym, tylko stadionem ogrodem. Jego geneza wcale nie jest rekreacyjna, była bardzo silnie związana z tym, co dzisiaj nas porusza, a mianowicie ze sprawami obronności kraju. Kiedy Polska odzyskała niepodległość i miała już własną armię, prowadziła od samego początku niepodległości w 1918 roku wojny na wschodzie, na południu, na Śląsku. No było oczywiste, że to państwo położone między dwoma nierzeczliwymi mocarstwami musi mieć armię. Ale kiedy przeprowadzono, stworzono system poboru do armii, kiedy zaczęto prowadzić badania rekrutów, to okazało się, że poziom taki i zdrowotny, pamiętajmy, że Polska była wówczas krajem rolniczym. Większość mieszkańców mieszkała na wsi. Że ci chłopcy, no bo o chłopców chodziło, bardzo młodych mężczyzn ze wsi, są nieduzi, często w złej kondycji fizycznej, z różnymi chorobami wynikającymi z zaniedbań różnego rodzaju, także z niedożywienia, z niskiego poziomu higieny. Polska międzywojenna nie była Polską w dzisiejszych granicach, była Polską z ogromną częścią ludności mieszkającą hen gdzieś tam na wschodnich kresach, gdzie stan zdrowotności tej młodzieży był marny, był zresztą marny w większości Polski. Trzeba było znaleźć jakąś formułę, żeby tężyznę duchową w narodzie, w społeczeństwie budować. I powstał bardzo szybko, już na początku lat 20. projekt, a właśnie taka struktura Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, która miała organizować taką właśnie bazę do fizycznych ćwiczeń, do podnoszenia stanu zdrowotnego, zwłaszcza męskiej młodzieży. Powstały wojewódzkie komitety powiatowe, miejskie komitety przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego i zaczęto organizować miejsca, gdzie można tę tężyznę fizyczną jakby wzmacniać czy budować. Stadiony, nie takie jak dzisiaj sobie to wyobrażamy, boiska do gry, urządzenia sportowe, dosyć proste zresztą. Każdy z tych komitetów i powiatowych, i w dużych miastach, i wojewódzkich starał się jakąś inwestycję podjąć. Pamiętajmy, w czasach, kiedy państwo było ubogie, które ciągle było wyniszczone wojną i prowadziło jeszcze jakieś wojny, więc tych pieniędzy nie było. Jednym z najbardziej ambitnych projektów był projekt kielecki, przygotowany przez mało znanego inżyniera Walentowskiego, urzędnika Urzędu Wojewódzkiego. Ten projekt się szczęśliwie zachował, a był najbardziej ambitnym i terytorialnie, i obszarowo, i tak pod względem bogactwa urządzeń sportowych, które tam miały być zrealizowane, bo zostało zrealizowane tylko częściowo, jakie wówczas w ogóle w Polsce powstawały. Już nie powiem, co prawda, w mieście wojewódzkim, bo takim Kielce były w okresie międzywojennym, no ale to było jednak nieduże i ubogie miasto. No i na niemal 100 hektarach lasu, a właśnie takiego młodniaka i zbocza góry Pierścienicy, bo od 26 już właściwie roku zaczęto budować cały zestaw takich no właśnie sportowych urządzeń, z których do dzisiaj niewiele się zachowało, a właściwie zachowało się tylko jedno. Ta ścieżka dookoła, taka spacerowa, bardzo długa, taka jak bieżnia stadionowa, która w istocie nie była wcale stadionową bieżnią ani ścieżką do spacerowania, czy do jazdy na rowerze, czy do biegania, bo mnóstwo ludzi tam biega, tylko po prostu torem wyścigów konnych. Projekt przewidywał trzy elementy tego założenia. Element, który przestrzeń zachowała się taka, jaka była przed II wojną światową, w okresie II Rzeczpospolitej. Natomiast z tych urządzeń nie zostało właściwie nic, ale została funkcja. Więcej, funkcja poszerzona jeszcze dzisiaj o nowe instalacje czy urządzenia sportowe. No bo tak, na wzgórzu Pierścienicy zbudowano niewielką skocznię narciarską. Nie tę, którą jeszcze starsi

Już w płaskim przedpolu wytyczono ponad dwukilometrowy tor wyścigów konnych, bo po pierwsze, to w ogóle była dość popularna, zwłaszcza w sferach ziemiańskich i oficerskich, rozrywka. Pamiętajmy, że przedwojenna armia to jest nie tylko polska, to jest armia, której siłę transportową właściwie zapewniały konie. Kawaleria, która, my się możemy dzisiaj troszkę tam podśmiewać z kawalerią, z szablami na czołgi, to tak naprawdę bywało, ale to nie była norma. No, ale kawaleria była w wielu armiach jeszcze wówczas podstawą siły takiej uderzeniowej. Więc te wyścigi konne, one były popularne. Tam obok stanęła niewielka trybuna, jakieś takie małe zabudowania dla tych koni, dla takie tery gospodarcze. W tej części, gdzie dzisiaj na Stadionie Leśnym jest ten imponujący park taki linowy, gdzie obok są dwie wielkie przestrzenie, już dzisiaj nie przypominające stadionów, to tam było boisko, takie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i różnych sportów, otoczone ziemną bieżnią. Obok było jeszcze kilka mniejszych, takich trajastych boisk do prostej gry. Były korty tenisowe. Te korty tenisowe dzisiaj uwiecznione są w miejscu, gdzie kiedy się od tej głównej ulicy Szczepaniaka wchodzi właśnie w stronę tego parku linowego, na główną tę przestrzeń stadionową, to kiedy się idzie tym szeroką przecinką dawnego toru wyścigowego, to po prawej jest taki punkt, plac zabaw dla dzieci. Tam były korty tenisowe. Bardzo popularna wśród inteligencji oficerów rozrywka i sport przedwojenny. Zresztą te korty tenisowe były jeszcze w innym miejscu. Było też urządzone miejsce zabaw dla dzieci. Był taki brodzik dla dzieci akurat po przeciwnej stronie całego założenia niż te korty. Było nawet planowane, bo chyba nie urządzone, miejsce dla takich ćwiczeń fizycznych, przysposobienia wojskowego właśnie i wychowania fizycznego dla kobiet, dla dziewcząt. To nie był planowany wielki obszar, ale taki przewidywano, bo te dziewczęta też zwłaszcza do tak zwanej samarytanki, czyli do takich medycznych służb szkolono. No a w tej części, gdzie dzisiaj stoi wielki kompleks hotelowy, gdzie stoi jeszcze taka odbudowana, bo już nie oryginalna, restauracyjka, tam stał budynek tak zwanej mleczarni, drewniany budynek, który był po prostu pawilonem gastronomicznym, służącym zimą także jako taka przystań takie miejsce dla narciarzy, gdzie można było się zimą ciepłego, latem chłodnego napić mleka, bo to były bardzo modne napoje w okresie międzywojennym. Ale tam dalej znajdował się jeszcze basen. Pierwszy w Kielcach nowocześnie urządzony basen kąpielowy letni, zwany tak basenem leśnym, otwarty tuż po 1930 roku, z nowoczesnym pawilonem, z szatniami, z natryskami. No dzisiaj tego miejsca już nie ma, ale zastąpił cały kompleks hotelowy z wielkimi basenami takimi egzotycznymi. Więcej, po wojnie, w latach 80. już, dobudowano tam w stronę miasta, w stronę kadzielni, to, czego przed wojną zrobić się nie udało, czyli nowoczesny stadion lekkoatletyczny, który był przewidywany. Przewidywane było zresztą jeszcze wiele innych inwestycji, które oczywiście przed wojną zrobić się nie dało. Zresztą nie byłoby ani chyba sensu, ani też za co tych pensjonatów, tej hali sportowej, która tam miała stanąć, zbudować. Można powiedzieć, po otwarciu, czyli w końcu lat 20., do połowy lat 30., zwłaszcza kiedy otwarto basen, Stadion Leśny był niezwykle popularnym miejscem spacerów i takich wypraw kielczan. Chociaż pamiętajmy, że dziś stadion jest co prawda już na skraju miasta, ale jednak nie przeraża nas to odległość. Ale w latach 20. Kielce kończyły się właściwie na krakowskiej Rogatce, a ten stadion był hen, daleko. Tym bardziej, że tam, gdzie dziś ten stadion lekkoatletyczny budowlany, tam było po prostu wyrobisko, z dawna żwirownia, czasem zalewana wodą, bo tam podciągała woda. To było za kadzielnią, a dzisiaj miejsce fantastycznie interesujące i atrakcyjne było po prostu wielką fabryką wapna, kurzącą, dymiącą i hałasującą. Więc to był taki obszar, to było takie miejsce odcięte trochę od Kielc. To zainteresowanie później troszeczkę zgasło, tym bardziej, że bilety na basen, bo reszta, wstęp na te urządzenia Stadionu Leśnego był oczywiście bezpłatny, ale na basen były przed wojną bilety i one były stosunkowo kosztowne, a właściwie dla takiej najbardziej zainteresowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, bo większość rodzin była niezamożna, no to właściwie odcinały dostęp. No i tak to przetrwało przez II wojnę światową. W czasie II wojny światowej tam niestety Niemcy urządzili jedno z tych miejsc morderstw, rozstrzeliwań mieszkańców Kielc i polskich głównie, ale także żydowskich. Tam zastrzelono Wojtka Szczepaniaka, taką postać legendarną.

0: On jest symbolem tych, którzy tam stracili. Tam zresztą jest grób i taki pomnik poświęcony tym rozstrzelanym. No a po wojnie, po II wojnie światowej, to ten cały kompleks właściwie funkcjonował nie aż tak obficie. Na skoczni narciarskiej nowej, wystawionej w 1959 roku, odbywały się do 1974 nawet zawody sportowe, takie narciarskie. Potem skocznie zamknięte, ponieważ zmieniono jakby standard tego bezpieczeństwa na skocznie, ona według tych standardów była już źle skonstruowana. Zbyt gwałtownie wyrzucała skoczków w górę, po czym oni zamiast łagodnie lądować, po prostu spadali, było dużo wypadków. No, spadali, może to przesadne sformułowanie, ale zbliżali się do zeskoku zbyt szybko, było dużo wypadków. No to ona tam funkcjonował tor narciarski. Nie było jeszcze wyciągu, bo ten wyciąg się pojawił dopiero później. No i funkcjonował oczywiście basen, który był bardzo wśród Kielczan popularny, z tym tylko wyjątkiem, że tam woda zawsze była zimna, co zresztą młodzieży wcale nie przeszkadzało, tym bardziej, że była tam jedyna w Kielcach wieża do skoków. Taki pięciometrowy, czyli tak zwana półwieża pięciometrowej wysokości, były trampoliny, więc można było tam poćwiczyć trochę się, zwłaszcza wśród młodzieży, popopisywać własną sprawnością. No a później nastała nowa Polska. W latach 80. zbudowano na Spartakiadę Młodzieży ten stadion lekkoatletyczny, a potem stare urządzenia zaczęły znikać. W 2009 roku rozebrano, a właściwie wysadzono w powietrze tę nieużywaną skocznię narciarską, poszerzono trasę zjazdową, a później zamknięto, po pożarze pawilonu zamknięto basen leśny i rozebrano go. Tam teraz stoi wielki kompleks, taki poziom hotelowo-rekreacyjny. Można zatem powiedzieć, że jak 100 lat temu z wielkim rozmachem ten stadion leśny się rozmachem jak na ówczesną Polskę narodził, tak potem to, co stare, poza przestrzenią zniknęło, ale zostało zastąpione całą masą różnych atrakcji takich i sportowych, i rekreacyjnych, i wypoczynkowych, i hotelowych, i kulinarnych, czy gastronomicznych. Także to jest miejsce wyjątkowe, bo już dobre 100 lat mamy w Kielcach coś tak wyjątkowego.
1: No teraz spełnia właśnie rolę, funkcję taką sportowo-rekreacyjną, turystyczną, bo tam też szlaki turystyczne chyba przebiegają, prawda? Dokąd one prowadzą?
0: Tak, to są szlaki, które przebiegają na południe, na wzgórze Posłowickie, wzgórze Dymińskie, w stronę Chęcin. To jest zresztą niezwykle popularne miejsce i dla tych, którzy lubią po płaskim, i dla tych, którzy tam górek też się nie boją, a kiedy zimą jest trochę śniegu, a właściwie mrozu, bo oczywiście trasy są śnieżone, to tam tłumy narciarzy. A skoro są tłumy narciarzy i spacerowiczów, to pojawiła się też gastronomia. Nie jest to naprawdę miejsce, gdzie można przynajmniej weekend spędzić bardzo, bardzo atrakcyjnie. Trzeba powiedzieć, że w niewielu miastach te przedwojenne takie ośrodki sportowo-rekreacyjne, właśnie budowane przede wszystkim dla wzrostu zdrowotności młodego pokolenia, przede wszystkim mężczyzn, że one się zachowały tak, z taką intensywną funkcją. W większości zostały przebudowane, a w Kielcach jakoś stadion leśny odżył i trzeba powiedzieć, że chyba jeszcze, wiem, że są takie plany inwestorskie, żeby tam jeszcze to zagęszczać, bo jest coraz więcej chętnych do korzystania z tego miejsca.
1: No właśnie, potencjał tego miejsca jest ogromny, a czy władze miasta mają właśnie pomysł na to, jak to jeszcze bardziej udoskonalić, unowocześnić?
0: Ja myślę, że tutaj to, co jest w tej chwili, z wyjątkiem, jak wiem, pewnych planów budowy jeszcze jednego obiektu, chyba hotelowego, tam przy hotelu Binkowski, przy tym największym, to chyba wyczerpuje takie zapotrzebowanie Kielczan. Tam w ostatnich latach naprawdę wyrosło wiele inwestycji. Miasto ma świadomość, że to jest miejsce potrzebne Kielczanom i przez Kielczan wykorzystywane. Tam powstało kilka takich, no to wiemy wszyscy, kilka fajnych takich właśnie pomysłów, jakieś ścieżka przyrodnicza, ścieżka do biegania. Zimą, kiedy jest trochę śniegu, można tam pobiegać na nartach. Powstały te altany, o które miasto bardzo dba. Takie altany piknikowe, prawda, czy grillowe, ich jest kilka. Jest dla rowerów. To naprawdę jest miejsce, które wspólnymi siłami samorządu i prywatnych inwestorów żyje. Muszę powiedzieć z przykrością, że ja mieszkam w okolicach Telegrafu, to akurat spod Telegrafu zostało to życie trochę wyssane i ono się przeniosło na stację. Dziękuję.
2: Magazyn lokalny. 9 kilometrów akt. Tyle zasobów mieści się w Archiwum Państwowym w Kielcach. O działalności archiwum, najstarszych i najciekawszych dokumentach opowiada Konrad Majs, Archiwum Państwowego w Kielcach.
3: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś Konrad Majs, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: i porozmawiamy właśnie o Archiwum Państwowym w Kielcach. Chciałabym na początku zapytać Archiwum Państwowe, co to jest za miejsce, co się w nim znajduje?
4: Archiwum Państwowe w Kielcach wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce. W tej sieci znajduje się 29 archiwów o takim zasięgu lokalnym oraz 3 archiwa centralne. No właśnie Archiwum Państwowe w Kielcach jest jednym z tych 29 archiwów o zasięgu lokalnym. Czym się zajmuje archiwum i jaka rola jest archiwum? No my jakby realizujemy taką misję archiwów państwowych, a tą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie dostępu do tych świadectw i źródeł przeszłości. Stąd przechowujemy dokumentację, która może być istotna dla wielu osób czy dla wielu urzędów. Taka bardzo istotna z perspektywy i osób prywatnych właśnie i różnych instytucji.
3: Oprócz tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, Archiwum Państwowego w Kielcach, jest również oddział w Sandomierzu.
4: Tak, jako Archiwum Państwowe w Kielcach, ogólnie można by zacząć od tego, że historia Archiwum Państwowego w Kielcach to 100 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach. I na przestrzeni lat archiwum posiadało więcej oddziałów. W tej chwili jest jeden oddział, który znajduje się w Sandomierzu. Natomiast od roku 2011 pozostałe oddziały, które były chociażby w Jędrzejowie, w Pińczowie czy w Starachowicach, zostało to scentralizowane po tym, jak przenieśliśmy się do nowego budynku, w którym teraz jesteśmy na ulicy Kusocińskiego 57. Jest to budynek, który jest na tyle duży, że mogliśmy przenieść zasoby archiwalne właśnie z tych oddziałów, które wcześniej były. To ułatwiło zapewne korzystanie z zasobów archiwalnych, ponieważ no teraz jakby mamy wszystko w jednym miejscu, więc łatwiej jest osobom korzystającym dotrzeć do dokumentacji, którą poszukują. A na przestrzeni lat jakby archiwum zmieniało swoją siedzibę, bo początki archiwum to i siedziba to Pałac Biskupów Krakowskich, później przez pewien czas to była kamienica na ulicy Mickiewicza, to była kamienica Sołtyków. I myślę, że tak najbardziej kojarzone archiwum jest z istniejącym budynkiem po dawnej synagodze. Tam w zasadzie archiwum mieściło się od lat 50. do roku 2011, a obecnie Kusocińskiego 57, budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu. I w zasadzie ten budynek, te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście, od roku 2011 jest to nasza siedziba.
3: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
4: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. A tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych, bardzo upraszczając, można powiedzieć, teczek, które zajmują 154 metry. I teraz żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby to wszystko, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu no, musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe. W chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z tego korzystać w formie internetowej, ale myślę, o tym jeszcze później porozmawiamy, tylko chciałem jakby pokazać, jak duży jest to zasób i jak dużo takich różnych jednostek inwentarzowych, tych teczek, znajduje się w zasobie. To, co jest bardzo ciekawe z perspektywy historii naszego regionu, no to na pewno rząd gubernialny radomski, czyli ten początek XIX wieku. Później mamy akta bardzo ciekawe rządu gubernialnego kieleckiego. Z tym, że tutaj musimy, jeżeli chodzi o rząd gubernialny kielecki, musimy mieć świadomość, że z uwagi na historię tych terenów, ta dokumentacja rządu gubernialnego kieleckiego jest wytworzona po 1866 roku i jest to dokumentacja prowadzona w języku rosyjskim. I to jest takie no, pewne ograniczenie, które musimy mieć świadomość, korzystając z akt, że z uwagi na historię, na naszą historię, część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I rząd gubernialny kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1822-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń. Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz, co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja, bo uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest myślę niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są no, pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno Akta Miasta Kielce. To jest dokumentacja z lat 1803-1950. Tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja. I akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec, tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca, więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed powiedzmy 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
3: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
4: No więc tak, najlepiej żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to Pierwsze, co się nasuwa, to to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował rząd gubernialny radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach centralnych, o których wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w Archiwum Akt Dawnych, czy będzie w Archiwum Akt Nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w Archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w Archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić. Można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby rewers, czyli to zamówienie akt, trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a nie my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często zanim trafią do czytelni, muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. Akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia. Akty notarialne, księgi wieczyste po 70 latach od wytworzenia. Akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach. Akta dotycząca ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy, wykazując interes prawny, możemy skorzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia różnych nieruchomości, one są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w Archiwum Państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
3: A jaki najstarszy dokument znajduje się w Archiwum Państwowym w Kielcach?
4: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności. On trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie, czyli wytworzona przez jakieś instytucje, jest to głównie dokumentacja XIX i XX-wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy Archiwum Akt Dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.
3: serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
2: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown, o jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
3: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
5: No, Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
3: A jaka jest wizja fundacji?
5: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest takie główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwilę miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
3: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie Państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
5: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personel już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie, że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu nawet bywamy na oddziałach wszystkich, więc nas znają bardzo dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu i zaczynają i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona ulubiona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
6: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
5: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi od pokoju, to jest taki jakiś strach, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje są bardzo różne. Niektóre dzieci od razu wskakują na kolana do mamy czy taty, chowają się pod kołdrą, a niektóre bardzo żywiołowo reagują i od razu wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem klaunem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no, szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
6: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków?
5: Nie. Jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach, akurat nie, w Skarżysku Skamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żeromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
6: A co to jest dogoterapia?
5: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki, nakarmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
6: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
5: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł i został Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, to od początku tam jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz przynajmniej, ale dwa razy w tygodniu na ogół na takie wizyty. Odwiedzamy wszystkie oddziały po kolei. Około 2000 pacjentów rocznie odwiedzamy w samych Kielcach.
6: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
5: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
6: W jakim to są osoby wieku?
5: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy. Różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Tak kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia. Przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
6: A pani długo jest wolontariuszką?
5: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
6: Jak się u pani to zaczęło?
5: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
6: A proszę powiedzieć z Pani perspektywy, wydajecie uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
5: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni. I każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy, jakby zaspokajają sobie taką potrzebę takiej przynależności, takiej relacji. Ale też uczą się nowych umiejętności. Jeżeli to są młodsze osoby, to pomaga pewnie później w życiu jakimś zawodowym, ale też taki rozwój umiejętności miękkich i takich umiejętności kluczowych. Teraz empatia staje się taką umiejętnością, która jest bardzo ważna też w życiu zawodowym i jak najbardziej tutaj mogą rozwijać też tą umiejętność.
6: Wolontariusze Fundacji Dr. Clown prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
5: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę i jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
6: Już Pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje Fundacja?
5: Ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, tam jesteśmy na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach, Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
6: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
5: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
6: A co jest najtrudniejsze?
5: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe. Tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina. To każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka. To są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi. No albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
6: Życzymy kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
5: Dziękuję.

9 właśnie minęła. To jest Radio SK2, czyli radio, w którym usłyszycie tylko polskie najlepsze hity. Bajm, Biała Armia, tak rozpoczniemy tę godzinę, ale będzie też Mrozu, Piotr Cugowski, Jerem Sikorski czy Kasia Popowska. To wszystko jeszcze w tej godzinie. Ja, Żąbek, kłaniam się nisko.

Ależ oczywiście tańczyć można, wręcz wypada w wakacje szczególnie, bo wakacje to czas wolny od nauki, więc można poszerzać swoje na przykład taneczne pasje. Czemu by nie? I do tego mamy polską najlepszą muzykę, do której również nóżką można poruszać. A tymczasem patrzę, że polska marynarka wojenna wcale wakacji nie ma. Ostatnio poszła sobie na zakupy i kupiła nowoczesne drony V-BAT. One się nazywają i te bezzałogowe statki powietrzne będą prowadziły operacje rozpoznawcze na Morzu Bałtyckim, głównie w celu obserwacji rosyjskich okrętów. No i proszę bardzo, Polska też ma już bat na wroga.

I rzeczywiście przyjdzie taki dzień. Nie, chodzi mi o ten utwór Kasi Popowskiej. Ten dzień to poniedziałek, czyli jutro. Jutro rusza kolejny tydzień, w którym to będziecie walczyć o pobyt w wypasionym pięciogwiazdkowym hotelu. Tym razem powalczycie o klucze do hotelu Hilton w Świnoujściu i tam będziecie mogli zabrać kogoś i spędzić uroczy czas, żeby przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. Co trzeba zrobić, żeby się tam znaleźć? Przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i przekonać nas do tego, żebyśmy do Was w poniedziałek zadzwonili, a później już tylko odpowiadacie z wiedzy o Polsce i proszę bardzo, klucze do super pokoju w fajnym hotelu są Wasze. sk2.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: wciąż świeży, wciąż nowy. Sezon od Dawida Podsiadło, tak nazywa się ten utwór. A takich utworów, takich najlepszych polskich i tylko polskich hitów mamy w Radiu SK2 dużo więcej i za chwilę o tym przekonacie się na własnej skórze. Przygotowałem mnóstwo dobroci muzycznych dla Was. Zostańcie z nami więc i zróbcie głośniej. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
4: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
5: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
8: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Rok 2003, wtedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Marcin Rozynek, najlepsze. Marcin też zdobył nagrodę, pamiętam to doskonale, od Eski. Eski Music Awards w roku 2004 został artystą roku. No, jak się słucha tego, co Marcin zaprezentował, to wcale człowiek się nie dziwi. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Godzinę 10 rozpocznie nam nasza cytrynka kochana Lemon.
1: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie.
1: Jak to?
2: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.

0: KFC. To będzie ostatnia reklama.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Weronika Wawrzyczek, przypominam, że masa rodzinnej rozrywki czeka na Was przez całe wakacje w Noe Parku w Skarżysku Kamiennej.
5: Największą naszą atrakcją jest największy na świecie dmuchany obiekt w kształcie arki. Pierwsza strefa woda, strefa powietrze, parki linowe, karuzele łańcuchowe, rollercoaster, kolejka mini zoo, piaskowe place zabaw, karuzele typu wenecka.
4: Zaprasza Hubert Olejarz, właściciel Noe Parku.
6: Ależ ten czas szybko leci, już godzina 10 na zegarach i w tej godzinie na pewno usłyszycie BRO, elektryczne gitary, Bledkę, Kamila Bednarka, Roxanę Węgiel, Jam czy zespół Kombi, ale na początek tej godziny zespół Lemon, czyli wiecie, no jedyna na świecie cytryna, przy której człowiek się nie krzywi, bo oni naprawdę robią dobrą, świetną robotę, zresztą posłuchajcie sami. Jarząbek, dzień dobry.

Stare dobre czasy się człowiekowi przypominają, jak słyszy takie utwory. Elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie i całe szczęście, że się tę główkę podrapał, bo tak to by z tym liściem pewnie do pętli dojechał. Natomiast w Radiu SK2 serwujemy wam nie tylko to, co kiedyś się słuchało i słuchało się nałogowo, ale serwujemy też prawdziwe nowości. I teraz właśnie taka nowość przed państwem: Bledka w kawałku Tańcz, czyli w utworze, na który cały czas możecie głosować w polskiej gorącej dwudziestce. Zapraszam na sk2.pl, tam oddajecie swoje głosy, a my już gramy. Bledka, Tańcz! Tańcz, Bledka!

Dałoby tam być, prawda? Ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, a później wykończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Na sk2.pl to zdanie macie dostępne, można sobie wejść, posłuchać, no i wy zgadujecie to wygwizdane słowo. Kto zgadnie, ten jedzie z nami na Stadion Narodowy, kto nie zgadnie, no to dostaje też stówkę, więc zawsze jest ta wygrana. Moi drodzy, sk2.pl, tam wchodzicie i tam się zgłaszacie. W poniedziałek kolejna runda.

0: Jeżeli komuś mało lata, to proszę bardzo, dorzucam Filip Lato, Sun and Grace. No i za chwilę wracamy do najlepszej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadłeś?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Hiper tania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Dodatkowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: godzinę to tylko takimi kultowymi utworami. Manam, kocham cię, kochani moje, w Radiu SK2, a po 11 pojawi się u nas Sanach ze swoim marcepanem. Ja na przykład lubię marcepan, nie każdy lubi, ale ja lubię marcepan i tylko, że muszę mieć na niego, wiecie co, muszę mieć jakąś taką, muszę mieć ochotę na niego. I coś czuję, że tuż po godzinie 11 będę miał wielką ochotę.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.

0: Black Grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.
4: Mniej niż godzina została do południa, a więc już prawie pierwsza połowa dnia za nami. Bardzo się cieszę z tego powodu, że spędzacie ją razem z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami. I z tej okazji zaserwuję wam teraz marcepan od Sanach. Jerząbek, dzień dobry.

A pić trzeba, szczególnie jeżeli za oknem mamy taką pogodę, jaką mamy, to nawadniajcie się, moi drodzy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A tymczasem, jeżeli o nawodnienie chodzi, no to jeden z polskich producentów wody mineralnej pozwał Skarb Państwa, domagając się ponad 5 milionów złotych odszkodowania z powodu wyższej stawki VAT na wodę mineralną właśnie. Bo jak się okazuje, firma zarzuca, że przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wody smakowe, na których stawka VAT wynosi 5%, podczas gdy zwykła woda mineralna jest obciążona najwyższą 23-procentową stawką VAT. I wiecie co to znaczy? No to znaczy to, że zwykła woda ma tyle samo VAT, co woda z prądem.

No po prostu jestem zachwycony tegorocznym męskim graniem. Naprawdę dobrze to brzmi, a jeszcze lepiej brzmi na żywo, więc jeżeli chcecie usłyszeć męskie granie na żywo, no to będziemy mieli wejściówki już od poniedziałku. Kolejna porcja wejściówek poleci do Was. Słuchajcie Radia SK2, żeby się dowiedzieć, jak je zdobyć i kiedy je zdobyć. Mamy ich trochę, więc nie zawahamy się ich rozdać. Tak samo jak klucze do wypasionych hoteli. W przyszłym tygodniu akcja Polska jest najfajniejsza rusza z przytupem po raz kolejny. Tym razem będziemy rozdawali klucze do pokoju w hotelu Hilton w Świnoujściu, więc jeżeli chcecie powalczyć o pobyt w takim pięciogwiazdkowym, fajnym hotelu, to wchodzicie na sk2.pl i zgłaszacie się do naszej zabawy, a później trzeba się jeszcze tylko wykazać wiedzą o Polsce i klucze są wasze. sk2.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a my gramy dalej. Bajm o tobie już teraz w Radiu SK2.

0: Dla jednych to stare czasy, dla innych, no, czasy, które przeżywają drugą młodość. Rok 95, Various Monks wydaje singiel Zabij Mnie, singiel promujący płytę Elf tego też zespołu. No i właśnie takie kawałki mamy dla Was, takie starsze, ale mamy też absolutne nowości. Wszystko oczywiście po polsku, bo tylko tak gramy Wam w Radiu SK2 i za chwilę o tym przekonacie się po raz kolejny, bo przygotowałem dużo dobrej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: zdradzę wam małą tajemnicę. Od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, czyli były momenty, no po prostu rozpłynąłem się w nim, rozkochałem. Za wszystkim stoi Kasia Sienkiewicz. Bardzo pani Kasiu dziękujemy za ten utwór. No a już za chwilę wybije godzina 12. Jeżeli jesteście jeszcze w piżamie, co w niedzielę czasami się zdarza, no to mimo wszystko to jest chyba ostatni moment, żeby się przebrać.
1: Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
5: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl. PL/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Weronika Wawrzyk, przypominam, że niedaleko Kielc znajduje się Europejskie Centrum Bajki. Dostaniecie się tam troszkę ponad godzinkę, ale naprawdę warto, ponieważ czeka tam na was cała masa rodzinnej atrakcji. Rodzinne atrakcje czekają także w Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. No i oczywiście pamiętajcie także o zoo w podkieleckim Lisowie. Czeka tam na was całe stado sympatycznych zwierzaków. Można niektóre pogłaskać, nakarmić, każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Fanfary, moi drodzy, pierwsza połowa dnia już za nami, godzina 12 właśnie wybiła. Piszecie do mnie, że nie było klepania. No dobrze, no to w tej godzinie poklepiemy troszkę i pozdrowimy wszystkich klepiących, a zaczynamy od rotarów. Rotar? No zapraszam na jedną z dzikich plaż. O, Jarząbek, dzień dobry.

Jeżeli ktoś chciałby pójść na jakieś lekcje samoobrony, to zapraszamy do pani Sarsy. Sarsa, bronię się, ten kawałek właśnie wybrzmiewa w Radiu SK2, a tymczasem Norwegia zakazuje w szkołach podstawowych sztucznej inteligencji. Od nowego roku na pewno zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z tych narzędzi dla szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 6-13 lat. One nie będą mogły korzystać z AI-a, natomiast gimnazjaliści, czyli 14-16 lat, będą mogli używać sztucznej inteligencji tylko pod nadzorem nauczycieli. W szkołach podstawowych 17-19 lat AI będzie dostępne pod nadzorem, a uczniowie będą rozwijać kompetencje z nią związane. No i powiem wam szczerze, że może jest w tym jakiś sens, bo przecież wypadałoby najpierw nauczyć się samemu myśleć, zanim myślenie odda się w ręce robota, prawda?

No to słowo się rzekło, kobyłka u płotu, że tak powiem. Czas na pozdrowienia dla wszystkich klepiących o tej porze kotlety przed niedzielnym świątecznym obiadem. Proszę bardzo, no to klepiemy. I pozdrawiamy wszystkich, którzy robią właśnie to samo. I przewracamy na drugą stronę, proszę bardzo. Trochę soli, panierka jest. I na patelnię, moi drodzy, a najlepiej klepie się przy najlepszych polskich hitach. O właśnie, o, świetnie wyklepane. No, dobra, to klepcie dalej, towarzysze, a my gramy.

0: Was na pewno nic nie ominie, nic dobrego, jeżeli chodzi o polską dobrą muzykę, bo jesteście na dobrej fali. Radio SK2. Za chwilę wracamy do tych najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
6: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Pan Stachurski zachęca do tego, żeby iść w stronę słońca. Problem jest tylko taki, że iść w stronę słońca o tej porze, no to jest karkołomne zadanie, dlatego że, no jakby nie patrzeć, to słońce jest cały czas w zenicie, więc no iść w stronę słońca o tej porze, to raczej stać w miejscu. Ale stojąc w miejscu, człowiek przynajmniej się nie cofa, prawda? I z tym zostawiam Was na tą drugą połowę niedzieli. Jutro pamiętajcie, pierwszy poniedziałek wakacji, to z tego powodu cieszą się dzieci, rodzice trochę mniej, jeżeli urlop zaczynają później. Ja Jarząbek, kłaniam się.
1: Reklama.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
4: MediaMarkt.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.
11: Na plaży, basenie, w aucie, w domu albo przy grillu. Drugi dzień słonecznych wakacji ofunduje nam darmową saunę i to niezłą. A ja dorzucam hity, które opalają uszy. Bea, Tabletka, Sanach. Chłopaki też wpadną z tym, co najlepsze. Krem z filtrem na skórę, a polskie hity w SC2 na resztę.

I love you, klimatyzacja, till love w SC2, bo nie jesteśmy sami. Czytam, że prawie 200 milionów Europejczyków walczy z upałami. Jak walczymy my, Polacy? 726-826-826, Messenger SK2 już odpaliłem. Wrzucajcie głosówki, piszcie, jak wygrywacie z tym żarem, a ja gram. SK2. Beata i bliżej. Można podejść bliżej trochę klimki, tak, albo tego wiatraczka, ale fajnie chłodno.

0: suchu powiedziała, że to będzie hit. I tak właśnie narodziło się Tyle słońca w całym mieście. A dzisiaj za oknem afrykański żar, słońca nie brakuje. Ta piosenka pasuje do tego weekendu jak żadna inna.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście.

0: Lanbery i ostatni most w SC2. Plaża, woda, piękne widoki, prawie 40 stopni Celsjusza, ale cóż, nie dla mnie. Łukasz wysłał zdjęcie na Messengera Eski2. Z tego, co ja tutaj widzę, remont, tak, gipsowanie albo malowanko, wiatraczki pracują i faktycznie nie ma klimatyzacji, ale za to jaki jest u was klimat?
1: Eska2.
0: I po remoncie mieszkanie będzie wyglądać na błysk. U ciebie również. I kto do niego wejdzie, będzie gwizdał z zachwytu, jak Dawid Podsiadło. Nowość w SC2. O wiele szybciej schną ściany.

0: wczoraj rozgrzał Marodowy do czerwoności, a dzisiaj powtórka z rozrywki. Wielki finał stadionowej trasy. Dawid Podsiadło ze swoją nowością na błysk w SC2. A za chwilę Red Leaves.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
6: Ja? Nie.
5: Jak to?
6: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
16: I po reklamie.

0: Może jak jest w nocy po północy, to trochę za późno, żeby kochać. W Radiu SK2 kochamy tylko najlepsze polskie hity, to Kombi, a za chwilę godzina 14 i najświeższe i sprawdzone newsy, między innymi S7, która jest zablokowana po wypadku. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Weronika Wawrzyk, szybciutko przypomnę, że masa rozrywki oraz relaksu czeka na Was w kieleckich basenach tropikalnych. Jeśli z kolei potrzebujecie dawki adrenaliny, to warto udać się do strefy E1 Gokart przy ulicy Ściegiennego. A ja przypomnę jeszcze, że przy placu Moniuszki przez cały weekend możecie skorzystać z miasteczka bezpieczeństwa Volvo. Czeka tam na Was masa różnych symulatorów, jest ich 12. Ja już dechowałam, naprawdę warto to sprawdzić.
13: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
14: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
13: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i na północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
15: Cała fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
13: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą pojawić się burze. Pierwsze możliwe dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
0: W SC2 rekordowe najlepsze polskie hity, walizki, ręczniki, piasek w butach, uśmiech na twarzy. Tak wygląda drugi dzień wakacji z najlepszymi polskimi hitami. Kaśka Kowalska, Kowalski, witajcie. Już nie.

0: Igor Herbut, Zalia.
1: Jak boom, pał, szachmat, koniec. Old school jak Boniek, zara podam Majka, póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
0: Tak jak Westę 2 wczoraj było w Żywcu. Skończony Żywiec rozpoczął wczoraj męską rundę po Polsce z jednym z najbardziej super festiwali, na których jest moc.
2: SK2.
0: Kolejny przystanek. Początek lipca, Poznań, męskie granie. W SC2 gramy. Polskie hity, które idealnie pasują do tego lata. Ewelina Lisowska.

nocnych parę jeszcze dla Was mam w SC2, a nawet nowość. Po 6 latach przerwy zapowiedź nowego albumu. Artur Rojek w objęciach. Przy takich dźwiękach trasa sama się układa na te wakacje w SC2.

0: hity, które łączą sąsiadów jak piłka. Lady Punk i tacy sami w SC2, a ściana między nami. Znamy już wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. 32 reprezentacje zostały. Pierwszy mecz 1/16 dzisiaj, 21. RPA zmierzy się z Kanadą, która tak łatwo się nie da.
1: SK2.
0: To jak na mundialu robimy sobie, bo jest bardzo gorąco, ten hydration break, przerwa na nawodnienie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
12: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
15: I po reklamie.

0: Duety odprowadzają nas do mety. W ST2 Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i ich samoloty i lądujemy powoli, bo za chwilę godzina 15. I najważniejsze, sprawdzone newsy. Te z dróg, ale również te z wód Jakub Konieczkowicz dla Was przygotował.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów. I po reklamie.
9: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zdarzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Kobieta wydobyta spod gruzu to po wybuchu i zawaleniu się budynku, do jakiego doszło dziś w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
10: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, cały czas była przytomna, w łóżnym kontakt, była poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
9: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. Woda niezdatna do kąpieli w dwóch kąpieliskach w Polsce, podał Główny Inspektorat Sanitarny. Dwa obiekty zamknięto dziś w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
0: Słońce na pełnym regulatorze dzisiaj. W trybie prawdziwa Sahara w SC2 hity, idealne na te upalne dni, aby spędzić je w domu. Mrozo, nie ma miejsca jak dom, życie jak wino, z tobą na chacie, będzie także o kijach.

0: Manam. Wyjątkowo zimny maj w SC2, choć mamy kwadrans po 15 i wyjątkowo gorący weekend. I takie same newsy z kolorowej prasy. Uliczny taniec czytam Justyny Steczkowskiej. Jusia walczyła z wiatrem. No, w ten weekend wszyscy walczymy z wiatrem. Słonecznym.
1: SK2.
0: Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła w SC2.

0: ST2, bracia wierzą w lepszy świat. Do takiego zabierze nas może teraz wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy obok jednego z takich skromnych mieszkań w Krakowie i to, co wyróżnia to miejsce, to taki klimatyczny, długi, drewniany balkon, na którym rosną róże. I do drzwi wejściowych puka chłopak, w ręku trzyma skrzypce, a drzwi nagle skrzypią, otwierają się i staje w nich dziewczyna. Ma piękne warkocze i ta dziewczyna ma na imię Krystyna, a ten chłopak to Zbyszek. Napisał jej piosenkę, prawdziwą historię. Początków ich wspólnego małżeństwa, które zaczęło się ponad 40 lat temu. Zbigniew Wodecki.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jego prawdziwa historia.

Jak dzieci, dzisiaj wszyscy możemy wskoczyć do wody. A ja gram na ochłodę. Nowość w SK2. SK2. Temperatura jak w ostatni dzień lata. Gibbs i Go For Money.

0: Za kierownicą robią chłopaki robotę. Kilometry same uciekają, droga jakby trochę nagle krótsza. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. Gibbs i GoFarMoney, ostatni dzień lata, ostatnie miejsce, 13. Oby szczęśliwa. SK2.pl, tam głosujecie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
11: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
10: Kiedy wyruszasz?
11: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
12: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
15: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gorąco?

0: Emigranci w SC2 i na falochronie. Teraz pewnie jest przyjemnie, jak morska bryza daje ochłodę. A punktualnie o godzinie 16 gorące pogodowe newsy ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Są alerty rozgrzane do czerwoności. O szczegółach za chwilę o 16 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Hiper tania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
10: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Weronika Wawrzyk, już dziś wielki finał plebiscytu publiczności o Dziką Różę w Teatrze Żeromskiego. Podczas gali my również wybierzemy aktora lub aktorkę, którą nagrodzimy naszą specjalną eskową nagrodą. Przypominam także, że jeszcze do godziny 19 możecie korzystać ze strefy Volvo Promot Kielce. Tam symulator dachowania, symulator zderzenia, no i wiele więcej atrakcji, które koniecznie musicie przetestować na własnej skórze.
0: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze. Ostrzegają synoptycy z IMGW. Front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
18: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, po Warmię.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
1: A my się dzisiaj rozpływamy. I to od słońca jest jednak ratunek, bo dzisiaj mamy niedzielę handlową, prawda?
12: To prawda.
1: I nie mogła się trafić nam niedziela handlowa w lepszym momencie. Za oknem przecież taki upał, że spokojnie, nawet spacer po galerii handlowej, uwierzcie, jest zdrowy.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Marisa. No, prawdziwa lampa dzisiaj nad Polską. Słońce nie pyta, tylko robi swoje. A my w SC2 zabieramy was myślami tam, gdzie jest troszeczkę chłodniej. Hotel, leżak, basen, jacuzzi, w ręku lemoniada z lodem i parasol nad głową, czyli Polska jest najfajniejsza. To jest nasza zabawa, w której co tydzień wysyłamy naszych słuchaczy, może w kolejnym tygodniu właśnie ciebie, do pięciogwiazdkowego hotelu w najpiękniejszym miejscu Polski, w wielu najpiękniejszych miejscach Polski. Kolejnym będzie Świnoujście i hotel Hilton. Proszę bardzo. My za wszystko płacimy. Ty tylko musisz zgłosić się na sk2.pl. Polska jest najfajniejsza i napisać, w którym zakątku Polski jest ci najfajniej.
1: SK2.

0: Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia.
1: Oby był chłodniejszy od końca czerwca. Krzysztof Zalewski w SC2, a teraz muzyczne spotkanie, które dojrzewało latami. Tego lata słodko-gorzki owoc tego spotkania. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Nowość w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: ma nic chłodniejszego jak myśl unoszącego się dmuchawca albo latawca na wietrze i to zafundowała nam Desce 2. Urszula, gdzie gramy na wakacje najlepsze polskie hity, a trzeba w ten weekend na starcie tego lata bardzo dużo tankować. I nie chodzi tylko o wodę, bo jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. A potem pewnie będzie drożej?
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
2: SK2. Reklama.
3: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcje organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
6: Ja? Nie.
5: Jak to?
6: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
8: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
9: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: I po reklamie.

0: W ST2 rozpędzona luna, a my zwalniamy. Już za chwilę kierowcy dla Was bardzo ważne informacje. Są utrudnienia po wypadku na S3 w zachodniopomorskim. Szczegóły o 17 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Hipertania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
8: Jak tak, to Allegro.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gorąco?

0: w KFC.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. SK News. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazał resort, warunki zostały spełnione, można więc odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ma obowiązywać do 30 czerwca.
3: Wczoraj, w sobotę, był dzień szwagra w kalendarzu i nie wiem dlaczego, Kuba, ale w niedzielę, dzisiaj, też jest dzień szwagra. Dlaczego?
4: No czemu nie? Trzeba sobie poświętować.
3: W końcu szczęśliwi czasu nie liczą.

A ze szwagrem najfajniej się świętuje. Takie święta tylko w SC2 trwają dwa dni. Męskie granie, dżungla, perfekcyjne lato przy tym, co najlepsze w SC2. Bryska na dzień dobry. W Kowalskim, witajcie.

0: Perfekt w Radiu SK2. Dzisiaj wiele miast walczyło z upałami, ale także biło rekordy ciepła. Między innymi Toruń, gdzie było powyżej 40 stopni, 40,3, ale najcieplej padł ten rekord. Niedawno została taka informacja tutaj potwierdzona, że powyżej 40 stopni, 40,5. I to jest rekord ciepła w historii. Dzisiaj meteorolodzy zauważyli tyle na stacji w Słubicach. 40 stopni, 40,5. Zobaczyli przez chwilę 40,5 stopnia na plusie w cieniu. Ja cię kręcę.
1: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: Wideo i wszystko jedno, jeżeli wam jest, to zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: Tutaj gramy takie numery, które wpadają w głowę i to bez pytania o to, czy można. Tak jest właśnie z tym kawałkiem. Sen o Wiktorii, numer z płyty Detox, płyty Dżemu, wydanej 35 lat temu. Łapano wtedy oddech po tej całej komunistycznej historii i wolne wybory parlamentarne miały miejsce, a Dżem, biorąc to wszystko pod uwagę, wydał numer, który był tą właśnie tęsknotą za lepszym światem. Hymn o wolności.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Słodki sen Dżemu. O Wiktorii. W wehikule czasu SK2.

0: fajnie śmigają te gitarki, a jedne już się otwierają, ostatnie zostaną otwarte za 25 minut. Bramy na Stadion Narodowy, oblegane przez fanów, chcą przeżyć razem z Dawidem Podsiadło finałowy, obrotowy dzisiaj koncert w stolicy, na którym też pojawi się ten numer. Propozycja prosto z pieca. W waszych głośnikach kończy się sezon w SC2, to znaczy nie, no, u nas trwa. Na najlepsze wakacyjne hity cały czas.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
11: I po reklamie.

0: Tutaj zagraniczne numery nie mają wstępu. W SC2 gramy tylko to, co wyrosło na naszym muzycznym podwórku. Kancelaria i zabiorę cię na prawdziwe podwórko. Lepiej to dzisiaj nie wychodzić. A jak już tak, to z rozwagą, bo cały czas żar leje się z nieba. I do kiedy? Jakub Konieczkowicz powie w newsach SK2 za niecałe dwie minuty o 18:00.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News Ski 2, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim. W kierunku Szczecina jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zdarzyły się dwa samochody. Jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. Upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Z kolei dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Jutro rusza pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: SK2 Kielce.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundery!
5: Kto?
6: Wundery!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej życia za mniej.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: You ready?
16: Tylko w Disney Plus.
17: Every second counts, baby.
16: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
18: Restaurant is flooded.
16: To już ostatnia szansa.
19: I am selling the building.
16: By uratować to miejsce.
20: We have each other and nothing left to lose.
16: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
22: Ja? Nie!
21: Jak to?
22: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
23: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
24: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
27: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: I po reklamie.

0: SK Kielce News.
1: Na jakim etapie jest wymiana murawy? Wiemy, że to jeszcze nie w tym roku, ale jest projekt, tak?
2: Tak. Na maila dostaliśmy już ostateczną wersję projektu wykonywane przez pracownię z Krakowa Prosty Box, z którą podpisaną mieliśmy umowę. Ten projekt zakłada rewolucyjne zmiany, jeżeli chodzi o płytę boiska, dlatego że zarówno zmianie ulegnie cały system podlewania, zostanie przeprojektowany całkowicie system drenażowy, zostaną zmienione systemy podgrzewania płyty boiska. Także na pewno bardzo wiele zmian nas czeka na płycie boiska. Prace planowane są na przyszły rok, po zakończonej rundzie. Będziemy bardzo wnikliwie przyglądali się na wszystkie możliwe źródła pozyskania środków zewnętrznych, przede wszystkim jeżeli chodzi o Ministerstwo Sportu. Jeżeli tylko takich pojawi się, to będziemy oczywiście aplikować o pozyskanie, dlatego że całość szacujemy na około 4-4,5 miliona złotych. Stąd nie obejdzie się bez konieczności pozyskania takich środków.
1: Inwestycja była niezwykle konieczna, bo mieliśmy najstarszą murawę, mamy cały czas najstarszą murawę w Ekstraklasie, prawda?
2: Biorąc pod uwagę to, jakie są częstotliwości wymian muraw na stadionach ekstraklasowych, to chyba jesteśmy ewenementem. Wydaje mi się, że poza Górnikiem Zabrze, no to u nas było w ciągu tych 20 kilku już lat, tych wymian było naprawdę, naprawdę minimalna ilość. Jest to niezbędne, jest to konieczne. W programach i założeniach finansowych większości klubów takie wymiany odbywają się raz na rok, raz na dwa lata, co jest normą już w skali europejskiej. No, u nas staramy się wszelkimi możliwymi środkami, wielką fachową wiedzą pracowników stadionu, ażeby ta płyta była jak najlepiej przygotowana. Natomiast wiedząc, jak wyglądały ostatnie zimy, jak płyty w całej Polsce wyglądały, jak były przygotowywane, no takie wymiany niestety są konieczne.
1: A wiadomo już, skąd ta murawa do nas przyjedzie?
2: Tego nie wiemy, bo oczywiście będziemy ogłaszać przetarg na całościowe wykonanie prac, no i to wykonawca. My będziemy oczywiście musieli wskazać te podstawowe, najważniejsze parametry, jeżeli chodzi o murawę, czyli grubość, szerokość rolki, odpowiednią mieszankę nasion, wiek murawy, który będziemy w stanie określić, i wiele, wiele innych parametrów. No, mogę powiedzieć, że zazwyczaj w tym momencie są dwie podstawowe plantacje, to są węgry.

0: To są Niemcy, skąd większość klubów ekstraklasowych i topowych w Europie stamtąd Mura wybierze.
1: A na jakim etapie jest realizacja wymiany przesyłek na następnym kierunku?
0: Od wykonawcy mamy informację taką, że wymiana krzesełek rozpocznie się 29 czerwca, czyli jesteśmy w przededniu rozpoczęcia prac tak naprawdę. Wykonawca obiecuje, że zrobi wszystko, co w swojej mocy, ażeby całość była wymieniona na pierwszy mecz, który będzie u nas, czyli początek sierpnia. Mamy oczywiście taką nadzieję, że te prace, że żadne uwarunkowania pogodowe nie pokrzyżują możliwości wykonania tych prac. Na pewno prace rozpoczną się, bo takie mamy tak samo informację szczegółową, że rozpoczną się od wykonania napisu na trybunie zachodniej Korona Kielce. Będzie to w kolorze białym z czarnymi podcieniami. Mam nadzieję, że będzie robiło to tak zwany efekt wow.
1: Czyli to jest wymiana na całym stadionie, na łącznie z sektorem gości?
0: Na całym, taką podjęliśmy decyzję na etapie planowania, na etapie rozmów z klubem. Nie chcieliśmy sektora gości wyłączyć, dlatego że wyglądałoby to mało profesjonalnie, mało estetycznie, jeżeli sam sektor gości zostawilibyśmy w takiej szarzyźnie, a cała reszta byłaby, też chcemy oczywiście po pierwsze efekt wizualny, a po drugie, żeby kibice gości nie czuli się gorsi, tak, że przyjeżdżają na stadion i tylko w tym sektorze siedziska nie są wymienione, więc uznaliśmy, że to w ogóle nie podlega jakimkolwiek dyskusjom i te siedziska też będą wymienione.
1: A w tym momencie jakieś prace na stadionie są przeprowadzane?
0: W tym momencie przeprowadzone są prace, które może nie są zbyt spektakularne, może nie są zbyt dla kibiców istotne, natomiast są mega istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcyjnej obiektu. Mianowicie ćwiartka stadionu od strony hotelu, czy od strony południowej, czyli połowa młyna w stronę hotelu, w stronę sali bankietowej, musimy położyć od nowa posadzkę, dlatego że przez te 20 lat niestety, ale beton w tamtych miejscach był najbardziej skorodowany. Dostaliśmy takie zalecenie od służb, które wykonują przeglądy półroczne i pięcioletnie obiektu. Te pręty zbrojeniowe, to nie było tak, że one wystawały nie wiadomo jak bardzo, natomiast widać było korozję w tym obszarze i nastąpiła konieczność wymiany. Tam będzie położona całkowicie nowa posadzka. W tym momencie ta część jest bardzo, bardzo przygotowywana, jest frezowana po to, żeby tam położyć całkowicie nową posadzkę, plus szczeliny dilatacyjne, które też w tamtej powierzchni się znajdują.
1: A czy w planach Mosiru jest stworzenie nowego oświetlenia może na stadionie, takiego, które pozwoliłoby, nie wiem, może zrobić taki efekt show?
0: Tak, jak najbardziej. W głowie jest pomysłów bardzo dużo, jeżeli chodzi o stadion. Wiemy natomiast, że my musimy tutaj mierzyć siły na zamiary, że budżet nie jest z gumy, że musimy się wbijać w jakieś ramy, jeżeli chodzi o programy roczne, wieloletnie, o remontowe, o inwestycyjne. Także musimy tutaj mieć na uwadze też potrzeby na innych obiektach mosirowskich. Ale tak, jak najbardziej mogę powiedzieć, że jestem wstępnie w sposób całkowicie niezobowiązujący po rozmowie z dwoma firmami. Byłem na obiekcie, pokazywałem, mówiłem, jak bym sobie marzył, ażeby to oświetlenie wyglądało. Nawet jakiś bardzo, bardzo koncepcyjny, wstępny projekt został przygotowany. O kosztach jeszcze nie mówiliśmy, natomiast jest taka potrzeba na pewno. Źródła światła, które w tym momencie są na stadionie, są w bardzo starej technologii. Nam już w tym momencie, kiedy mamy przepalone jakieś źródła światła, które też mają swoją żywotność, jest cholernie ciężko kupić. Na rynku już nie ma takich metalo-halogenowych źródeł światła. Jeżeli jeszcze jakieś zapasy magazynowe, to są bardzo drogie. No i przede wszystkim one są prądożerne. Więc założenie byłoby takie, ażeby faktycznie wymienić, tak jak w tym momencie widzimy już na większości stadionów Ekstraklasy, które na oświetlenie LED-owe, które pozwoliłoby zaprogramować maksymalną ilość scen, które powodowałyby dodatkowy smaczek podczas widowiska, podczas meczów piłki nożnej, czyli stroboskopowe przy wejściu zawodników, po strzelonej bramce na zakończenie i tak dalej. Także tak myślimy, daleko, daleko gdzieś w głowie jest. Myślę, że to się zmaterializuje w najbliższych latach.
1: Mhm. Zapytam jeszcze o drużyny zagraniczne, które co roku przyjeżdżają do Kielc na obozy. Czy już wiadomo, jakie drużyny w tym roku do nas przyjadą i właściwie co Kielce w sobie takiego mają, że tutaj z tych obiektów tak chętnie korzystają co roku?
0: No i dobre pytanie, bo tutaj przede wszystkim chyba jest po pierwsze świetny mikroklimat. Kielce są już od drużyn na przestrzeni ostatnich kilku lat słyszeliśmy, że ten mikroklimat powoduje, że piłkarze przede wszystkim z południa Europy czują się w Kielcach świetnie. No oczywiście bazą podstawową obok boisk jest hotel. Te drużyny stacjonują zazwyczaj w hotelu Binkowski. Z hotelu Binkowski jest niedaleko na stadion przy ulicy Szczepanieka, który jest podstawowym boiskiem treningowym dla tych drużyn. Okazjonalnie trenują z boiska przy Kusocińskiego, dlatego że to boisko wiemy doskonale, że jest z kolei podstawowym boiskiem pierwszej drużyny Korony. Stąd musimy starać się tak dysponować tymi boiskami, ażeby wszystkich zadowolić. Ale tak, te drużyny z roku na rok przyjeżdżają, są bardzo chętne. Boisko na Szczepaniaka przeszło generalny, gruntowny remont przed tymi obozami. Zostały wykonane szereg zabiegów agrotechnicznych i w tym roku na tym boisku będziemy mieli, już w tym momencie tak naprawdę rozpoczął się pierwszy obóz, to jest Dynamo Bukareszt. Będziemy mieli jeszcze Omonię Nikozja, Famagustę, będzie reprezentacja Kuwejtu U21 i drużyna Atromitos z Aten. Także uznane marki, nie jakieś drużyny, które byłyby anonimowe. Także my się z tego bardzo, bardzo cieszymy, że możemy na naszych obiektach gościć takie europejskie drużyny.
1: Zapytam jeszcze o obiekty przy ulicy Prostej, bo wiemy, że tam jest plan, żeby powstała Akademia Korony Kielce. Czy coś już w tym temacie możemy powiedzieć? Czy jest to możliwe, żeby tam powstała taka baza z prawdziwego zdarzenia?
0: Nie czuję się w żaden sposób upoważniony do tego, ażeby mówić o kompleksie przy ulicy Prostej, dlatego że jest to obiekt, który jest w administrowaniu, w zarządzaniu przez SOS. Stąd nie chciałbym jakby jakichkolwiek informacji przekazywać, bo jest to w ich ładaniu.
1: To zapytam jeszcze o lato, bo zbliża się wielkimi krokami wakacje. Czy basen na Pika jest przygotowany już tak w pełni do sezonu?
0: Tak, rozpoczęliśmy półtora tygodnia temu napuszczanie wody. Basen już jest w tym momencie napełniony. Czekamy na pierwsze pobrania wody przez sanepid, na próbki. Liczymy na to, że Aura w tym roku pomoże nam i że basen będzie jak co roku oblegany. No wiadomo, że takim podstawowym determinantem jest pogoda. Jeżeli pogoda dopisze, to jestem przekonany, że legendarny basen będzie pękał w szwach. Ruszamy 27 czerwca. Wtedy chcemy zrobić dzień otwarty dniem wolnym, bezpłatnym, z wejściem na basen, a później już będzie w regularnych terminach, czyli od godziny 10 do 18 każdego dnia będzie basen otwarty. Serdecznie zapraszamy.
1: A jakieś pokolenie dla młodzieży są organizowane?
0: Bardzo dużo. Zgłasza się do nas dużo różnych instytucji, różnych podmiotów, jeżeli chodzi o basen. Tak? Natomiast MOSiR jak co roku organizuje kilka turnusów, półkolonie. Cieszą się naprawdę wielką popularnością, wielkim powodzeniem. W okresie zimowym półkolonie miały troszeczkę inny charakter, bo wiedzieliśmy, że musimy się w cudzysłowie zamykać w halach. Natomiast atrakcji dla dzieciaków przygotowanych jest na półkolonie letnie szereg, naprawdę będzie masę zajęć, zabaw, będą wyjazdy na kręgielnię, będą wyjazdy na zbiornik na Cedzynę, również zajęcia ogólnorozwojowe, także naprawdę szereg atrakcji dla dzieciaków z Kielc.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.
2: Na koniec grudnia 2025 roku w Polsce było ponad 1 141 000 cudzoziemców wykonujących pracę. Najmniejszy ich odsetek mieszkał w województwie świętokrzyskim – 0,8%, czyli 9300 osób. Liczba ta wzrosła w skali roku o ponad 8%. Zarówno w kraju, jak i w województwie świętokrzyskim dominowali obywatele Ukrainy wśród cudzoziemców. Stanowili w kraju blisko 68% wszystkich pracujących cudzoziemców, a w województwie 67%. Na koniec lipca 2025 roku turystyczna baza noclegowa województwa świętokrzyskiego obejmowała 290 obiektów, z czego 264 to obiekty całoroczne. W skali roku przybyło 12 obiektów noclegowych. Turystyczne obiekty noclegowe w województwie oferowały łącznie 19 tysięcy miejsc noclegowych. W ciągu całego 2025 roku skorzystało z nich blisko 668 tysięcy osób. To jest o 0,3% mniej niż rok wcześniej. Osobom tym udzielono łącznie ponad 2 miliony noclegów. To jest o 2,5% więcej niż rok wcześniej. Z tego ponad połowa to noclegi w hotelach, a ponad 26% w zakładach uzdrowiskowych. Odwiedzający świętokrzyskie najczęściej nocowali w Kielcach. Prawie co czwarty, a częściej niż co trzecia osoba korzystała z obiektów noclegowych zlokalizowanych w powiecie buskim. Średni czas pobytu w turystycznych obiektach noclegowych nie zmienił się i wyniósł 3 noclegi. Dziękuję.
3: SK Kielce News. Sporty niszowe cierpią na brak rozgłosu. Na szczęście sukcesy na polu lokalnym czy ogólnokrajowym go wzbudzają. Nie inaczej jest z brydżem sportowym, czyli jedną z najbardziej popularnych gier logicznych. Brydż sportowy ma wiele korzyści, a jego zasady są dość skomplikowane. Jednak grać w niego mogą najmłodsi.
4: Nazywam się Małgorzata Golec i jestem prezesem Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach.
1: No to pierwsze pytanie, na czym polega brycz sportowy i o co w nim chodzi?
4: Może być brycz sportowy i brycz amatorski. Zarówno jeden, jak i drugi brycz to dużo przyjemności, dużo emocji. Jest talia 52 kart. Co najmniej jedna talia musi być, żeby zacząć w jakikolwiek sposób brydża. Do brydża musi być co najmniej 4 osoby. Do brydża towarzyskiego, no do sportowego to są setki, nawet tysiące czasami. I jest to gra, brydżyści bardzo nie lubią, jak się mówi, gra karciana, bo to nie jest gra karciana, to jest gra logiczna przy pomocy kart, bo brycz to kombinatoryka, to logika, to matematyka, no to jak ktoś potrafi do 13 liczyć, to już sobie da radę, jeżeli chodzi o brydża, no do 40 w porywach. I jak każda gra polega na tym, no żeby wygrać, bo każdy chce wygrać. Przy brydżu amatorskim to jest minimalnie 4 osoby i wielokrotność 4 osób. Każdy dostaje po 13 kart, każdy dostaje pudełko licytacyjne przy brydżu sportowym, a przy brydżu amatorskim to licytuje słownie i ustala się kontrakt. W brydżu się gra parami. To zwycięstwo pary jest nie zwycięstwo jednej osoby. Polega na tym, że licytuje się kontrakt. W wyniku wylicytowanego kontraktu należy ten kontrakt wygrać. Przeciwnicy oczywiście wszystko robią, żeby ten kontrakt nie został wygrany. Jeżeli się wygra bądź przegra kontrakt, zapisuje się punkty. No tu jest znowuż punktacja w zależności od rodzaju zawodu, w zależności od rodzaju, czy to jest brydż amatorski, czy to jest brydż sportowy. Punktacja jest bardzo różna. Brycz sportowy w bardzo dużym stopniu eliminuje przypadek, los szczęścia, no czego nie ma w brydżu amatorskim, no bo jak się dostanie lepsze karty, to ma się większe szanse wygrać zawody czy potyczki.
1: A jaka jest historia brydża? To jest bardziej sportowa, rozrywkowa, czy może hazardowa? I skąd się wywodzi ta gra?
4: Historia brydża, no zdecydowanie bardziej rozrywkowa. Brydż, no jak zapałki też można grać, uprawiając hazard. W związku z tym, jeżeli tak będziemy pojmować brydża, to możemy powiedzieć, że to jest gra hazardowa, ale absolutnie nie. Brydż się wywodzi w zasadzie z Europy i do Europy karty trafiły w XIV wieku i co ciekawe, do dzisiaj takie te klasyczne karty do brydża to są wzory francuskie. I tak na przykład król pik to jest król Dawid, dama pik to jest Pallas Athena, król kier Karol Wielki, dama kier biblijna Judyta, król Kalo Juliusz Cezar i tak dalej, i tak dalej. Są ściśle określone rozmiary kart do brydża, na przykład o właśnie różnica. Do brydża to jest 57x89 mm, a do pokera 63x89 mm. Dlaczego tak, to ja nie umiem powiedzieć, no ale tak jest. I brydż to jest według nas, brydżystów, nie tylko najbardziej prestiżowa gra logiczna, uprawiana za pomocą kart, o czym już wspominałam. Brydż wywodzi się od wista, bo pan pytał, od czego się wywodzi. Od wista. To jest Anglia, XVI wiek. Prawdziwy rozkwit to jest XIX wiek. Bardziej w Ameryce niż na Starym Kontynencie. I w tym samym czasie powstała w Rosji lub w Turcji czy Egipcie odmiana wista, która się nazywa biricz. I stąd prawdopodobnie się wywodzi nazwa brycz, a nie tak jak większość myśli, że z angielskiego bridge most. Więc to tak wygląda. I teraz tak, w 1927 roku pan Harold Vanderbilt, jadąc, płynąc statkiem parowym ze Starego Kontynentu, czy tam z Anglii, nie pamiętam dokładnie, do Stanów Zjednoczonych, strasznie się nudził, bo ta podróż była bardzo długa. No to grali w tego wista, ale ten wist był też nudny. No więc ten pan Harold Vanderbilt wymyślił podstawy brydża sportowego. I w zasadzie to te podstawy do tej pory obowiązują. W brydżu sportowym, w przeciwieństwie do brydża, a zaczęło w przeciwieństwie, może za wiele powiedziane, ale w brydżu sportowym decydują o wygranej umiejętności, a nie los szczęścia, bo trzeba rozumieć partnera. Dużą satysfakcją jest to, jeżeli się gra z partnerem i rozumie się, co partner oczekuje, co partner chce przekazać. Tak samo trzeba rozumieć, o czym mówią przeciwnicy, bo to jest potrzebne przy rozgrywkach.
1: To jest ważne, żeby umieć współpracować? Uczy to współpracy?
4: Bardzo uczy współpracy i tutaj jest cały taki vademecum postępowania z partnerem, że partnera, bo tak jak szachy, czy tak jak poker, to sam o sobie człowiek decyduje, prawda? Indywidualnie. Natomiast w brydżu decyduje para. I co z tego, że jedna osoba w parze jest bardzo dobra, a druga jest bardzo słaba, to wtedy nie osiągną sukcesu. Muszą się rozumieć, muszą sobie dużo wybaczać, bo każdy z partnerów chce wygrać. Każdy ma swój słabszy dzień. No i przede wszystkim muszą z sobą pracować, żeby wypracować taki system, który pozwoli im rozumieć przekaz o tym, co posiadają w kartach. Jakie korzyści daje gra w brydża? No przede wszystkim to jest gimnastyka umysłu, tak jak mięśnie można ćwiczyć jeżdżąc na rowerze, uprawiając różne dziedziny sportu fizycznego, tak tutaj to jest sport dla umysłu. Gra w brydża pozwala na nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, pozwala rozumieć innego człowieka. Jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to uczy takiego zdrowego współzawodnictwa i uczy grania w teamie z partnerem. Według naukowców z Uniwersytetu Kolumbia są prowadzone takie badania. U nas jest pionierem tych badań pan brydżysta, pan profesor Marek Markowski. On w Gdańsku zamieszkuje. To jest naukowiec światowej sławy. Brydż ma bardzo duży, pozytywny wpływ zbawienny wręcz dla ludzi chorych na Alzheimera. Na początkowym etapie, my nie mówimy już o takim etapie, kiedy nie ma kontaktu z tym człowiekiem, ale na początkowym etapie, gdy ci ludzie grają w brydża, trudno powiedzieć, że oni grają w brydża. Ale no, uczą się licytacji, uczą się liczenia punktów, gimnastykują umysł. Czasami też i udaje się, że grają. Podobno hamuje to w znacznie większym stopniu niż leki rozwój tej strasznej choroby. Ja tutaj przez jakiś czas prowadziłam zajęcia z ludźmi chorymi na Alzheimera i powiem, że bardzo przyjemnie nam się prowadziło te zajęcia. Według opiekunów ci ludzie lepiej się czuli. Tak samo ludzie starsi. To też jest wspaniała sprawa. Zamiast siedzieć w domu i wpadać w depresję, to wychodzą, grają w brydża, nawiązują kontakty towarzyskie. Kobiety się umalują, mężczyźni się też ustroją, mają cel, mają o czym dyskutować. Poza tym brycz w czasie pandemii trochę się przerzucił do internetu. Nadal to pokutuje trochę ze stratą dla tych interpersonalnych kontaktów. Ale powoli to odbudowujemy. Ale w czasie pandemii też wypełniał te trudne chwile.
1: Czy osoby mające problem z matematyką są w stanie grać w brydża?
4: To znaczy, według mnie tak. Osoby, które mają problem z myśleniem kombinacyjnym, to się trochę przekłada na matematykę, ale nie do końca. Z myśleniem logicznym mogą mieć problem. Natomiast jeżeli chodzi o matematykę, bardzo dużo lekarzy gra, to raczej matematycy nie są, z tego co wiem. Dużo prawników gra też w brydża. Więc chyba sama matematyka to tutaj, powiedzmy, niechęć do matematyki może nie do końca przeszkadza. Moje doświadczenie, ponieważ ja od 2019 roku pracuję z dziećmi, to jak rozmawiam z nauczycielami i z rodzicami, to dzięki zajęciom z brydża dzieciaki, które miały jakiś tam problem z matematyki, ten problem się robi mniejszy albo w ogóle przestaje być problemem.
1: Zapytam, gdzie w Kielcach można rozpocząć przygodę z brydżem, gdzie można grać?
4: Od Fundacji Dobry Ruch, Wsparcia i Rozwoju Dobry Ruch. Tutaj ja prowadzę zajęcia dwa razy w tygodniu dla młodszej i starszej grupy oraz w szkołach podstawowych. W szkole podstawowej numer 20 na pewno. Sądzę, że w szkole podstawowej numer 9 problem, że my prowadzimy to non-profit, te zajęcia. Jest taki program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci i myślę, że Polski Związek Brydża Sportowego nam przydzieli środki na jakieś 3-4 na jakieś 3-4 kursy. I w zależności od tego, bo szkół chętnych jest sporo w tej chwili. Początki były trudne, ale w tej chwili sporo szkół by chciało, żeby uczyć dzieci brydża. My zaczynamy w zasadzie od pierwszej klasy, bo starsze klasy to w siódmej klasie, to siódma klasa i koniec, bo ósma klasa przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty. Więc takie małe dzieci to jest najbardziej przyjemne i najdłużej można z nimi pracować, najbardziej chętni do nauki. Jak się dzieci wdrożą, jak się kręcą, to już wtedy im nawet za bardzo nie przeszkadza, że mają jakieś tam egzaminy, bo zawsze wygospodarują czas na to, żeby się pouczyć w brydża, żeby pograć w brydża. Z maluchami troszeczkę, to znaczy w ogóle teraz chyba troszeczkę inaczej się trzeba dzieci uczyć w brydża, bo powiedzmy moje pokolenie, nie wiem, czy młodsze pokolenia też to wiedziały, co to są karty, prawda? Bo nie było komputera, nie było telefonów, nie było tyle gier i ludzie grali w karty i dzieci też grały. Ja na przykład byłam zapędzana do tysiąca przez rodziców, bo byłam potrzebna jako ta trzecia czy czwarta, bo się lepiej grało. A w tej chwili większość dzieci to w ogóle nie ma bladego pojęcia, co to są karty. Ja zaczynam zajęcia z takimi maluchami, mam takie karty formatu A4 i pokazujemy dzieciom, dzieci to są karty. Talia ma 52 karty do brydża. To jest as, to jest pik, to jest kier i trzeba uczyć kompletnie od podstaw. Dzieci to jest as, pokazuje król, to dzieci krzyczą król, pokazuje damy, dzieci krzyczą królowa. Tak to jest. I w związku z tym ten początek z maluchami, to ja wiem, to trwa dobre ponad pół roku, żeby one się zorientowały, co to są karty, żeby się zorientowały, jeżeli chodzi o możliwość brania lew, o wysokość kart, a generalnie dzieciaków trzeba uczyć zupełnie od podstaw. Są dzieci, które na przykład się nauczą, dojdą do tego, że znają karty, znają punktację i umieją tasować i odpadają, bo już zaczynam uczyć systemu i to jest wtedy już trudniej, bo już się trzeba uczyć. Odpada część dzieci, a część dzieci trwa i myślę, że będzie trwała.
1: A jak wygląda turniej brydżowy? Liga jest jakaś tutaj w naszym regionie?
4: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to od 1957 roku w ogóle są prowadzone rozgrywki ligowe i Legia Świętokrzyskie ma w tej chwili jedną drużynę SPS Construction z panem Grzegorzem Głaskiem na czele w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie miał dwie drużyny w Ekstraklasie. W pierwszej lidze ma też jedną drużynę. To jest dr Smile ze Starochowic. Z kapitanem jest kolega Stasiu Pajok. No i w drugiej lidze jest Stoksoft Kielce z Grzesiem Zakrzewskim jako kapitanem. I w trzeciej lidze, to znaczy sezon 2022-2023, grało 12 drużyn. A przed pandemią były czasy, kiedy grało więcej. My to wszystko niestety odbudowujemy. Także są rozgrywki ligowe. Rozgrywki ligowe zaczynają się w zależności od tego, czy to jest która liga. Ja mogę powiedzieć najwięcej o trzeciej lidze, ponieważ organizujemy tą trzecią ligę jako wojewódzki związek. Poza tym jestem kapitanem jednej z drużyn trzecioligowych. No więc rozgrywki się zaczynają jesienią, kończą się na wiosnę. Gramy w sobota, niedziela od godziny 9 rano do godziny 22, z przerwą na obiad, żeby nie było, do godziny 22. No i mamy takie 4 zjazdy, bądź 5, w zależności od ilości drużyn. No jest to olbrzymia frajda, jest zainteresowanie duże.
1: Taka rozgrywka jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o wysiłek taki intelektualny. Czuje się człowiek zmęczony?
4: Jak ja zaczęłam chodzić, bo ja brydża sportowego uprawiam od niedawna, ja raczej jestem menadżerem niż brydżystą, ale jak zaczęłam chodzić, powiedzmy, 10 lat temu na turnieje, bo wtedy zaczęłam grać w brydża, próbować grać w brydża sportowego, to gdzieś do połowy turnieju to ja dokładnie wiedziałam, co się dzieje. Widziałam swoje błędy, albo mi się wydawało, że widziałam swoje błędy. I potem tak od połowy turnieju to ja coraz bardziej nie wiedziałam coś, tak byłam zmęczona, coraz bardziej nie wiedziałam, co się dzieje, a tak jak było 2/3 turnieju, to najchętniej bym położyła głowę na stoliku brydżowym i żeby mi każdy dał święty spokój. Z tym, że to jak w każdym sporcie, to można wytrenować. Ja w tej chwili mogę grać cały dzień i nic mi się nie dzieje.
1: Zapytam właśnie, czy można w brydża grać zawodowo?
4: No można grać w brydża zawodowo i mamy takich zawodników, którzy grają zawodowo. Nasi najlepsi zawodnicy w Polsce są wyeksportowali do Szwajcarii. I powiem tak, można grać zawodowo w brydża, zarabia się niezłe pieniądze, ale no jest to trudny pieniądz, jak w każdym sporcie. Powiem tak, że jeżeli by Ministerstwo Sportu przeznaczało, nie wiem, 1/4 pieniędzy, którą przeznacza na przykład na piłkę nożną, na brydża, my jesteśmy i tak jako Polska potęgą brydżową na świecie, ale wtedy można by zasilić właśnie młodą krwią brydżystów, bo generalnie no jest to problem ogólnoświatowy. Generalnie brydżyści się starzeją, dlatego między innymi ja tak walczę o każde dziecko, bo nie chciałabym doczekać do sytuacji, kiedy no, będzie nas coraz mniej ze względu na przemijanie, prawda? I więc gdyby Ministerstwo Sportu przeznaczało, mówię, no 1/4 tego, co przeznacza na piłkę nożną, to byśmy byli rewelacyjni.
3: Magazyn lokalny. Jakub Konieczkowicz, zapraszam na kolejny magazyn reporterów. Sporty niszowe cierpią na brak rozgłosu. Na szczęście sukcesy na polu lokalnym czy ogólnokrajowym go wzbudzają. Nie inaczej jest z brydżem sportowym, czyli jedną z najbardziej popularnych gier logicznych. Brydż sportowy ma wiele korzyści, a jego zasady są dość skomplikowane. Jednak grać w niego mogą najmłodsi.
4: Nazywam się Małgorzata Golec i jestem prezesem Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach.
1: No to pierwsze pytanie, na czym polega brydż sportowy i o co w nim chodzi?
4: Może być brydż sportowy i brydż amatorski. Zarówno jeden, jak i drugi brydż to dużo przyjemności, dużo emocji. Jest talia 52 kart. Co najmniej jedna talia musi być, żeby zacząć w jakikolwiek sposób brydża. Do brydża musi być co najmniej 4 osoby. Do brydża towarzyskiego, no do sportowego to są setki, nawet tysiące czasami. I jest to gra, brydżyści bardzo nie lubią, jak się mówi, gra karciana. Bo to nie jest gra karciana, to jest gra logiczna przy pomocy kart. Bo brydż to kombinatoryka, to logika, to matematyka, no to jak ktoś potrafi do 13 liczyć, to już sobie da radę, jeżeli chodzi o brydża. No, do 40 w porywach. I jak każda gra polega na tym, no, żeby wygrać, bo każdy chce wygrać. Przy brydżu amatorskim to jest minimalnie 4 osoby i wielokrotność 4 osób. Każdy dostaje po 13 kart, każdy dostaje pudełko licytacyjne przy brydżu sportowym, a przy brydżu amatorskim to licytuje słownie i ustala się kontrakt. W brydżu się gra parami. to zwycięstwo pary jest nie zwycięstwo jednej osoby. Polega na tym, że licytuje się kontrakt. W wyniku wylicytowanego kontraktu należy ten kontrakt wygrać. Przeciwnicy oczywiście wszystko robią, żeby ten kontrakt nie został wygrany. Jeżeli się wygra bądź przegra kontrakt, zapisuje się punkty. No tu jest znowuż punktacja w zależności od rodzaju zawodu, w zależności od rodzaju, czy to jest brydż amatorski, czy to jest brydż sportowy, punktacja jest bardzo różna. Brydż sportowy w bardzo dużym stopniu eliminuje przypadek, los szczęścia. No, czego nie ma w brydżu amatorskim, no bo jak się dostanie lepsze karty, to ma się większe szanse wygrać zawody czy potyczki.
1: A jaka jest historia brydża? To jest bardziej sportowa, rozrywkowa, czy może hazardowa? I skąd się wywodzi ta gra?
4: No, historia brydża? No, zdecydowanie bardziej rozrywkowa. Brydż, no jak zapałki też można grać, uprawiając hazard. W związku z tym, jeżeli tak będziemy pojmować brydża, to możemy powiedzieć, że to jest gra hazardowa, ale absolutnie nie. Brydż się wywodzi w zasadzie z Europy i do Europy karty trafiły w XIV wieku i co ciekawe, do dzisiaj takie te klasyczne karty do brydża to są wzory francuskie. I tak na przykład król pik to jest król Dawid, dama pik to jest Palla z Atena, król kier Karol Wielki, dama kier biblijna Judyta, król Kalo Juliusz Cezar i tak dalej, i tak dalej. Są ściśle określone rozmiary kart do brydża, na przykład o właśnie różnica. Do brydża to jest 57x89 mm, a do pokera 63x89 mm. Dlaczego tak, to ja nie umiem powiedzieć, no ale tak jest. I brydż to jest według nas brydżystów nie tylko najbardziej prestiżowa gra logiczna, uprawiana za pomocą kart, o czym już wspominałam. Brydż wywodzi się od wista, bo pan pytał, od czego się wywodzi. Od wista. To jest Anglia, XVI wiek. Prawdziwy rozkwit to jest XIX wiek. Bardziej w Ameryce niż na Starym Kontynencie. I w tym samym czasie powstała w Rosji lub w Turcji czy Egipcie odmiana wista, która się nazywa Bridge. I stąd prawdopodobnie się wywodzi nazwa brycz, a nie tak jak większość myśli, że z angielskiego brycz most. Więc to tak wygląda. I teraz tak, w 1927 roku pan Harold Vanderbilt, jadąc, płynąc statkiem parowym ze Starego Kontynentu, czy tam z Anglii, nie pamiętam dokładnie, do Stanów Zjednoczonych, strasznie się nudził, bo ta podróż była bardzo długa. No to grali w tego wista, ale ten wist był też nudny. No więc ten pan Harold Vanderbilt wymyślił podstawy brydża sportowego. I w zasadzie to te podstawy do tej pory obowiązują. W brydżu sportowym, w przeciwieństwie do brydża, a zaczęło w przeciwieństwie, może za wiele powiedziane, ale w brydżu sportowym decydują o wygranej umiejętności, a nie los szczęścia, bo trzeba rozumieć partnera. Dużą satysfakcją jest to, jeżeli się gra z partnerem i rozumie się, co partner oczekuje, co partner chce przekazać. No, tak samo trzeba rozumieć, o czym mówią przeciwnicy, bo to jest potrzebne przy rozgrywkach.
1: To jest ważne, żeby umieć współpracować? Uczy to współpracy?
4: Bardzo uczy współpracy i tutaj jest cały taki vademecum postępowania z partnerem, że partnera, bo tak jak szachy, czy tak jak poker, to sam o sobie człowiek decyduje, prawda? Indywidualnie. Natomiast w brydżu decyduje para. I co z tego, że jedna osoba w parze jest bardzo dobra, a druga jest bardzo słaba, to wtedy nie osiągną sukcesu. Muszą się rozumieć, muszą sobie dużo wybaczać, bo każdy z partnerów chce wygrać. Każdy ma swój słabszy dzień. No i przede wszystkim muszą z sobą pracować, żeby wypracować taki system, który pozwoli im rozumieć przekaz o tym, co posiadają w kartach. Jakie korzyści daje gra w brydżu? No, przede wszystkim to jest gimnastyka umysłu, tak jak mięśnie można ćwiczyć jeżdżąc na rowerze, uprawiając różne dziedziny sportu fizycznego, tak tutaj to jest sport dla umysłu. Gra w brydża pozwala na nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, pozwala rozumieć innego człowieka. Jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to uczy takiego zdrowego współzawodnictwa i uczy grania w teamie z partnerem. Według naukowców Uniwersytetu Kolumbia są prowadzone takie badania. U nas jest pionierem tych badań pan brydżysta, pan profesor Marek Markowski. On w Gdańsku zamieszkuje. To jest naukowiec światowej sławy. Brydż ma bardzo duży i pozytywny wpływ zbawienny wręcz dla ludzi chorych na Alzheimera. Na początkowym etapie, my nie mówimy już o takim etapie, kiedy nie ma kontaktu z tym człowiekiem, ale na początkowym etapie, gdy ci ludzie grają w brydża, trudno powiedzieć, że oni grają w brydża, ale no, uczą się licytacji, uczą się liczenia punktów, gimnastykują umysł. Czasami też im udaje się, że grają. Podobno hamuje to w znacznie większym stopniu niż leki rozwój tej strasznej choroby. Ja tutaj przez jakiś czas prowadziłam zajęcia z ludźmi chorymi na Alzheimera i powiem, że bardzo przyjemnie nam się prowadziło te zajęcia. Według opiekunów ci ludzie lepiej się czuli. Tak samo ludzie starsi. To też jest wspaniała sprawa. Zamiast siedzieć w domu i wpadać w depresję, to wychodzą, grają w brydża, nawiązują kontakty towarzyskie. Kobiety się umalują, mężczyźni się też ustroją, mają cel, mają o czym dyskutować. Poza tym brydż w czasie pandemii trochę się przerzucił do internetu. Nadal to pokutuje trochę ze stratą dla tych interpersonalnych kontaktów. Ale powoli to odbudowujemy. Ale w czasie pandemii też wypełniał te trudne chwile.
1: Czy osoby mające problem z matematyką są w stanie grać w brydża?
4: To znaczy, według mnie tak. Osoby, które mają problem z myśleniem kombinacyjnym, to się trochę przekłada na matematykę, nie do końca. Z myśleniem logicznym mogą mieć problem. Natomiast jeżeli chodzi o matematykę, bardzo dużo lekarzy gra, to raczej matematycy nie są, z tego co wiem. Dużo prawników gra też w brydża. Więc chyba sama matematyka to tutaj, powiedzmy, niechęć do matematyki może nie do końca przeszkadza. Moje doświadczenie, ponieważ ja od 2019 roku pracuję z dziećmi, to jak rozmawiam z nauczycielami i z rodzicami, to dzięki zajęciom z brydża dzieciaki, które miały jakiś tam problem z matematyki, ten problem się robi mniejszy albo w ogóle przestaje być problemem.
1: Zapytam, gdzie w Kielcach można rozpocząć przygodę z brydżem? Gdzie można grać?
4: Od Fundacji Dobry Ruch, Wsparcia i Rozwoju Dobry Ruch. Tutaj ja prowadzę zajęcia dwa razy w tygodniu dla młodszej i starszej grupy oraz w szkołach podstawowych. W szkole podstawowej numer 20 na pewno. Sądzę, że w szkole podstawowej numer 9 problem, że my prowadzimy to non-profit, te zajęcia. Jest taki program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci i myślę, że Polski Związek Brydża Sportowego nam przydzieli środki na jakieś 3-4 kursy. I w zależności od tego, bo szkół chętnych jest sporo w tej chwili. Początki były trudne, ale w tej chwili sporo szkół by chciało, żeby uczyć dzieci brydża. My zaczynamy w zasadzie od pierwszej klasy, bo starsze klasy to w siódmej klasie, to siódma klasa i koniec, bo ósma klasa przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty. Więc takie małe dzieci to jest najbardziej przyjemne i najdłużej można z nimi pracować, najbardziej chętni do nauki. Jak się dzieci wdrożą, jak się kręcą, to już wtedy im nawet za bardzo nie przeszkadza, że mają jakieś tam egzaminy, bo zawsze wygospodarują czas na to, żeby się pouczyć w brydża, żeby pograć w brydża. Z maluchami troszeczkę, to znaczy w ogóle teraz chyba troszeczkę inaczej się trzeba dzieci uczyć w brydża, bo powiedzmy moje pokolenie, nie wiem, czy młodsze pokolenia też dowiedziały, co to są karty, prawda? Bo nie było komputera, nie było telefonów, nie było tyle gier i ludzie grali w karty i dzieci też grały. Ja na przykład byłam zapędzana do tysiąca przez rodziców, bo byłam potrzebna jako ta trzecia czy czwarta, bo się lepiej grało. A w tej chwili większość dzieci to w ogóle nie ma bladego pojęcia, co to są karty. Ja zaczynam zajęcia z takimi maluchami, mam takie karty formatu A4 i pokazujemy dzieciom, dzieci to są karty. Talia ma 52 karty do brydża. To jest as, to jest pik, to jest kier i trzeba uczyć kompletnie od podstaw. Dzieci to jest as, pokazuje król, to dzieci krzyczą król, pokazuje damy, dzieci krzyczą królowa. Tak to jest. I w związku z tym, ten początek z maluchami, to ja wiem, to trwa dobre ponad pół roku, żeby one się zorientowały, co to są karty, żeby się zorientowały, jeżeli chodzi o możliwość brania lew, o wysokość kart, a generalnie dzieciaków trzeba uczyć zupełnie od podstaw. Są dzieci, które na przykład się nauczą, dojdą do tego, że znają karty, znają punktację i umieją tasować i nie odpadają, bo już zaczynam uczyć systemu i to jest wtedy już trudniej, bo już się trzeba uczyć. No odpada część dzieci, no a część dzieci trwa i myślę, że będzie trwała.
1: Jak wygląda turniej brydżowy? Liga jest jakaś tutaj w naszym regionie?
4: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to od 1957 roku w ogóle są prowadzone rozgrywki ligowe i Region Świętokrzyski ma w tej chwili jedną drużynę ESPS Construction z panem Grzegorzem Łaskiem na czele w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie miał dwie drużyny w Ekstraklasie. W pierwszej lidze ma też jedną drużynę. To jest dr Smajl ze Starochowic, z kapitanem jest kolega Stasiu Pająk. No i w trzeciej, w drugiej lidze jest Stoksoft Kielce z Grzesiem Zaczewskim jako kapitanem. I w trzeciej lidze, to znaczy sezon 2022-2023, grało 12 drużyn. A przed pandemią no, były czasy, kiedy grało więcej. On to wszystko jest odbudowujemy. Także są rozgrywki ligowe. Rozgrywki ligowe zaczynają się w zależności od tego, czy to jest która liga. Ja mogę powiedzieć najwięcej o trzeciej lidze, ponieważ jestem, no, organizujemy tą trzecią ligę jako wojewódzki związek. Poza tym jestem kapitanem jednej z drużyn trzecioligowych. No więc rozgrywki się zaczynają jesienią, kończą się na wiosnę. Gramy w sobota, niedziela od godziny 9 rano do godziny 22, z przerwą na obiad, żeby nie było, do godziny 22. No i mamy takie 4 zjazdy, bądź 5, w zależności od ilości drużyn. No jest to olbrzymia frajda, jest zainteresowanie duże.
1: Taka rozgrywka jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o wysiłek taki intelektualny. Czuje się człowiek zmęczony?
4: Jak ja zaczęłam chodzić, bo ja brydża sportowego uprawiam od niedawna, raczej jestem menadżerem niż brydżystą, ale jak zaczęłam chodzić, powiedzmy, 10 lat temu na turnieje, bo wtedy zaczęłam grać w brydża, próbować grać w brydża sportowego, to tak, to gdzieś do połowy turnieju to ja dokładnie wiedziałam, co się dzieje, widziałam swoje błędy, albo mi się wydawało, że widziałam swoje błędy i potem tak od połowy turnieju to ja coraz bardziej nie wiedziałam coś, tak byłam zmęczona, coraz bardziej nie wiedziałam, co się dzieje, a tak jak było 2/3 turnieju, to najchętniej bym położyła głowę na stoliku brydżowym i żeby mi każdy dał święty spokój. Z tym, że to jak w każdym sporcie, to można wytrenować. Ja w tej chwili mogę grać cały dzień i nic mi się nie dzieje.
1: Zapytam właśnie, czy można brydża grać zawodowo?
4: No można grać brydża zawodowo i mamy takich zawodników, którzy grają zawodowo. Nasi najlepsi zawodnicy w Polsce są wyeksportowali do Szwajcarii. I powiem tak, można grać zawodowo w brydża, zarabia się niezłe pieniądze, ale no jest to trudny pieniądz, jak w każdym sporcie. Powiem tak, że jeżeli by Ministerstwo Sportu przeznaczało, nie wiem, 1/4 pieniędzy, którą przeznacza na przykład na piłkę nożną, na brydża, my jesteśmy i tak jako Polska potęgą brydżową na świecie, ale wtedy można by zasilić właśnie młodą krwią brydżystów, bo generalnie no jest to problem ogólnoświatowy, generalnie brydżyści się starzeją, dlatego między innymi ja tak walczę o każde dziecko, bo nie chciałabym doczekać do sytuacji, kiedy no, będzie nas coraz mniej ze względu no, na przemijanie, prawda? I więc gdyby Ministerstwo Sportu przeznaczało, mówię, no, 1/4 tego, co przeznacza na piłkę nożną, to byśmy byli rewelacyjni.
3: Profilaktyka oraz regularne badania jamy ustnej są niezwykle ważne. Wiele chorób atakujących jamę ustną może być bardzo groźnych dla naszego zdrowia. Istnieje wiele sposobów, by zapobiegać i minimalizować ryzyko ich wystąpienia. Najważniejsze to regularne kontrolne badania, codzienna higiena i zdrowy tryb życia. O istocie profilaktyki mówi specjalista protetyk Dorota Kulczycka, która wykonuje badania w Kielcach i uświadamia pacjentów, by zadbali o swoje zdrowie.
1: Kwestie profilaktyki. Jak ważne są regularne badania i co zyskujemy dzięki takim systematycznym badaniom?
5: Profilaktyka jest zwykle rozumiana jako wykonywanie właśnie tych kontrolnych badań, takich badań laboratoryjnych, zdjęć rentgenowskich, USG. A tak naprawdę podstawą profilaktyki jest w każdym wypadku prowadzenie zdrowego stylu życia. Bo to, co ujawnia badanie, jest tylko zewnętrznym objawem tego, że organizm czymś sobie nie radzi. Nie ma choroby bez przyczyny, tyle że dzisiejsza medycyna konwencjonalna no jest niestety nastawiona głównie na eliminowanie objawów, ewentualnie szukanie jakichś bakterii. No, na szczęście to podejście zaczyna się stopniowo zmieniać.

oddziałów skórnych wynika właśnie z braku holistycznego podejścia do pacjenta. No i ta akcja Zdrowa Jama Ustna ma na celu uświadomienie faktu, że zdrowie leży w rękach każdego człowieka i nie chodzi tu wyłącznie o regularne kontrole, lecz stałe, właściwe nawyki prozdrowotne. Przyczyną wszelkich chorób jest brak równowagi w organizmie i aby ją zapewnić, potrzebny jest ruch, ponieważ on pobudza metabolizm i wtedy wszelkie procesy zachodzą sprawnie. Poza tym właściwe odżywianie z ograniczaniem przetworzonej żywności, cukru, białej mąki, tłuszczów zwierzęcych i utwardzonych, roślinnych, na korzyść świeżych warzyw, owoców i odpowiednie nawodnienie. Poza tym bardzo ważne jest systematyczne oczyszczanie organizmu, a to głównie wątroby, jelita, krwi, no i narządu, który nie domaga, bo zdrowie tkwi w jelitach, tak się mówi. Tam przebiega wchłanianie witamin, minerałów, wszelkich niezbędnych składników, więc złe wchłanianie to są właśnie zanieczyszczone jelita, że wszelkie przebarwienia.

Nami, jak bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, a nawet małe pasożyty, które organizm próbuje zwalczać. No a walcząc wciąż z tymi patogenami wewnątrz, układ odpornościowy jest osłabiony i mniej czujny i nie reaguje już na te nowe zagrożenia z zewnątrz. No i dodatkowo jest osłabiony przez przewlekły stres. No i wskutek tego w organizmie zaczyna panować chaos, wszystko się wymyka spod kontroli. No, komórki nawet, które no, zwykle mutują i wracają do poprzedniego stanu, przestają wracać i powstają w ten sposób nowotwory. I takie nawet objawy ogólne, jak nerwowość, depresja, zaburzenia koncentracji, jakieś zaparcia, biegunki, zmiany skórne, to są po prostu objawy zanieczyszczonego organizmu. Także oczyszczanie organizmu i walka ze stresem wzmacniają system immunologiczny i przywracają utraconą równowagę.

0: nie profilaktyki.
1: Co czeka na pacjentów na takich spotkaniach profilaktycznych? Jak one wyglądają? Jak przebiegają?
0: Na tych spotkaniach będą pacjenci właśnie uświadomieni pod tym kątem, który przedstawiłam. Każdy z pacjentów zostanie zbadany na fotelu stomatologicznym, czy nie pojawiły się żadne niepokojące zmiany na śluzówce, ale jeśli nawet dostanie wtedy pacjent wskazówki, jak ma wyleczyć takie zmiany, ewentualnie jeśli to będzie coś poważniejszego, dostanie skierowanie

wyglądało. No, ale jeśli pacjent nawet będzie miał zdrową jamę ustną, no to zostanie mu wręczona ulotka, jak prowadzić zdrowy styl życia, żeby nie doprowadzić do powstania jakiejkolwiek choroby. Bo no, istnieją różne choroby w jamie ustnej, które no, mogą się skończyć bardzo no, niebezpiecznie, nawet powstaniem nowotworu. Także z błahej niby przyczyny, ale przewlekle przebiegającej, no, może powstać bardzo poważny problem, ponieważ rak jamy ustnej, szczególnie tam dziąsła, prowadzi do bardzo dużego okaleczenia pacjentów. Usuwa się wtedy praktycznie połowę podniebienia, powstaje ogromny otwór, który no, w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć. No, ja akurat zajmuję się tą onkologią właśnie pooperacyjną, wykonuję takie protezy z obturatorem, czyli z zatkaniem tego otworu, ponieważ przy tak dużych operacjach no, często przeszczep no, nie jest niestety wykonywany, a trzeba pacjenta przywrócić do stanu no, jakiegoś równowagi, żeby mógł normalnie funkcjonować i normalnie się czuć i pracować. Także zaniedbania w jamie ustnej wynikające głównie z jakichś ubytków, źle wyleczonych kanałów ozębów mogą się skończyć naprawdę tragicznie. Dlatego nie warto

0: powodować zmiany i uszkodzenia różnych narządów. Drogą krwiopochodną z takiego ogniska wysiewane są te różne patogeny, mikroorganizmy do najróżniejszych właśnie odległych narządów. No i mogą powodować choroby wszelkie. Także podstawa to jest jednak to zdrowa jama ustna i czyste jelito.
1: Jakie te choroby jeszcze są? Jak one się rozwijają i jakie dają objawy?
0: Takie najbardziej popularne, które wszyscy

ujemnym tego słowa znaczeniu, to jest parodontoza, czyli parodontopatia, gdzie no, może dochodzić do utraty znacznej ilości zębów, a poza tym do wysuwania się zębów, przechylania.

0: w innych również narządach. Poza tym jest, może występować grzybica. No a z tych takich może mniej znanych pacjentom to jest leukoplakia, czyli takie białe zmiany na dziąsłach. Przeważnie mogą być i na brzegach języka, czy nawet dnie jamy ustnej. Poza tym liszaj płaski. To taka forma jakby gałązek, głównie na policzkach. Brodawczak, który no jest uznawany za stan przedrakowy. No i ten niestety najgorszy rak. Może on dotyczyć i dziąsła, i języka, dna jamy ustnej, no a nawet zatok. Także leczenie przewlekłego stanu zapalnego zatok jest bardzo ważne, bo niestety często pacjenci mówią, że mają uczulenie. A to właśnie to katar, kichanie bez powodu, to jest nic innego jak przewlekły stan zapalny zatok, który pod wpływem jakichś czynników, czy zewnętrznych, czy nawet i wewnętrznych, może ulegać zaostrzeniu. Także to nie jest jakaś tam zwykły dyskomfort, tylko to jest ujawnianie, to są objawy po prostu z jakichś patogenów, które się ujawniają, a bytują na stałe w tych zatokach. Także nie lekceważmy zapalenia zatok, bo to często właśnie niestety może doprowadzić do raka zatoki. No co kończy się tym strasznym okaleczeniem.
1: Jak w takim razie dbać o jamę ustną na co dzień?
0: No podstawowa rzecz, o której wszyscy powinni pamiętać, to jest szczotkowanie 2 razy dziennie. A jeśli już jest ktoś naprawdę leniwy, no to koniecznie przed snem niech przynajmniej wyszczotkuje te zęby i to tak no przez 3-4 minuty. Wskazane by było przynajmniej co drugi, trzeci dzień nitkować zęby, czyli czyścić nitką specjalną dentystyczną te przestrzenie międzyzębowe. No jeśli ktoś ma bardziej luźno ustawione zęby, to istnieją też takie małe mikroszczoteczki międzyzębowe.

Każde szczotkowanie zakończyć wypłukaniem jamy ustnej, roztworem wody utlenionej czy mieszanki soli i sody oczyszczonej. Dobrze jest od czasu do czasu użyć do płukania paru kropel na szklankę płynu Lugola. To jest taki roztwór jodu wodny, który można kupić w aptece i który świetnie niszczy wszelkie patogeny, a poza tym przy niedoborze jodu ogólnie teraz, jaki występuje, to jeśli ktoś nie ma tam jakichś szczególnych problemów z tarczycą, od czasu do czasu wypłukanie sobie jamy ustnej jodem powoduje, że część tego jodu się wchłonie ogólnie i bardzo dobrze zadziała. No z takich ziół, no to każdy słyszał i przeważnie pacjenci wiedzą o tym, że płukanie szałwią, rumiankiem dobrze działa, ale oprócz tego jest też nagiet.

Matka Pietruszki. No istnieje też taka dawna metoda, już znana w hinduskiej medycynie, która polega na płukaniu ust olejem słonecznikowym. Niecałą łyżkę oleju bierze się do ust i przeciska między zębami, no minimum 4 minuty, dobrze by było i 15, no ale

kontrolę. No ale to są przeważnie takie osoby no, młodsze, bardziej jakieś takie świadome, bardziej tak nastawione prozdrowotnie. Natomiast te osoby powiedzmy starsze albo w średnim wieku, szczególnie z mniejszych miejscowości, no to trzeba przyznać, że mniej dbają o jamę ustną. No i niestety z tego

Jeśli ja się zajmuję tym już kilka lat, tą opieką onkologiczną, no to dosłownie osób z Kielc to miałam no, kilka. Natomiast no, 98% jednak osób to są osoby z takich mniejszych miejscowości, z wiosek, takie trochę widocznie mniej świadome, mniej prozdrowotnie nastawione. Także

0: też w cudzysłowie negatywnie zapracować.
1: Magazyn lokalny.
2: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
3: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
2: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Ciebie Kielczanie?
3: Kielczanie niewątpliwie najczęściej zgłaszają się do mnie z problemami z kręgosłupem, jakimiś urazami, których doznali podczas sportów. Nie ukrywam, że najczęściej są to urazy, kiedy Kielczanie stwierdzają, że nagle w pewnym momencie podejmą wzmożoną aktywność fizyczną jak za dawnych lat i wtedy nieprzygotowany organizm zaskakuje ich jakimiś urazami. Rozgrzewka i rozciąganie jest podstawą uprawiania wszelkich czynności sportowych, aktywności sportowych. Rozgrzewkę można porównać śmiało do rozgrzania silnika. Jeżeli zaczniemy używać go od razu bez rozgrzewki, grozi to kontuzją. Można to również porównać do prostej zabawy plasteliną. Jeżeli nagle zaczniemy plastolinę wyginać we wszystkie strony, po prostu zacznie się niszczyć. Natomiast jeżeli najpierw ją rozgrzejemy, staje się tak samo jak mięśnie. Ścięgna elastyczna, dobrze ukrwiona, o wiele trudniej wtedy doznać kontuzji. Bardzo ważną rzeczą jest również prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i rozciąganie po ćwiczeniach. Tylko rozciąganie spokojne, nieagresywne i to pozwala tak naprawdę uprawiać sport na spokojnie, bez kontuzji.
2: Czym jest ogólnie fizjoterapia? Czym się zajmuje ten dział?
3: Fizjoterapia jest to bardzo szeroki dział. Może pomagać pacjentom po różnych zabiegach operacyjnych. Również może być stosowana jako przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
2: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
3: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń. Ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
2: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
3: U fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa, jak konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to,

0: że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać. I tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie, bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać. I myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
1: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
0: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą. O tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
1: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
0: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie ukrywając, dzieci są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem, poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne, można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków. Nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają, czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby. Ale tutaj największym problemem według mnie jest wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o taki statyczny wysiłek. Chodziłoby o to, żeby raczej wyszli na spacer, przeszli się, poćwiczyli jakąś jogę, jakiś pilates. Nie mówię tu o jakichś zaawansowanych ćwiczeniach.
1: Jak można w takim razie zapobiegać urazom w codziennym życiu? Są jakieś takie sposoby, żeby się zabezpieczyć?
0: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, jakby to nie brzmiało, odniosę się teraz do kotów. Każdy kiedyś widział, co robi kot po dłuższym leżeniu, po odpoczynku. Pierwsze, co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze, jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut, ile znajdą. Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
1: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
0: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają, mają o wiele mniej dusze dolegliwości bólowe związane właśnie ze stawami, z mięśniami. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii. Więc jak najbardziej ruch to zdrowie.
1: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
0: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe. Mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji. Można odbyć taką konsultację. Fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch. Na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy trochę zastali, że o, jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę, dlaczego?
1: Ograniczenia pewne.
0: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
1: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama jak była?
0: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać pełnej sprawności. Natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
1: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty? Bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
0: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, jakiś tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności. Ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótszym czasie. Komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
1: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. Co z tym możemy zrobić?
0: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele szybciej, mamy ogromny przepływ informacji. To wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, którym zajmuje się fizjoterapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. Myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę, ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Po wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo, a tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej, bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia, bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, jako fizjoterapeuta terapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy. Te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, te zaciśnięte zęby. I to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy. Tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze wyciskają zęby. I tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, że słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj no, też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań, ale tu już wolę zamknąć temat, bo z powrotem popłyniemy daleko.
1: To powiedz mi na sam koniec, czy kielczanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie, czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. Całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy, fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej, każdy chce gdzieś tam chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzieć, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy, że dożyli takich czasów.
1: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrowić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
1: Trener personalny może odegrać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi.
2: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem i jednej z kielackich siłowni.
1: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
2: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego, ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
1: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwrócił uwagę na jakieś pewnie detale, prawda?
2: Tak, oczywiście. Tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo, dobrze jest mieć kogoś, kto
1: ci pomoże, kto cię wesprze.
2: Tak.
1: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny zawsze jest mile widziany obok tej osoby trenującej, zawsze podpowie, zwróci uwagę na detale. A jak dobrać takiego odpowiedniego trenera dla siebie? Jakimi cechami musi się wykazywać trener, żeby był odpowiedni dla danego klienta?
2: No, myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na specjalizację, tym, czym trener się zajmuje, tak naprawdę, jaką dyscypliną sportu. Później możemy zwrócić uwagę na doświadczenie i staż trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego, a z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
1: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda? prawda, w tym zakresie?
2: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół, czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, prawda, to tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
1: To zapytam Cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
2: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej. To już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
1: Zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
2: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, który ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? W zależności od tego, jak długo podopieczny, czy podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportem, czy nie.
1: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
2: Tak, to jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
1: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
2: Co do treningów, co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
1: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
2: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka, myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
1: A jakim ty jesteś trenerem personalnym? Jakie masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
2: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile jestem w stanie. W sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś, którzy gdzieś ta motywacja. W dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda? Więc staram się motywować ludzi na każdej płaszczyźnie.
1: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
2: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zrzucić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
1: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego? Jak to wygląda?
2: Tak, oczywiście. No, w zależności, oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm. Także musimy troszeczkę w planie treningowym musimy zachować jednak troszeczkę takiego, że tak powiem, luzu. W sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe i tak dalej.
1: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. Co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
2: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
1: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
2: Tak.
1: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się w pełni zregenerować?
2: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że takie minimum minimum około 6.
1: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
2: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym, tak, indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
1: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
2: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę, co jest kluczowe, co jest bardzo ważne, to jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
1: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też to jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
2: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
1: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
2: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
1: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
2: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
1: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek. Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że po tym będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
2: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? Który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie jakby...
1: A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witaminy w swoim organizmie?
2: To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek, warto sobie uzupełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie dla naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
1: I tak zapytam cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kieleckich siłowniach? Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kieleckich takich siłowni?
2: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak naprawdę nasze siłownie w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda, crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
1: To już tak zupełnie na koniec, jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne, też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś zachęcił? W jakich słowach?
2: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. Polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
1: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć, szybciej efekty, a drugiej ciężej?
2: Tak, to prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
1: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
2: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie, już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
1: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodzioł, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam.
3: Magazyn lokalny.
4: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Gościem w studiu Radia SK Kielce jest pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy w Kielcach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom.
4: Tak właściwie stacjonujących w Kielcach, no bo to komenda wojewódzka, obszar dosyć szeroki. Ochotnicze chówce pracy to pewnie nazwa, która wielu się jakoś tam kojarzy, ale niektórym może gdzieś ta pamięć zgasła, albo niektórzy w ogóle nie słyszeli. Może tym ostatnim najbardziej niech pan przybliży. Czym są ochotnicze chówce pracy?
5: Ochotnicze chówce pracy to taka agencja rządowa, to jest część administracji rządowej, która ma na celu wspieranie młodzieży na rynku pracy, w obszarze praktycznej nauki zawodu, ale także w obszarze pewnej pomocy materialno-bytowej, socjalnej, w szczególności dla młodzieży, która pochodzi z trudnych środowisk. Z trudnych rodzin i tutaj to jest nasza taka główna grupa docelowa. Tak można powiedzieć w skrócie, że poprzez taką pracę i dodatkowe wychowanie wyciągamy młodzież z trudnych środowisk i dzięki tym działaniom aktywizującym pomagamy im wejść w dorosłe życie.
4: Na wstępie przybliżając strukturę, no bo tak jak wspomniałem, to komenda wojewódzka, strukturalnie jak to wygląda? Tak to województwo i te ochotnicze chówce tutaj w porównaniu też do całej Polski.
5: Tak, w każdym województwie są komendy wojewódzkie, podlegają pod komendanta głównego Jerzego Budzyna. Tu jeśli chodzi o Świętokrzyską Komendę Wojewódzką, to pod nią mieścimy się na Zagdańskiej 84 i podlegają pod nie kilka jednostek. To są te chówce pracy w kilku powiatach. Mówimy tutaj o Sandomierzu, o Końskich, o Skarżysku Kamiennej między innymi i do tego mamy jednostki, które są, to są internaty, ośrodki wsparcia i wychowania, tak, OSIWy, w których są internaty, w których są młodzież, która jest stacjonarnie, śpi, dojeżdża ze swoich domów w ciągu tygodnia, poniedziałek, piątek jest, przebywa w internatach, czasami też też na weekendy i też ma tam pełne wyżywienie, ale też jednocześnie uczęszcza do szkół branżowych, bo to szkoły branżowe, czyli dawne szkoły zawodowe. To jest ta nasza grupa docelowa. My im pomagamy, my ich kształcimy też w zawodach. Między innymi tutaj te nasze najpopularniejsze zawody to kucharz, mechanik samochodowy, cukiernik, fryzjer. To są zawody, w których my ich szkolimy i albo na zewnętrznej infrastrukturze, albo tak jak w przypadku Starachowic mamy własne zaplecze warsztatowe. Więc jest, oprócz tego mamy też 2700 pracowników takich młodocianych, którzy też mają wynagrodzenia z tytułu tego, że pracują jako młodociani. No i naszą grupą docelową dotychczas była grupa 15-18, to taka nasza główna grupa docelowa, ale teraz ta nowa ustawa, która weszła od 1 czerwca, trochę ją rozszerza, bo też współpracowaliśmy z absolwentami, ale taką grupą docelową w ogóle tych działań na rynku pracy to będzie 16-30.
4: Czyli naprawdę spora grupa, tak. Też jak pan wspominał o tych zawodach, które są takie najbardziej popularne, to też takie bardziej rzeczy praktyczne niż teoretyczne, można by powiedzieć, których chyba na rynku trochę brakuje.
5: Zdecydowanie, jest bardzo duże zapotrzebowanie na po prostu na ręce do pracy, na też zawody rzemieślnicze, ale też zawody, gdzie jest duży deficyt. Mówimy między innymi właśnie o tej branży motoryzacyjnej. Ostatnio, mówiąc motopiknik, też w Cedzynie, wspólnie z firmą Auto Adamczak, pokazywaliśmy, jak łatwo można dostać pracę. Wystarczy, że się w pewnym momencie swojego życia, wybierając szkołę branżową, ukierunkuje już pod pewne zawody, które są bardzo deficytowe na rynku. My tam promowaliśmy to, żeby młodzież wybierała nie tyle mechanika, co lakiernika. Lakiernik, blacharz, lakiernik to są zawody, które w momencie, kiedy się uzyskuje kwalifikacje, jest automatyczne zatrudnienie, bo jest tak duży deficyt na rynku takich zawodów, że naprawdę nie trzeba kończyć 5-letnich studiów czy 3-letnich studiów, żeby szukać pracy, bo młodzież tuż po szkole branżowej jest absolutnie pożądana w tym momencie przez pracodawców i liczy się ta praktyczna praktyka, to, że co umie już robić, a dzięki temu, że nasza młodzież może już podczas szkoły, tej swojej przygody szkolnej, jednocześnie dodatkowo się szkolić i odbywać i pracować, będąc młodocianym, to też pokazuje, że po odbywaniu tych działań w ochotniczych ustaw pracy, to pracodawcy mają gotowych pracowników, którzy płynnie wchodzą na pełne zatrudnienie.
4: No i to też trochę przełamuje taki może społeczny pogląd o tym, że to takie wykształcenie zawodowe jest jakby trochę gorsze.
5: Tak, jeszcze dużo jest stereotypów na temat tego wykształcenia po szkole branżowej, wykształcenia zawodowego. Przyjęło się, że zwykle do tych szkół zawodowych to trafiały osoby, które się nie dostawały do techników czy liceów, ale prawda jest taka, że pracodawcy na co patrzą zupełnie odwrotnie, tak? To dzisiaj najtrudniej znaleźć pracę magistrom po humanistycznych kierunkach, a o wiele, wiele łatwiej znaleźć tą pracę osobom, które już po prostu umieją coś zrobić, bo dzisiaj dla pracodawców nie jest najważniejszy papier. Papier oczywiście trzeba mieć, czy jest się to inżynier, czy magister, czy lekarz medycyny i tak dalej, i tak dalej.
4: Bo to zawsze wyższe kwalifikacje.
5: To są wyższe kwalifikacje, które są potrzebne, bo też zdobywamy też pewne kompetencje społeczne na studiach, ale też w szkole średniej, które są nam potrzebne w pracy, też w pracy z ludźmi, ale pracodawcy mówią, ja potrzebuję kogoś, kto przyjdzie, który mi wymieni koło, pomaluje blachę w samochodzie, zrobi tort w cukierni, czy będzie szefem kuchni, bo restauracje cały czas tam jest olbrzymia też rotacja, jeśli chodzi o kucharzy i szefów kuchni w restauracjach i oni potrzebują rąk do pracy tu i teraz. Tak samo fryzjerzy, tak? I zakłady fryzjerskie. Naprawdę jest duże zapotrzebowanie. Proszę powiedzieć, że to są takie zawody, które, można powiedzieć, się mogą nigdy nie skończyć, tak? Bo włosy zawsze będą rosnąć.
4: To z pewnością. No i też zawsze tak trochę inaczej, nie? Jak przy takich praktycznych zawodach człowiek dołoży rękę jednak, a nie wykonuje się ich tak w 100% maszynowo.
5: Zdecydowanie. Znaczy to jeszcze chyba nie ma, chociaż przy tej sztucznej inteligencji jest coraz większa automatyzacja też, ale nawet jak jest automatyzacja, to ktoś musi to nadzorować, ktoś musi to programować, ktoś musi nad tym czuwać, tak? Wszystkiego też na tą chwilę komputery za nas nie zrobią i jest naprawdę też pewien, myślę, pewna tęsknota i pewien taki trend wracania do tych szewców, do tych kaletników, do tych fryzjerów takich tradycyjnych. Gdzieś trochę sentymentu, ale trochę jest już część społeczeństwa, która odchodzi od tego mainstreamu, a też wraca do takich trendów, żeby jednak zrobić coś ręcznie i że jest to często też wykonane z większą jakością niż przez automaty.
4: Już nie taka praca, że praca, tylko takie bardziej rzemiosło.
5: Dokładnie, tak, zdecydowanie, ale to jest kwestia tylko rzemiosła. My też naprawdę podnosimy kompetencje różne naszych uczestników, ale nie tylko, bo też z pewną otwartość na zewnątrz. Mamy szkolenia dodatkowe, tak, które są między między innymi przykład z pilotażu dronów powietrznych czy podwodnych, z wielu innych kompetencji, które przydają się jako też dodatkowe atuty potem przy znajdowaniu pracy. Ważna rzecz, żeby młodzież też patrzyła dosyć szeroko, nie zamykała się w jednej linii, że będę tylko mechanikiem i tak dalej, ale jeśli mamy dodatkowe kompetencje, to w firmach możemy też czasami pełnić dodatkowe funkcje, tak? Mamy smykałkę do robienia zdjęć czy latania dronem, to może nas pracodawca dodatkową pracę, dodatkowe obowiązki, dodatkowe wynagrodzenie za to, że robimy coś więcej niż tylko to w naszym stanowisku. To warto też podkreślić, że mamy dużo projektów międzynarodowych, projektów unijnych z programu Erasmus czy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu nasza młodzież na przykład też często wyjeżdża za granicę. Ostatnio w Czechach byli, teraz do Niemiec wyjeżdżają na przykład w tą niedzielę i tam uczą się też języka, ale też często mają praktyki już w zakładach pracy na zewnątrz. Dłuższe czy krótsze, ale to już to pokazuje i nie tylko zaznajmiają się z nową kulturą, ale też pokazują inną organizację pracy i poszerzają horyzonty. A z racji tego, że nasza młodzież też czasami jest z tych trudniejszych rodzin, czasami też, mówiąc krótko, biedniejszych, to dla niektórych dzieciaków to jest naprawdę pierwszy wyjazd zagraniczny, czy pierwsza okazja, żeby w ogóle zwiedzić świat.
4: Tak właśnie chciałem też zapytać o te takie programy, no bo właśnie mówimy o tym takim wsparciu, o poszerzaniu kompetencji, czy w ogóle przyuczaniu do zawodu. Tak u samych podstaw, jak wygląda takie wsparcie oferowane przez OHP? W momencie, w którym przychodzi jakaś młoda osoba do takiego OHP, jest zgłoszona, i co tak naprawdę od samego początku w tym procesie wsparcia się dzieje?
5: W tym procesie wsparcia jest diagnoza potrzeb dziecka, czy już młodzieńca, żeby sprawdzić, no w jakim kierunku on się w ogóle do takiej szkoły chodzi, w jakim kierunku się kształci, jeśli już się kształci. I jest przypisywana osoba do wychowawcy, do pewnego wychowawcy, który jakby sprawuje nad nim opiekę. Mamy też wsparcie pedagogiczne, wsparcie psychologiczne dla takiej młodzieży. I oczywiście po tych diagnozie indywidualnej kierowany jest na pewne kursy, w których może uczestniczyć u nas ochotniczy chłopców pracy. No i oczywiście też, jeśli chodzi o osoby, które na przykład dojeżdżają z mniejszych miast, czy z mniejszych miasteczek, ze wsi do miasta, też może skorzystać z tego wsparcia w postaci szkolenia w internacie, co też jest dużą pomocą, bo taka osoba nie musi, no nie wiem, no już codziennie dojeżdżać, nie traci czasu na dojazdy, a dodatkowo też oczywiście nie płaci za te dojazdy, tak? Więc no, jest to wsparcie, które my też oferujemy jako ochotnicy chłopcy pracy. No i potem, zgodnie z taką indywidualną ścieżką, może uczestniczyć i między innymi przygotowywać się do kwalifikacji swoich zawodowych i zdać na koniec też egzaminy, tak jak na przykład w Starachowicach ostatnio w naszych warsztatach, albo uczestniczyć w różnego rodzaju innych aktywnościach, jak między innymi konkursy wojewódzkie z zakresu kucharstwa, ale też sportu, ale też mamy sukcesy, bo nasza komenda wojewódzka zdobyła 2 razy trzecie miejsca w zawodach sportowych, ale też strzeleckich, więc mamy też pewne kółka zainteresowań, tak jak w Kielcach mamy kółko, taką grupę strzelecką, która też regularnie z komendantem z Kielc ćwiczy swój zawód i to przynosi efekty, bo reprezentują nas na zewnątrz i już ostatnio jedna z naszych uczestniczek też wygrała taki zawód.
4: Czyli też taka dodatkowa kompetencja, tak, można powiedzieć, bo to takie poszerzanie horyzontu.
5: Jest poszerzanie horyzontu, nie jest tylko młodzież, bo ochotnicze chłopcy pracy też bardzo współpracują z przedsiębiorcami i tutaj ogromnym jakby nie tylko budżetowym, ale też takim organizacyjnym u nas rzeczą jest to, że zgłaszają się i obsługujemy pracodawców, którzy zgłaszają się o refundację wypłat właśnie za zatrudnienie młodocianych, czyli w całym zeszłym roku to było 22 miliony złotych, które my przedsiębiorcom z naszego regionu wypłaciliśmy za zatrudnianie młodocianych w pracy. I dzięki temu przedsiębiorca ma pracownika, my go mu refundujemy, a jednocześnie szkolimy bardzo młode kadry, które tak naprawdę w wieku 18 lat już mają staż pracy, który może się ubiegać o inne wyższe stanowiska.
4: Taka obopólna korzyść.
5: Zdecydowanie, tak. I zachęcamy wszystkich pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać młodocianych, do kontaktu z Komendą Wojewódzką i nasz wykwalifikowany zespół na pewno pomoże krok po kroku, w jaki sposób ubiegać się o taką refundację za zatrudnienie młodych osób.
4: Właśnie, ale takim największym problemem, czy może nawet nie problemem, ale taką główną materią tego wszystkiego jest to, że potrzebni są ludzie i z jednej i z drugiej strony. I ci zainteresowani, czy młodzi, czy nieco starsi, chętni też do tej pracy i z drugiej strony pracodawcy. Jak w obecnych czasach, może w porównaniu do poprzednich lat, wygląda popularność z jednej i z drugiej strony OHP?
5: Popularność nie spada, co do zasady nie spada. Mamy tylko takie wyzwanie związane z demografią, która rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w szczególności u nas w regionie jest dosyć nieubłagana, jeśli chodzi o te statystyki. No mamy taką sytuację, że jesteśmy najbardziej starzejącym się regionem, no i tych dzieci ileś lat temu już przestało się urodzić tyle, ile chcielibyśmy, żeby się urodziło i to też ma dzisiaj wpływ już na statystyki, na te roczniki, które rzeczywiście kiedyś, gdzie były 3, 4, 5 5 klas, dzisiaj na przykład jest 1 czy 2, tak? I to też ma wpływ na naszą, też na nasze statystyki rekrutacyjne. Też tym bardziej, że teraz będziemy obsługiwać, że odchodzi nas to podwójny rocznik, który gdzieś już kiedyś tam przez tą reorganizację szkół był, więc to jest na pewno jakieś wyzwanie, ale naprawdę zachęcam wszystkie młode osoby, że naprawdę warto się do nas zgłosić, bo czasami nawet myślę, że młodzież nie wie i to dobrze, że o tym mówimy dzisiaj. Też dziękuję za zaproszenie, że tej ochotniczej chustce pracy są i jak duże wsparcie oferują.
4: To już tak na sam koniec, tak przechodzimy sobie płynnie też w tej linii czasu, no to została nam tylko przyszłość tak naprawdę do omówienia, czyli jakieś bieżące plany, wyzwania może na najbliższy czas, jakie stoją przed Komendą Wojewódzką OHP?
5: Jasne. Na pewno przed nami dostosowanie się prawnie do ustawy, która od 1 czerwca weszła, o nowych, która nie tylko nas dotyczy, ale też urzędów pracy i wielu innych działań. Do tego będziemy dopasowywać też działania i pewne zmiany strukturalne, ale co do samej wsparcia merytorycznego i młodzieży, no to tak, mamy teraz zakończenie roku szkoleniowego w Pińczowie w przyszłym tygodniu, na którym będziemy podsumowywać to, co się udało zrobić, ale też młodzież z naszych chówców pracy między innymi też weźmie udział w spływie kajakowym, żeby też oprócz tego pożytecznego, czyli tych właśnie podsumowań tych szkoleń, co się udało zrobić i tak dalej, można też będzie mogła uczestniczyć w takich integracjach, które też są bardzo potrzebne, bo też spajają młodzież ze sobą, ale też przed nami dużo szkoleń zawodowych, no i te wyjazdy zagraniczne i myślę, że to też jest taka rzecz, która jest fajna na wakacje, żeby trochę zjeździć świat, ale też zobaczyć, jak gdzie indziej się pracuje. No i mamy też taką akcję ogólnopolską Lata z Radiem, tak swoją drogą, ale to już w różnych miastach, przy może w przyszłości także w Kielcach, więc dużo będzie takich plenerowych spotkań związanych z ochotniczymi chustwami pracy.
4: Tak naprawdę słowem końca w pigułce. Gdyby ktoś, zarówno chętna do pracy młodzież, jak i przedsiębiorcy chętni do współpracy, chcieli się do OHP zgłosić, jak to zrobić?
5: Zapraszamy na stronę internetową ohp.pl, w zakładkę Świętokrzyskiej Komendy, tam jest kontakt do nas, albo do naszych biur. Jeśli chodzi o młodzież, to może też się zgłaszać bezpośrednio do chówców pracy w Kielcach przy ulicy Kościuszki, a także w innych ośrodkach. Cały spis jest na stronie internetowej. Też z takich planów na najbliższe miesiące to też rozszerzamy działalność i chcemy otworzyć nowy chówiec pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugie co do wielkości miasto i tutaj działamy, żeby też jestem po pewnych wstępnych rozmowach i taki chówiec będziemy tworzyć. Tam też jest dużo młodzieży, która może być zainteresowana wsparciem ochotniczych chówców pracy, więc rozwijamy się i zapraszamy wszystkich do współpracy.
4: Że z jednej strony warto wyczekiwać kolejnych inicjatyw, z drugiej strony warto działać. Moim i Państwa gościem był dziś pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
6: Czym jest wolontariat i jak zostać wolontariuszem? O tym opowiada Magdalena Lis, wiceprezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.
7: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Magdalena Lis, wiceprezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: A będziemy mówić o działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Czym jest w ogóle Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach?
8: Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, które działa w Kielcach od 19 lat. Naszą działalność możemy podzielić na takie trzy najważniejsze elementy. Pierwsza z nich to jest wolontariat lokalny, druga to jest wolontariat i działalność międzynarodowa, a trzecia to są aktywności, które nazywamy potocznie strefą młodych, więc wszyscy, którzy młodzi są i czują się młodo, znajdą u nas szereg aktywności, które mogą się na co dzień włączać.
7: To może omówmy pokrótce właśnie te działania.
8: Wolontariat lokalny

organizujemy szereg spotkań, szkoleń, akcji wolontariackich, do których można się włączać i beneficjentami tych darmowych przedsięwzięć będą właśnie młodzi ludzie, mogą być również

medycznej pomocy, więc wszyscy ci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami w OŚP-u, mogą do nas się zgłaszać już tak naprawdę od listopada. Z taką uważnością, że miejsca wyczerpują się na początku grudnia, więc tutaj

różnych uczynków, która jest datą ruchomą. Zazwyczaj dzieje się na przełomie marca i kwietnia i w ramach tej akcji sieciujemy się z organizacjami z całej Polski po to, aby celebrować ten dzień i zachęcać naszą społeczność lokalną, bardzo szeroko zresztą też

którzy mogą i chcą pomagać. Więc tutaj nasze działania lokalne też są bardzo, bardzo szerokie. Jesteśmy też punktem, do którego można się udać, jeżeli chce się zorganizować akcje charytatywne, działania społeczne. Można się do nas zgłosić, jeżeli chce się pomagać choćby przy organizacji festiwalu firmów prawno-człowieczych Watch Dogs, czy przy organizacji maratonu.

0: też jest, prowadzicie Państwo działania międzynarodowe.
1: Tak, jak najbardziej. Od 2011 roku gościmy wolontariuszy europejskich, wtedy w ramach wolontariatu europejskiego, teraz w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Mamy docelowo, myślę, że już od listopada, mieć grupę 35 młodych ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia z Europy i krajów, które mogą wziąć udział w tym programie, m.in. z Turcji czy z Ukrainy. W związku z czym nasi wolontariusze zagraniczni przyjeżdżają do nas na okres od pół roku wzwyż, muszą zamknąć się w 12 miesiącach i pracują w kieleckich szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury.
0: I co na przykład tam robią?
1: Prowadzą zajęcia kreatywne metodami edukacji poza i nieformalnej, które mają na celu podnosić kompetencje językowe młodzieży i dzieci.
0: A jak zostać wolontariuszem?
1: Najlepiej udać się do naszego centrum na spotkanie, które prowadzę w każdą środę. Ale mamy również aplikację, którą bardzo zachęcam do pobrania. Aplikacja nazywa się RCW Kielce, która zawiera w sobie bardzo krótki kwestionariusz dotyczący tego, jakie są preferencje danej osoby, w jakim obszarze chciałaby pomagać, ponieważ współpracujemy z organizacjami pomocowymi, społecznymi.

0: wolontariuszy, jakby chociaż zostanie mejtem, czyli takim przyjacielem wolontariusza zagranicznego, który będzie w stanie stanowić tą pierwszą pomoc w kontakcie z naszym krajem, wskazać, z czego warto skorzystać w Kielcach, nieco opowiedzieć o naszej kulturze i pomóc mu zaklimatyzować się bardzo często w pierwszym kraju za granicą, w jakim ci młodzi ludzie do nas przyjeżdżają na wolontariat.
1: A czy są jakieś ograniczenia wiekowe? W jakim wieku macie Państwo wolontariuszy?
0: Do nas głównie zgłasza się młodzież od 13 roku życia wzwyż i tutaj absolutnie nie mamy limitu, więc tak naprawdę może przyjść do nas każdy. Mamy w swoich zasobach wolontariuszy osoby właśnie 13, 15, 20-letnie, 20-kilkoletnie, ale zdarzają się również seniorzy, którzy chcą kreatywnie wykorzystać swój wolny czas i bardzo często właśnie wspomagają dzieci i młodzież w procesie nauczania.
1: A jaka jest w ogóle idea Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach?
0: Naszą misją jest pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego do tego, aby działać bardzo horyzontalnie, więc zachęcamy do tego, aby angażować się w życie społeczne, aby być też świadomymi

którego nie da się zdobyć poprzez inną formę działania. Oprócz tych naszych działań międzynarodowych, czyli goszczenia tych wolontariuszy, my również wysyłamy na wolontariat zagranicznych młodzież z Polski, nie tylko z naszego regionu.

0: życiu społecznym bardzo świadomie, więc mamy taką też działalność edukacyjną. Informujemy na temat praw człowieka, na temat włączania też obywateli innych krajów w nasze życie społeczne tutaj dziś na co dzień w Kielcach, ponieważ też to społeczeństwo się zmienia. Mamy też coraz to nowe wyzwania, więc staramy się poprzez naszą działalność lokalną, międzynarodową na nie odpowiadać.
1: Powiedziała Pani, że prowadzicie dużo projektów, macie dużo tych projektów międzynarodowych. Jakie to są projekty na przykład?
0: Są to projekty dotyczące ostatni, który

szkołach nie zawsze młodzi ludzie dostają odpowiedzi na te pytania, które zadają i nie zawsze wystarcza odpowiednia ilość czasu na to, aby przekazać im to, czym jest Europarlament, Unia Europejska, Komisja Europejska i tak dalej. W związku z czym ten projekt miał na celu najpierw wyjaśnienie, dlaczego to jest istotne pójść na te wybory, czym są te instytucje, a następnie zachęcić do tego, aby ci ludzie poszli do urn. Jak wskazują też wyniki, młodzi ludzie nie często tak jakby mogli korzystają ze swojego czynnego prawa wyborczego, więc jest to obserwacja na poziomie międzynarodowym, bo to też nie dzieje się tylko w Polsce, tylko jest to

0: podkieleckich miast, na którą przyjechało 30 młodych osób z całej Europy, ale także z Gruzji, która miała na celu wskazanie na możliwości wykorzystania elementów, które zazwyczaj traktujemy jako odpady, do tego, aby móc stworzyć z nich coś nowego. Więc główny nurt tutaj była świadomość ekologiczna, ale też z takim pełnym pakietem tego, co możemy stworzyć z tego, co uznalibyśmy za coś, co jest nieprzydatne. Taka wymiana trwa u nas około tygodnia i odbywa się w języku angielskim. Można spotkać ludzi z całego świata i oczywiście udział w takiej wymianie jest darmowy. My organizujemy wymiany tutaj w Polsce, ale również wysyłamy na wymiany zagraniczne. Obecnie jesteśmy w procesie rekrutacji na wymianę wrześniową w Rumunii, a za nami wymiany w Hiszpanii, właśnie też już dwie, lipcowa i sierpniowa, gdzie są zakończone rekrutacje we wspomnianej już przeze mnie Rumunii, więc jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w takim krótkim wyjeździe zagranicznym, około tygodniowym, aby nabyć wiedzę i kompetencji w bardzo szczególnym zakresie, bo te wymiany są tematyczne, to powinien udać się do nas, porozmawiać o tym, jakie są jego oczekiwania i być może będziemy w stanie odpowiedzieć na takie potrzeby i taką młodą osobę, co najmniej 18-letnią, dać jej szansę na taki wyjazd zagraniczny.
1: A duża jest ta wasza społeczność? Dużo osób jest wolontariuszy?

0: W związku z czym myślę, że tak, natomiast tych rąk na pokładzie jest zawsze mniej niż potrzeb, które są bardzo duże, więc zapraszam każdego, kto znajduje czas i jest zmotywowany tym, aby chcieć pomagać i też dzięki tej pomocy móc się rozwijać do tego, aby zasilił nasze grono, dlatego że jesteśmy bardzo otwarci też na nowe osoby. Szczególnie mam nadzieję, że ten apel też dotrze do osób, które uczęszczają do szkół średnich, ponieważ dzięki możliwości udziału w tych naszych działaniach międzynarodowych jest to dla nich bardzo duża niejednokrotnie pomoc w tym, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę robić jako osoba dorosła w przyszłości. Bardzo często też wolontariusze, z którymi współpracujemy lokalnie, po zakończonej maturze na przykład udają się na roczny wolontariat za granicę, bo jeszcze nie wiedzą, czy chcą iść na studia, a jeżeli chcą, to na jaki kierunek. Więc dają sobie jeszcze rok na takie działania w praktyce za granicą, gdzie też ich kompetencje językowe znacznie wzrastają, aby odpowiedzieć sobie na te pytania, kim chcę być w przyszłości.
1: A jeśli chodzi o Kielce, to z jakimi instytucjami współpracujecie Państwo?
0: Mamy stałe partnerstwo z diecezjalnym.

0: więc staramy się być tutaj też otwarci. Zachęcam organizacje, które chciałyby skorzystać z naszego pakietu wsparcia do tego, aby zgłaszały się bezpośrednio już do nas.
1: Serdecznie zachęcamy do tego różne instytucje, ale też osoby, które nas słuchają, chciałyby zostać wolontariuszami. Oczywiście zapraszamy w środę, tak?
0: Tak, tak jest. We środę, w wakacje, godzina 16, w roku szkolnym 16:30.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była pani Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Magazyn lokalny. Od dziecka interesuje się modą. Obecnie prowadzi serię Jak się noszą Kielce na TikToku i Instagramie. Olga Perczak-Buda pokazuje w ten sposób, że Kielczanki potrafią być modne.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie i TikToku i zresztą działa szeroko w social mediach. Cześć, Olga.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Chciałabym, żebyśmy poznali Cię trochę bliżej. Skąd w ogóle pochodzisz? Jesteś Kielczanką?
3: Tak, jestem Kielczanką, urodziłam się w Kielcach i tak naprawdę tutaj większość swojego życia spędziłam. Miałam krótki epizod na studiach w Warszawie, natomiast zdecydowałam się też wrócić do Kielc, dlatego że jest to moje miasto rodzinne i ja się tutaj po prostu czuję jak ryba w wodzie.
1: Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie modą?
3: Chyba od dziecka. No to też jest bardzo związane z tym, że moja mama uwielbia ubrania, uwielbia się stylizować i to też gdzieś tam u mnie się mocno zakorzeniło właśnie przez mamę, przez moją ciocię zresztą, bo wychowywałam się głównie wśród kobiet w domu. Zdecydowanie żeńska część była dominatorami. Natomiast myślę, że właśnie to tak z czasem u mnie coraz bardziej się rozwijało. Ja też zawsze wyrażałam się właśnie przez ubrania. Ja pamiętam jak w szkole, w liceum chciałam być taką indywidualistką, szukałam swojego stylu. Niekoniecznie zawsze nauczyciele to lubili, więc miałam czasem z tym problemy, jak wyglądam w szkole. Natomiast tak jak mówię, no to cały czas rozwija się we mnie, to jest taka pasja, no to jest po prostu rzecz, która sprawia mi niesamowite szczęście w moim życiu.
1: Przed nagraniem zdradziłaś, że bardzo lubisz nosić marynarki, a ogólnie tak. Jak byś opisała też ten swój styl?
3: Myślę, że w tym roku on mocno się ugruntował, jeżeli chodzi o mój styl. Bardzo polubiłam minimalizm, klasykę, co też jest właśnie związane z marynarkami, ponieważ uważam, że to jest idealny dodatek do garderoby, jeżeli chcemy się ubierać właśnie klasycznie, ale nie nudno, czyli zakładamy coś na siebie w formie marynarki bądź jakiejś fajnej vintage kurtki, no i wtedy tworzy nam się mega ciekawa taka warstwowa stylizacja, więc to zdecydowanie, jeżeli chodzi o taki mój konik, to są marynarki.
1: A skąd wziął się pomysł na ten content, który robisz w social mediach? Ogólnie na prowadzenie tych kanałów?
3: Od zawsze, odkąd pamiętam, w 2012 chyba roku powstał Instagram, ja już wtedy zaczynałam działać. Poprosiłam mojego tatę, żebyśmy wybrali się do sklepu, żeby kupić iPhone'a, bo wtedy pamiętam, że Instagram był tylko kompatybilny z iPhone'em. Także już wtedy zaczęłam swoją działalność, no i zawsze chciałam właśnie pokazywać to, jak się ubieram, trochę swojego życia, natomiast od pewnego czasu mocno zakorzeniłam się w tym, że jednak moda stricte i pokazywanie tego, co lubię, co noszę i też pomaganie ludziom w tym, jak się stylizować, no bo nie ukrywajmy, ale takie filmiki w social mediach są teraz ogromną dawką inspiracji dla ludzi i to tak naprawdę mnie mocno zmotywowało, żeby iść w tym kierunku, bo zawsze gdzieś tam dostawałam komplementy, że fajnie wyglądam, a skąd mam to, a gdzie kupuję takie rzeczy, a gdzie takie, więc to jest taka duża motywacja była właśnie do prowadzenia mojego kontentu modowego.
1: Czyli ludzie reagują, piszą do ciebie też w wiadomościach prywatnych, dopytują?
3: Tak, dokładnie. Teraz właśnie odkąd w ogóle powstała cała seria Jak się noszą Kielce, bardzo dużo mam co chwilę zapytań, skąd jest to? Teraz nawet są pytania, gdzie chodzę do fryzjera, więc naprawdę trochę się z tym, że tak powiem, nieśmiało czuję, ale bardzo się cieszę, że w końcu jakby jest odbiór i ludzie zaczęli doceniać i jakby angażować się w to, co właśnie teraz tworzę.
1: właśnie, Jak się noszą Kielce? Co to jest za seria?
3: Jak się noszą Kielce to seria, która ma na celu pokazać, że kielczanki potrafią się stylowo, fajnie i modnie ubierać, że my mamy swój styl, więc na moim celu jest po prostu chodzenie po ulicy Sienkiewicza, bądź tutaj w centrum i szukanie stylowych kobiet, które chętnie podzielą się dla mnie, do moich obserwujących, co mają dzisiaj na sobie.
1: Jak reagują te osoby, do których podchodzisz?
3: To zależy. Zdecydowanie większość osób bardzo fajnie reaguje. Już gdzieś nawet jakieś dziewczyny, kobiety zauważają, że ja to ja, że prowadzę tą serię. Fajny jest odbiór, natomiast jest dużo też odmów niestety. Tutaj zazwyczaj odmowa jest na zasadzie, że ktoś się wstydzi, nie chce się pokazać, albo że źle wygląda. No co jest w ogóle kompletnie niezgodne, bo uważam, że naprawdę dziewczyny wyglądają super w Kielcach, dlatego ta seria powstała, bo uważam, że akurat Kielce dotychczas poza działalnością taką, jaką jest Off Fashion, ten konkurs dla projektantów, no mało ma związane z modą i z racji takiej, że ja tu jestem, ja kocham to miasto, uwielbiam tu żyć, to chciałam coś takiego pokazać, że w Kielcach też jest fajnie, też potrafimy się ubrać, więc no apeluję do dziewczyn, żeby nie wstydziły się dzielić, co mają na sobie.
1: Właśnie uprzedziłaś już moje pytanie, poproszę, jak się noszą kielczanki? A do panów też podchodzisz, czy nie?
3: Do panów jeszcze nie podchodzę. Nie. Podeszłam raz do chłopaków, bo miałam taki pomysł na to, żeby pokazywać też, jak się noszą Kielce nocą, czyli po prostu łapać ludzi i pokazywać, co mają na sobie, wychodząc, że tak powiem, w cudzysłowie, na miasto. Natomiast głównie tutaj grupą docelową tych treści są na razie kobiety. Mężczyźni też się odzywają. Mam komentarze od mężczyzn, którzy bardzo aprobują stylizację niektórych pań. Natomiast jak się noszą kielczanki? No każda z nas ma super styl, zdecydowanie. Aż mnie to po prostu czasem zadziwia, jak pięknie potrafią wyglądać dziewczyny czy kobiety w Kielcach na ulicy. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że my jako kielczanki bardzo lubimy szukać właśnie perełek. Dziewczyny szukają części swoich stylizacji na bazarach, w lumpeksach, na Vinted. No to jest niesamowite, że my potrafimy się świetnie ubrać stylowo, klasycznie i przede wszystkim niskobudżetowo, tak, że pokazujemy, że nie musimy być ubrane od góry do dołu w Chanel, co oczywiście tego nie krytykuję, ale właśnie uważam, że ta seria cieszy się takim powodzeniem, że pokazuje, że kobiety potrafią się ubrać fajnie i budżetowo w Kielcach.
1: Właśnie chciałam zapytać, jakie jest twoje podejście do tych ubrań z drugiej ręki? Co myślisz, czy kupujesz, czy właśnie second handy stawiasz na nie, czy niekoniecznie? Co o tym myślisz?
3: Ja kocham lumpeksy, uwielbiam second handy. Na Vinted, jeżeli chodzi o zakupy z drugiej ręki online, też czasami się pojawiam, natomiast tam bardziej sprzedaję ubrania niż je pozyskuję. Natomiast wracając do second handów, też kocham i to też jest zasługa mojej mamy, bo jak byłam dzieckiem, to jeździłyśmy na lumpeksy, pokazywała mi fajne miejsca, oczywiście niestety do tej pory one już się nie utrzymały, ale bardzo lubię chodzić do lumpeksów. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie tam znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy. Tutaj odniosę się stricte do marynarek, bo ja w lumpeksach po prostu chodzę na łowy marynarkowe. I w cenie 30, 50 do 100 zł max jesteśmy w stanie znaleźć super jakościową marynarkę, nie wiem, 100% bawełna, podszewka z wiskozy, tak? Nie jest to poliester, coś, co się upocimy, niefajnej jakości materiały, tylko rzeczywiście to są dobre jakościowe produkty, które tak naprawdę mamy ze sobą na lata, no bo marynarkę kupimy dobrej jakości, to mamy ją w garderobie i ona dorasta razem z nami tak naprawdę.
1: Ale przed tobą też nowa seria. Jaka to będzie seria, o czym będzie mowa?
3: Tak, no właśnie w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam, że ja kocham szukać w lumpeksach marynarek, więc to jest moja kolejna seria. Ona się będzie nazywała, tak myślę, na razie jeszcze nie jestem pewna, ale właśnie lumpeksowy tour, czyli gdzie znaleźć marynarki w Kielcach. I to również będzie seria stricte do kielczanek, gdzie będę po prostu chodzić po tych swoich lumpeksach i pokazywać, jak szukać marynarek, gdzie można znaleźć te marynarki, czym się w ogóle tak naprawdę kierując, wybierając marynarki z lumpeksu. Mhm. więc to będzie kolejna seria na moim profilu.
1: A coś o bazarach?
3: O bazarach, tak, tak jak najbardziej będzie też, kolejne będą kontynuacje, dlatego że ta pierwsza część bardzo duży miała fajny, pozytywny odzew. Dużo dziewczyn w ogóle się mnie pytało, a które to stanowisko, gdzie znalazłaś te spodnie, czy w ogóle nawiązał się taki dialog, że dziewczyny zaczynały pisać, że kto będzie na bazarach, kupi spodnie, ja mu wyślę, zapłacę i proszę mi przesłać spodnie, więc jest też bardzo fajne. Więc tak, bazary też jak najbardziej. No akurat tutaj, jeżeli chodzi o bazary, to jest tak pół na pół, dlatego że o tyle, o ile w lumpeksach jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę za dobrą cenę super jakościowe ubrania, marynarki z dobrym składem, no to już na bazarach niekoniecznie. Natomiast dla takiej anegdotki powiem, że z mojej poprzedniej serii właśnie, gdzie szukałam spodni, takich szerokich, zwiewnych, to znalazłam czarne spodnie za 20 zł, szerokie, z luźną nogawką i z wysokim stanem, gdzie skład to było 50% wiskoza, 45% poliester i 5% elastan. Więc skład jest o wiele lepszy niż spodnie z Zary, tego samego typu, za 150 zł. Więc to jest akurat fajna część, że w bazarach też można znaleźć super rzeczy i lepsze jakościowo niż w sieciówkach.
1: No pewnie trzeba troszeczkę też czasu poświęcić, bo tak jak w lumpeksach, bo to jednak jest czasochłonna rzecz, żeby coś tam znaleźć, szczególnie w lumpeksach, prawda?
3: Tak, dokładnie, no i też warto sprawdzać skład, zanim zdecydujemy się na jakiś zakup.
1: Czyli stawiasz na teraz zresztą ta świadomość konsumentów wzrosła, jeśli chodzi o to, co kupujemy. Wcześniej nie patrzyło się tak na te metki.
3: Nie, kompletnie. Ani nie patrzyłyśmy na to, co mamy na sobie, czy mamy tkaninę i materiał, który pozwala nam oddychać. No a nie oszukujmy się, jak jest lato, upał 30 stopni, no to jednak miło jest założyć coś, co oddycha razem z nami, tak? Tkaninę, która jest dobra, materiał typu bawełna, czy właśnie wiskoza, a nie poliester, więc bardzo się cieszę, że wszystko to idzie w tym kierunku, że my jesteśmy coraz bardziej świadome, że okej, konsumpcjonizm jest cały czas i jakby nie ukrywajmy, że tego nie ma, no bo gdyby nie było, to wszystkie po prostu sieciówki by padły, ale fajne jest to, że zwracamy na to uwagę, że szukamy perełek, które są przede wszystkim dobre jakościowo i dobre cenowo.
1: Na Instagramie, jak Cię podglądałam, to gdzieś blisko 7 tysięcy obserwujących, prawda?
3: Tak.
1: Zbliżasz się. A na TikToku jak to wygląda? Nie mam TikToka, więc muszę zapytać.
3: Na TikToku, jeżeli chodzi o obserwujących, to pierwsza rolka dała ogromny boom, bo z tej pierwszej rolki, która też była pierwszą rolką na Instagramie, przybyło 1000 osób, a z racji takiej, że ja w ogóle nie prowadziłam wcześniej TikToka, przyznam się bez bicia, randomowo po prostu rzucałam jakieś filmiki, które zmontowałam i raczej odbiór tego w ogóle żadny był zerowy, bardziej znajomi lubili moje filmiki, które wcześniej publikowałam i po tym pierwszym odcinku przybyło 1000 osób, więc też całkiem sporo, jak tak, z jednego filmiku. Teraz jest ponad 1000, no ale zaczynałam przed moim pierwszym odcinkiem, jak się noszą Kielce, z 80 obserwującymi.
1: No to wzrost jest dosyć spory.
3: Tak.
1: A jak myślisz, jak osiągnąć ten sukces w social mediach? Czy to jest tak, że, bo jak podglądałam Ciebie, to u Ciebie też widać takie wysokie poczucie estetyki, nie tylko to, jak Ty wyglądasz, ale te zdjęcia, to wszystko jest utrzymane w takim fajnym klimacie, tonie. Bardzo to widać na pierwszy rzut oka, nawet kolorystyka.
3: Dziękuję przede wszystkim. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą w social mediach to jest dawanie wartości ludziom. I to zawsze, znaczy zawsze, to obecnych czasach przekłada się, powiedzmy, że na sukces właśnie na Instagramie czy na TikToku, kiedy my nie tylko wrzucamy właśnie ładne zdjęcia, ładne filmiki, ładnie zmontowane rolki pod super piosenkę, tylko teraz ludzie szukają czegoś, wartości. Więc ja myślę, że właśnie ostatnio przez ten miesiąc cały mój profil zmienił się mocno i to, jaki content publikuję. I właśnie to bardzo fajny odbiór wywiera u ludzi, dlatego że widzą po prostu, że można ubierać się fajnie, stylowo i budżetowo. Mhm.
1: A czy myślisz, że teraz w ogóle możemy mówić o takiej rzeczy jak moda? Czy coś jest modne, niemodne? Czy to teraz się troszeczkę tak zaciera, że tak naprawdę możemy nosić wszystko, tylko odpowiednio dobrane, odpowiednio skomponowane i jest fajnie?
3: Tak. Tak, dokładnie, ale jeżeli chodzi w ogóle o kwestie mody, trendów i tego, co jest modne, no to jesteśmy na chwilę obecną, ja przynajmniej tak to widzę, kiedy przeglądam Instagrama innych twórczyń modowych, czy wchodzę na Pinteresta, bo uwielbiam szukać swoich inspiracji dla siebie na Pintereście. Widzę, że właśnie moda bardzo powraca. To, co było modne w roku 2000, jest teraz znowu modne. To jest po prostu niesamowite, a najbardziej w tym wszystkim mi się podoba to, że pomimo, że są trendy, które się mocno wyznaczają na wybiegach w zależności od sezonu, to my już nie idziemy ślepo w tych trendach. One oczywiście gdzieś tam zawsze z tyłu głowy je mamy, ale patrząc na Kielczanki, tutaj się odniosę, że każdy ma swój styl mimo wszystko i właśnie posiadając swój styl, każda kobieta gdzieś jest w stanie przemycić ten trend, coś, co jest teraz modne, no i to jest super. Tak uważam.
4: Ja dziękuję dzisiaj serdecznie za rozmowę. Gratuluję oczywiście wszystkich obserwujących i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Przypomnę, że moim gościem była dziś Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie, TikToku, ale też, tak jak opowiedziała, przed sobą ma inne wyzwania, inne serie, także zapraszamy do obserwowania. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję pięknie.
2: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
3: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik zakładu profilaktyki onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
5: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrasików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają

0: etapie rozwoju jest skryty i niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
1: A jakie są objawy tego nowotworu?
0: Czy objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości, takimi innymi objawami poza wyczuwalnym guzkiem może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
1: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowania na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę powiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
0: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące, wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej, najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kulistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakichś nieprawidłowości. Samobadanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancją, albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnie zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tę sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. i zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania i bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy, w dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były u ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych i zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to bym się badało. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem widzimy zwycięstwo.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyny w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatnim weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach i ja nie uznaję takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię. I myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Sezon motocyklowy trwa praktycznie cały rok, jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwalają na poruszanie się jednośladami. Motocykliści muszą jednak pamiętać o wielu ważnych aspektach, dzięki którym ruch na drodze będzie bezpieczny. Oprócz praktyki ważna jest także wiedza teoretyczna i zdrowy rozsądek.
4: Dzień dobry, nazywam się Tkacz Paweł, instruktor z jednej z kieleckich szkół jazdy.
3: Porozmawiamy sobie o sezonie motocyklowym, o jeździe na motocyklu. Zacznijmy od początku. Jak się nauczyć jeździć na motocykle? Jak ta nauka od krok po kroku wygląda? Od czego się zaczyna kurs?
4: No przede wszystkim trzeba zacząć od rozmowy z kursantem na temat, jak w ogóle działa motocykl, jakie są zasady kierowania, zasady poruszania się na motocyklu, gdzie znajdują się dane elementy, bo to inaczej wiadomo niż w samochodzie osobowym. No trzeba kursanta też uświadomić nie tylko o tych miłych, fajnych sprawach, z czym się wiążą motocykle, tylko też z aspektami, które są, no jednak mogą nieść ze sobą konsekwencje, prawda, pewnych wydarzeń. Więc trzeba uświadamiać kursantów, że motocykl to też fajna, przyjemna sprawa, ale niebezpieczeństwo, tak?
3: Czyli zaczynamy od takich zajęć teoretycznych?
4: Tak, ale mówimy tu o wykładzie. No, myślę, że tak co najmniej pół godzinki, czasami do godziny, w zależności od kursanta, trzeba poświęcić na to, żeby przedstawić kursantowi, jak działa motocykl, działamy sprzęgło, hamulec, gaz. No, najważniejszy hamulec w tym momencie, bo tutaj jest najwięcej problemów z początku i utrzymania równowagi, prawda? Więc głównie odbywa się to w sposób ruszania, zatrzymywania, aż kursant opanuje ruszanie, zatrzymywanie, równowagę.
3: A na co motocyklista musi zwracać większą uwagę niż kierowca samochodu?
4: No, na pewno musi zwracać uwagę na nawierzchnię, stan tej nawierzchni, dziury na drogach, jakie mamy porę dnia, bo to nocą też się jeździ gorzej na motocyklu, warunki atmosferyczne. No i przede wszystkim musi zwracać uwagę na większą rzecz niż kierowca samochodu osobowego, ze względu na to, że nic nas nie chroni jako motocyklistów, tak?
3: Czyli po prostu są bardziej narażeni na drodze.
4: Tak, zdecydowanie. No i też mówimy tak właśnie, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, czy też właśnie nawierzchnię, to też musi zwracać uwagę, czy nie ma piasku, kamieni i w ten sposób musimy oceniać realne zagrożenie na drodze.
3: A jak wygląda taki egzamin na motocykl w praktyce? Jak on wygląda?
4: Egzamin mamy z kategorii A, A2, A1 czy AM. Odbywa się na początku na placu manewrowym. Tu trzeba zaliczyć zadania egzaminacyjne. Potem jest w ruchu drogowym. Natomiast najwięcej problemów sprawia jednak ten plac manewrowy, bo tych zadań tam jest sporo i o nich trzeba zacząć głównie naukę na motocyklu.
3: Czyli to jest taki slalom po prostu, tak?
4: Tak, mamy tam slalom wolny, slalom szybki, mamy omijanie przeszkody, przejazd w kształcie cyfry 8, mamy hamowanie awaryjne, hamowanie w miejscu wyznaczonym, no i początek, czyli obsługa motocykla i przetoczenie motocykla.
3: Tak, w praktyce to jest trudniejsze, jazda motocyklem niż samochodem?
4: No, zdecydowanie jest trudniejsze, tutaj musimy skoordynować tak naprawdę wszystko, do tego jeszcze musimy utrzymać równowagę i pilnować tego, co się dzieje przed nami, za nami i koło nas tak naprawdę.
3: Spotykasz takich kursantów, którzy rezygnują w trakcie kursu, mówią, że to nie jest dla nich?
4: Zdarzyło się już takie sytuacje, że po prostu ilość godzin wyjeżdżona dalej nie przynosiła odpowiednich skutków, czyli motocykl nie był w pełni kontrolowany, a co za tym wiąże się, no, że na drogę strach wyjechać wtedy, prawda, więc zdarzały się rezygnacje.
3: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez motocyklistów?
4: Myślę, że tutaj możemy na pewno wymienić nieodpowiednie używanie hamulca, tak? Bo hamulec jednak w motocyklu nieumiejętnie używany może spowodować upadek motocykla, na pewno nieumiejętne operowanie rogazem, czyli po prostu nadmierna prędkość, tak? Czyli motocyklista powinien przewidywać to, co się dzieje na drodze i wiedząc o tym, że nie zatrzyma się tak sprawnie jak pojazd samochodowy, prawda? Tutaj motocyklista musi przewidywać więcej, bo motocykl na śliskiej nawierzchni czy w zakręcie tak szybko nie wyhamuje. No i często zakręty się robią zbyt szerokie dla motocyklisty i się kończy tak, jak się kończy, prawda? Więc tutaj musimy na pewno wspomnieć o tym, żeby bezpiecznie jeździć.
3: Czy kierowcy aut powinni jakoś szczególnie zachowywać się wobec motocyklistów? Czy panuje taka niechęć wobec nich?
4: Myślę, że może nie te, co powinni, co mogliby po prostu bardziej nam ułatwić jazdę po drogach, choć i tak kultura jazdy się bardzo zmieniła. Pojazdy nam zjeżdżają, tylko mówiąc, że robią nam troszkę miejsca więcej, więc kultura w Polsce się zmieniła wśród kierowców. Natomiast myślę, że mogliby jeszcze bardziej do tego przyłożyć się, żebyśmy się wszyscy na drodze pomieścili, prawda? Bo motocykl nie zajmuje jak dużo miejsca, tak jak pojazd. Więc myślę, że tutaj mogliby po prostu bardziej przyłożyć uwagę na to, by dojeżdżać do lewej bądź prawej krawędzi, żebyśmy się pomieścili, ale niektórych to drażni, po prostu krótko mówiąc, i nie chcą zjeżdżać motocykliście, bo czemu motocyklista ma przejeżdżać nie stojąc w korku, a ja muszę stać. No ale no, z tym się wiąże jedno ślad, że jednak nie potrzebujemy tyle miejsca, więc możemy gdzieś tam się powoli przecisnąć. Natomiast na pewno niechęć się bierze z powodu właśnie tego przyciskania się, że niektórzy motocykliści nie robią to w sposób umiejętny, czyli jeżdżą to zbyt szybko, zbyt gwałtownie, przez co kierowca też się może przestraszyć, bo pojazd, który go nagle wyprzedza w korku, jedzie z dużą prędkością i faktycznie kierowca samochodu osobowego może się przestraszyć, stąd później biorą się takie zdania, że nie lubimy jednośladów, tak? Niektórzy, tak?
3: Dużo się mówi o tych wypadkach motocyklistów, a ile w tym prawdy jest, że to w dużej mierze jest spowodowane, jest winą jest kierowca samochodu, a nie motocyklista?
4: Znaczy tak, może zacznijmy od tego, że chodzi o te wypadki związane z motocyklami, to ja uważam, że każdy kierowca motocykla i to jego ja uczę osobiście też na kursie, bo wiadomo, motocykle są przyjemne, są fajne, ale są przede wszystkim szybkie. Ja też uczę na kursie, że my jako motocykliści, wiadomo, jeździ się różnie, ale jedna zasada, dajmy się zauważyć, tak? Bo niejednokrotnie jest tak, że wyjeżdża pojazd z drogi podporządkowanej. Owszem, on ma pierwszeństwo, przepraszam, pierwsze słowo motocyklista w tym przypadku, ale pojazd wjeżdżający z drogi podporządkowanej czasami nie jest w stanie dostrzec rozpędzonego motocykla, szczególnie na łuku drogi. I w tym momencie motocyklista, który jedzie z namioną przed kością, nie daje się zauważyć, no to pojazd osobowy no, nie zauważy tego motocyklisty, no i wtedy biorą się te wypadki. Więc zasada pierwsza, no dajmy się zauważyć.
3: Czyli statystycznie rzeczywiście częściej winny jest kierowca?
4: No tak, kierowcy, no bo wiadomo, kierowcy wymuszają pierwszeństwo, tak? Tylko że czasami nie są w stanie realnie ocenić tej odległości od tego motocykla, który no, porusza się może z nadmierną prędkością. Natomiast jednokrotnie jest to już też prędkość motocykla normalna, przepisowa, a pojazd osobowy i tak gdzieś nie zauważa motocyklisty. Szczególnie to jest ważno, bardzo zauważane na początku sezonu. Kiedy jest mało motocyklistów, kiedy dopiero sezon się budzi do życia, kierowcy osobówek, czy nie tylko osobówek, busów, ciężarówek, nie są jeszcze przyzwyczajeni do tych motocyklistów i wtedy jest najwięcej takich wypadków na zasadzie wymuszenia, bo kierowca samochodu osobowego szuka dużego obiektu. Z reguły jest to patrzenie kątem oka, czy jest duży obiekt, typu samochód, ciężarówka. A ten motocykl, który tam gdzieś w oddali jest, on ginie w tym momencie. Tak, jeżeli nie skupimy wzroku daleko przed siebie, wtedy motocykl nam ginie, a sukcesem jest wymuszenie pierwszeństwa, tak?
3: Czy prędkość dozwolona u motocyklistów jest taka sama jak u samochodów?
4: Tak, tutaj mówimy o tych samych prędkościach.
3: Co jest takiego wyjątkowego w pasji motocyklowej?
4: Na pewno cała ta otoczka związana z wyglądem motocykla, z jego dźwiękiem, z różnorodnością motocykli, z tym ubiorem, czy buty, kaski, typu właśnie cały ten strój motocyklowy. Czujemy się troszkę wtedy tak, jakbyśmy się odcinali od całego, całej rzeczywistości. Na pewno dużo motocyklistów też lubi, jak się na nich zwraca uwagę. To też wiadomo, to się czyni poprzez swój ubiór i motocykl, tak? Na pewno też tutaj możemy zaliczyć ludzi, którzy jeżdżą motocyklami. Są to bardzo mili, przyjaźni ludzie. Zawsze skorzy i chętni do pomocy. Przez to ten świat motocykli jest bardzo i zrzeszony, tak?
3: No właśnie, miałem cię zapytać, czy motocykliści to szczególnie taka zrzeszona ze sobą grupa, taka zżyta?
4: Tak, myślę, że tak. Sam biorę udział wśród moich znajomych motocyklistów co roku, nawet parę razy w skali roku. Mam udział w jakichś piknikach rodzinnych, w akcjach charytatywnych, w pomocach dla szpitali. Jeżeli tylko chodzi o sytuację, w której trzeba komuś pomóc, tutaj raczej nie ma zawahania. Zawsze się znajdzie jakiś motocyklista, grupa motocyklistów, która wyrazi chęć i tą pomoc udzieli.
3: Są takie stowarzyszenia motocyklistów?
4: Tak, są takie, że tak powiem, wojewódzkie, czyli tam mamy jakieś parę grup w województwie naszym świętokrzyskim, które ze sobą się komunikują, jeżdżą na różne wyjazdy, wypady, a jak trzeba, to się zrzeszają właśnie w akcjach charytatywnych.
3: Jakie są rodzaje motocykli? Możemy chyba wymienić co najmniej.
4: Tak, no mamy tutaj podział, no możemy podzielić na podział motocykli sportowe, sportowo-turystyczne, turystyczne, mamy też motory bardziej poza drogę publiczną, w sensie, jeżeli mówimy o lasach, czyli enduro, możemy dołączyć jeszcze cruisery i chopper.
3: Jak dopasować swój motocykl? Powiedzmy taki pierwszy.
4: No na pewno tutaj powinniśmy zważać na jego moc, tak, prawda? Moc tutaj na pewno potrafi zrobić dużo problemów, więc myślę, że motocykl pierwszy nie powinien mieć nadmierną moc. Chociaż wiadomo, zależy od człowieka, bo nie każdy będzie od razu odkręcał do końca manetkę gazu. Natomiast myślę, że pierwszy motocykl powinien być wygodny, który da nam sporo doświadczenia na tych pierwszych kilometrach po ulicy, poruszając się po drogach.
3: A jak długo trwa sezon motocyklowy? Od kiedy do kiedy?
4: Sezon tak naprawdę trwa cały rok. To wszystko zależy od właśnie rodzaju motocykla i od przygotowania się do całego roku i od ubioru, prawda? Więc jeżeli ktoś jest zapalony motocyklistą i mu nie przeszkadza nawet lekko padający deszcz, nawet mocny deszcz, to będzie jeździł cały rok. Natomiast taki sezon stricte, gdzie większość motocyklistów jeździć, jest to, myślę, końcówka marca, kwiecień i końcówka października, początek listopada.
3: Nawet zimą też można jeździć?
4: Tak, no jeżeli warunki drogowe pozwalają, żeby to nie była warstwa śniegu ani lodu na jezdni, to zdarzą się motocykliści, którzy się poruszają po drogach wtedy. Odpowiedni ubiór, podgrzewane manetki, nawet podgrzewane siedzisko i można jeździć.
3: I tak jak powiedziałeś na początku, nagrzany asfalt na początku sezonu to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę.
4: Tak, opona motocykla jest dosyć mało stykowa z powierzchnią asfaltu, prawda? Mamy tutaj taki półksiężyc, no i tutaj, jeżeli opona nie jest rozgrzana, asfalt nie jest rozgrzany, to opona automatycznie bardziej potrafi się nam uśliznąć. I to zdecydowanie na początku sezonu się dzieje, gdyż asfalt zimny, opona zimna, nie mamy odpowiedniej temperatury, opona odpowiednio się nie klei do asfaltu, a im dalej w sezon, im wyższe temperatury, tym ta opona ma lepsze właściwości i się sprawdza dużo lepiej.
3: Jak byś się odniósł do tych takich mitów, które krążą wokół motocyklistów? Tam taki przykład, dawcy organów, jeden kamień na drodze i już po tobie, to takie cytaty, które często się słyszy. Wystrzeli ci opona i masz już kłopot. Jak byś się do tego ustosunkował?
4: No panuje takie przekonanie, może nie są przekonania, są takie mity. No biorę się to wiadomo, jeżeli mówimy o pierwszym przypadku, to z nadmiernych prędkości, gdzie faktycznie motocykliści są zdecydowanie za szybko w niektórych momentach, miejscowościach, gdzie nie powinno tego być. Stąd się wierzę, że bierze taki mit. Natomiast jeżeli chodzi o kamień na drodze, czy inne elementy typu właśnie opona, która może wystrzelić, no tak, no jest tutaj bardzo duże ryzyko, ponieważ nieduży kamień może spowodować podbicie przedniego koła, co spowoduje momentalnie wywrotkę, a przy prędkościach, wiadomo, większych niż dozwolona w terenie zabudowanym, może spowodować to spore skutki. Co do wystrzału opony, myślę, że nie jest aż taki częsty przypadek, jednak motocykliści mają gdzieś z tyłu głowy, że opona motocykla powinna być w miarę dobra, sprawna, więc tutaj raczej dbają o to. Wiadomo, grupa jest taka, która dba, która nie dba, natomiast większość dba raczej o to, by opony w motocyklach były w dobrym stanie, dlatego tu się zdarza akurat rzadziej taki moment niż w pojazdach samochodowych.
3: Gdzie w regionie świętokrzyskim jeździć na motocyklu? Są jakieś takie popularne trasy, które może sam byś polecił?
4: No przede wszystkim na pewno tutaj góry świętokrzyskie mamy piękne trasy w kierunku Sandomierza, w kierunku Nowej Słupi, Bozentyn, Krajno, teraz widokowy. zapora Biury, mamy naprawdę tutaj obszerny teren taki do jeżdżenia. Może to nie są kilometrowe trasy bardzo duże, ale bardzo fajnie można pozwiedzać tamtą stronę województwa świętokrzyskiego.
3: Wróćmy sobie jeszcze do tematu zwracania większej uwagi przez motocyklistę. Na co jeszcze? Jakie detale są ważne?
4: No tak, na pewno motocyklista musi widzieć więcej od kierowcy samochodosobowego. Zacznijmy to może od tych właśnie od bezpieczeństwa, bo jednak samochód osobowy wybaczy pewne błędy. Do tego tam mamy poduszki powietrzne, mamy blachę. Tutaj motocyklista, jeżeli nawet jeździ przepisowo, jeździ tak jak wszyscy powinniśmy jeździć przepisowo, to i tak jest dużo bardziej narażony na niebezpieczeństwo, nawet w postaci małej przewrotki, więc tu motocyklista powinien myśleć do przodu dwa kroki, zawsze trochę więcej, żeby przewidywać pewne sytuacje, które mogą się przed nim wydarzyć. To obserwacja przejść dla pieszych, bo wiadomo, że samochodem zatrzymamy się sprawnie, mamy cztery koła, tutaj przy dwóch kółkach możemy mieć poślizg, więc musimy na pewno zwracać uwagę dużo bardziej niż jadąc samochodem, musimy być skupieni. Uważam, że powinniśmy na motocykl zawsze siadać wypoczęci, w pełni przygotowani do każdej sytuacji, która może nas na drodze spotkać, żeby wyeliminować każdy możliwy błąd, który się może nam wydarzyć podczas tej jazdy.
3: Powiedzmy sobie może jeszcze o tym egzaminie, jak on w praktyce wygląda, bo powiedziałeś o tych zadaniach. Te zadania, te slalomy.
4: Tak, mamy tutaj przede wszystkim na początek zadanie obsługi motocykla, potem mamy sprawdzenie, czy dany kursant umie przetoczyć motocykl. No motocykl też swoje waży, stąd też się bierze takie zadanie egzaminacyjne. Natomiast później przechodzimy do zadań już z jazdy na placu manewrowym. Są to zadania z prędkości wolnych, czyli typu właśnie zawracania, ponieważ do tego możemy przyrównać zadanie jazdy w trakcie cyfry 8 jako zawracanie na jezdniach. Mamy przejazd slalomu wolnego, jest to przejazd dwukrotny. To też są zadania, które odbywają się przy małych prędkościach, które później weryfikuje nasze parkowanie na mieście, gdziekolwiek jakieś manewrowanie przy supermarketach. Mamy następnie zadania szybsze, czyli na przykład omijanie przeszkody z lewej i z prawej strony. To też będzie weryfikowało później na drodze nasz czas reakcji względem, nie wiem, piłki, która przyleci nam przez jezdnię zwierzęcie, czy nawet na przejściu dla pieszych, żebyśmy mieli umieć sprawnie ominąć przeszkodę, czyli czas reakcji tutaj. Następnie mamy też slalom szybki. Jest to slalom między pachołkami. Tutaj liczy się czas przejazdu. To się przełoży na drodze też właśnie w stosunku do omijania jakichś przeszkód, szybkiej reakcji, czy umiemy pracować rollgazem, bo oczywiście te wszystkie zadania to są i nic innego operowanie wszystkim, czyli rollgazem, hamulcem, sprzęgłem, jakże i balast ciałem, tak? To nie jest tylko takie suche przejechanie zadania egzaminacyjnego. Przynajmniej ja tak staram się uczyć kursantów, aby umieli operować każdym manetką tutaj w motocyklu, każdym możliwym sposobem.
3: Powiedziałeś, że trzeba być wypoczętym przede wszystkim, tak, siadając na motocykl, a jak się przygotować ubiorem? Jaki strój jest ważny?
4: Tak, właśnie co do ubioru, wiadomo, lato kusi do tego jeździć na krótki rękaw, tak zwane do nas na stróbka, tak? No nie powiem, jest to może i przyjemne, jak mamy powiew wiatru, natomiast tutaj myślę, że powinniśmy troszkę za bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na pewno spodnie motocyklowe, czy to jeansowe, skórzane, czy materiałowe. Do tego buty motocyklowe też by się zdały powyżej kostki z twardymi podeszwami i z czubkiem palców, oczywiście też twardym. Kurtka motocyklowa, tu tak samo mamy wybór od skórzanych po zwykłe kurtki, po skórki materiałowe. Mamy też wybór zbroje, co na przykład jak komuś bardzo doskwiera lato. Zbroja motocyklowa jest cała z siatki, poza miejscami, gdzie są oczywiście ochraniacze typu barki, plecy i łokcie. No i rękawice motocyklowe też to powinno być. Ogólnie motocykl powinien zadbać o to, bo tak naprawdę ubiór to jest bezpieczeństwo. W tym przypadku my sami musimy zadbać o ten ubiór i my sami powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo, kupując takie ciuchy, które nam sprawią, że chociaż odrobinę tego bezpieczeństwa na motocyklu będziemy mieli.
3: No i kask.
4: No kask to tu mówimy tak, jak najbardziej nie powinniśmy tutaj żałować pieniędzy na kask, nie szukać najtańszych ofert, które są na rynku, tylko jednak zasięgnąć języka, czy to na forach internetowych, czy w sklepie motocyklowym, aby ktoś nam dobrał kask do naszej jazdy i ten kask, żeby też był odpowiednio bezpieczny, bo nie oszukujmy się, głowa tutaj w tym momencie jest najważniejsza, tak?
3: A jakie wykroczenia najczęściej popełniają motocykliści? To jest przekroczenie prędkości chyba, prawda?
4: Tak, no, najczęściej jest to przekroczenie prędkości w terenie na się zabudowanym, wiadomo, prawda? Mówimy tu o też wyprzedzaniu na trzeciego, podwójne linie ciągłe, coś to się zdarza wśród motocyklistów najczęściej.
3: Czyli możemy sobie podsumować, jeździć na motocyklu, ale wszystko z głową.
4: No pewnie przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Zadbajmy o nas, zadbajmy też o siebie, zadbajmy o innych przede wszystkim na drodze i wszyscy starajmy się na tej drodze pomieścić.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Tkacz, instruktor nauki jazdy, był moim i Państwa gościem.
4: Dziękuję bardzo.
3: Świętokrzyskie musi rozwijać się na sportowo. Nasz region nie wypada najlepiej na tle pozostałych województw pod wieloma względami. Piłkarsko powinno to wyglądać lepiej, gdyż nie brakuje u nas zdolnych zawodników. Pomóc w rozwoju mogą byli koroniarze Kamil Kuzera i Jacek Kiełb, którzy stworzyli wyjątkowy projekt mający na celu podnoszenie umiejętności młodych piłkarzy. Gośćmi Radia SK są osoby mocno kojarzone z Koroną Kielce, były piłkarz i trener pierwszego zespołu Kamil Kuzera i Jacek Jacek Kiep, piłkarz 50-lecia Korony Kielce. Cześć panowie, witam was.
5: Witamy serdecznie.
6: Dzień dobry.
3: Obaj napisaliście piękne historie w Koronie, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o waszym projekcie, w który obecnie angażujecie się najmocniej. Wszystko zaczęło się bodajże w październiku, kiedy powstała właśnie szkółka piłkarska, którą obecnie prowadzicie. Powiedzcie, czy odczuwacie coś takiego, że jesteście autorytetem i wzorem dla tej młodzieży, biorąc pod uwagę, że obaj napisaliście piękne historie w Koronie na poziomie ekstraklasy?
5: To znaczy ja myślę, że w jakimś stopniu na pewno tak, ale ja też bym nie chciał, żeby dzieci przychodząc na trening czuły jakiś stres, bo to bardzo często widać nie tylko na treningach szkółki piłkarskiej, ale też jak dzieci przychodzą na treningi indywidualne, ten początek widać, tak? Te, które już się zaadoptowały, które są już po raz kolejny u nas na treningu, wiadomo, już takie relacje między nimi są zdecydowanie łatwiejsze, tak? My się nie widzimy tak jak w akademiach, czasami co drugi, co trzeci dzień z tymi dziećmi, staramy się z nimi, wiadomo, jak najczęściej, ale jak już dziecko złapie taki kontakt z nami, taki bardziej luźny, tak? Przed treningiem wiadomo, zawsze coś tam porozmawiamy czy coś, ale podczas treningu to już przynajmniej ja jestem bardzo, bardzo wymagający, czasami nawet widać u mnie te emocje, ja chcę bardzo dużo przekazać tym dzieciom, ale to też jest forma dla mnie nauki, bo ja też się rozwijam, staram się to robić jak najlepiej. Staramy się te wszystkie takie rzeczy, a propos nie tylko odżywiania, ale dodatkowych jakichś treningów, jak najbardziej na tak wprowadzamy i ja cały czas mówię, żeby dzieci, w szczególności rodzice, omijały różnego typu takie szybkie fast foody czy coś, żeby nie jedli tego przed treningami, że jednak to można zastąpić jakimś owocem, jakimś batonikiem energetycznym. Są zdecydowanie lepsze rzeczy i myślę, że dzieci, jak my już będziemy od takiego małego im wpajać, właśnie mniej więcej takie praktycznie podstawy, tak, o których my tak naprawdę dowiadywaliśmy się może później niż takie dzieci, bardzo mocno im to wyjdzie wszystkim na plus.
3: A te wasze nazwiska przyciągają nowych adeptów futbolu do waszej akademii. Sami jesteście chyba taką najlepszą reklamą waszej szkółki, prawda?
6: Wiesz co, myślę, że nazwiska na pewno nie przeszkadzają. One pewnie pomagają i jesteśmy kojarzeni, natomiast jakość tej pracy, tak? Jakby jeszcze zahaczając o poprzedni temat, ale on się powinien uzupełnić. Ten ogólny rozwój, właśnie po to między innymi powołaliśmy fundację. Dlatego, żeby my nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. My oczywiście znamy się, my znamy podstawy żywienia, tego wszystkiego, okej. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę i ta fundacja da możliwość współpracy, bo jeżeli ktoś się zna na wadach postawy, to jest naprawdę dzisiaj duży problem. Dzisiaj wychowanie podstawowe, wychowanie fizyczne, wiemy o tym, że trzeba to robić lepiej i więcej, tak? Ale my tego też nie damy rady zrobić, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę, mamy pewne pomysły co do może ludzi i zakresów tego, w jaki sposób jeszcze pomóc, jeszcze może przebadać, może dać dodatkowe narzędzia rodzicom i dzieciom też do tego, żeby pewne rzeczy korygować, niwelować. Jesteśmy otwarci, będziemy taką opcję, powiedzmy, dawać do tego, żeby wszyscy mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy, niekoniecznie może naszej. Być może wejdziemy w współpracę z daną instytucją, która nam to zagwarantuje, którą wiedziemy, że okej, jest to fajny dodatek do tego całościowego treningu i procesu rozwoju młodego człowieka. Jeżeli on... Okej, dzisiaj każdy chce grać w piłkę, ale wiemy, że procent tych piłkarzy jest bardzo mały. Ale finalnie, jeżeli będziesz pracował nad sobą, będziesz lepszym człowiekiem, bo sport przede wszystkim łączy, rozwija, kształtuje, będzie to wszystko dla ciebie na plus w życiu. Nie wiem, czy będziesz piłkarzem, ale na pewno będziesz człowiekiem zdrowym. To jest jakby dla nas najważniejsze. Sprawia nam to ogromną radość i to jest najważniejsze, patrzeć jak ci chłopcy rosną. Za chwilkę startują ligi, bo to też chcemy troszeczkę my osobiście się więcej zaangażować, żeby mieć też pogląd na to, w jaki sposób danemu zawodnikowi możemy pomóc. Czyli tutaj dojdzie do tego obserwacja tych meczów w miarę możliwości oczywiście, które ci chłopcy rozgrywają i po prostu ukierunkowanie treningu na konkretne rzeczy i konkretne, powiedzmy, braki w tym, co my dostrzeżemy, bo tak jak powiedzieliśmy, te małe grupy, jesteśmy w stanie dzisiaj tak, może złe słowo to selekcjonować, ale dobierać pod kątem treningowym, żeby w miarę te pozycje na boisku i też detale, nad którymi pracujemy, żeby one były spójne. Bo to jest dla nas bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, że przychodzą do nas młodzi piłkarze, czy też adepci piłki, szukają u nas doświadczenia, tego, którego nie zdobędziesz, tego się nie nauczysz. Praktyka jaką posiadamy, czyli gra w europejskich pucharach, czyli gra na najwyższym poziomie, to naprawdę jest coś, czego nie... To po prostu musisz przeżyć i pewne sytuacje boiskowe tym chłopcom nakreślić i w tym kierunku idziemy.
3: To powiedzmy sobie o tej fundacji jeszcze przy okazji. Co to jest za fundacja, jak się nazywa i jakie są główne założenia?
6: To Fundacja Wychowani na Boisku, tak, i tak się nazywa i ona już jest pełnoprawnym podmiotem i już zaczyna funkcjonować. Głównym celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi, tak, i fundacja otwiera pewne furtki. Wiadomo, że na pewne rzeczy trzeba czasu, ale stworzenie warunków dla dzieci, młodzieży, dostępności do sportu, to jest dla nas najważniejsze, tak, bo jedno nie wyklucza drugiego. Wyjdziemy z taką ofertą niedługo do firm, do ludzi prywatnych, którzy będą chcieli wspierać taki podmiot jak fundacja i myślę, że to będzie z korzyścią dla ogółu, tak, i w tym kierunku to powołaliśmy i mam nadzieję, że będzie fajny odzew z tego.
3: Nie mogę nie zapytać, co w przypadku, gdy trener Kamil Kudzera otrzyma ofertę klubu z Ekstraklasy czy też pierwszej ligi i zechce ją przyjąć?
6: Co w przypadku? Myślę, że na tyle zbudowaliśmy dzisiaj już fundamenty pod to, żeby to funkcjonowało. Natomiast jakby warunkiem i myślę nienegocjowalną rzeczą jest taką, że jeżeli zaangażowaliśmy się wspólnie, jest to podmiot, który stworzyliśmy wspólnie, to w momencie, kiedy ja pójdę gdzieś do pracy, będę starał się zastrzec to, żeby w tym uczestniczyć. Naprawdę dzisiaj nieważne, gdzie pracujesz, jesteś w stanie przyjechać. Nie wiem, czy to będzie 3 razy w tygodniu, ale jesteś w stanie się pojawić, jesteś w stanie się zaangażować. Także to, ja myślę, nie stanowi żadnej bariery.
3: A jak odczuwasz taki przeskok między pracą z pierwszą drużyną Korony, a szkoleniem takim dzieci i młodzieży?
6: Wiesz co, kurde, to jest fantastyczne. Ja jak przychodzę z tego treningu, trening profesjonalny, nazwijmy to, z zespołem takim seniorskim, to jest zupełnie inna praca. Zupełnie inna praca, zupełnie inni ludzie, inne nastawienie, czasami niwelowanie złych nawyków. Tutaj masz gąbki otwartych ludzi, którzy przychodzą do ciebie i oni chcą od ciebie konkretnych rzeczy, tak? Chcą pomocy, chcą rady. Dla mnie osobiście ja dzisiaj czuję się naprawdę fantastycznie. Wręcz się nie mogę doczekać tego, aż będzie trening, tak? I znowu będę mógł popracować. Jest to inna praca, ale naprawdę mega fajna i przede wszystkim mega fajna misja i to jest najważniejsze dla mnie. Jestem przy piłce innej, ale jestem cały czas przy piłce, cały czas to czuję i też do tego wszystkiego trzeba dystansu.
3: Ty jak byście ocenili kielecką infrastrukturę sportową? Jakie są u nas warunki do treningów? Czy jest problem w ogóle z boiskami?
6: Czy jest problem? Myślę, że czy problem? Na pewno chcemy więcej. Bo widać dzisiaj, jak to jest, jak duże zapotrzebowania są. Jak duże dzieci chce trenować. Dzisiaj to jest chyba, z tego co się nie mylę, około 4000 dzieci trenuje. Jest zrzeszonych w szkółki, w akademie i tak dalej. To jest bardzo duże dzieci. Nie możemy tego wypuścić. Musimy dać im absolutnie wszystko, co można dać. Wiemy, że też niektórzy ludzie pracują na to, żeby to rozwijać. Dlatego my też, jakby gdy spotkaliśmy się z ludźmi, z przedstawicielami miasta, z przedstawicielami Mosiru, naprawdę są otwarci. Naprawdę są otwarci. My nie chcemy od tego miasta ciągnąć. My chcemy zainwestować też swoje pieniądze w to, bo tak uważamy, że to jest normalna droga tego, że jeżeli chcemy coś od kogoś, to trzeba coś od siebie dać. I my pomożemy w budowie tej infrastruktury, ale no musimy dostać powiedzmy konkretne rzeczy do tego, żeby móc zainwestować też swoje pieniążki w to, bo to nie są też no, małe kwoty, tak, ale myślę, że trzeba tu naprawdę się mocno rozwijać, tym bardziej, że teraz chyba bardzo, bardzo na 2025 są bardzo mocne gdzieś tam granty, dotacje na to, żeby o tą infrastrukturę powalczyć i dlaczego mamy tego nie robić.
3: Już tak powoli kończąc, zapytam, macie już plan na swoją szkołę, co chcecie osiągnąć, jakie cele przed sobą stawiacie, już macie taki plan?
5: Plan taki finalny, myślę, że ciężko postawić sobie taki target końcowy, że dążymy do tego i koniec, kropka. Myślę, że to jest cały czas rozwijanie się. To, co Kamil wcześniej powiedział, szukanie tutaj rozwoju poprzez łapanie i wchodzenie w jakąś współpracę z różnymi jednostkami sportowymi i skupienie się tutaj na tym, żeby z treningu na trening to wyglądało coraz lepiej. My się naprawdę staramy, żeby to było profesjonalnie. Wiadomo, nie zawsze tak wychodzi, bo są momenty w treningu, w których trzeba gdzieś dzieciom pewne rzeczy gdzieś wytłumaczyć. Każdy będzie dorastał, ale pamiętajmy, że co chwilę też będą przychodziły nowe dzieci, tak? I ta praca cały czas się tak będzie kręcić, a my będziemy tylko i wyłącznie szczęśliwi, jeżeli już za jakiś czas zobaczymy, że mamy jakichś zawodników, którzy rzeczywiście złapali jakiś poziom i będą mogli w przyszłości powiedzieć, że też troszeczkę tej szkółce piłkarskiej troszkę zawdzięczają. No, bylibyśmy naprawdę bardzo wdzięczni, na tym chcielibyśmy się w tym momencie skupić. Nie mamy jakiegoś takiego końcowej mety, że dążymy do tego i koniec, kropka. No nie, no ile będzie można, tyle się będziemy chcieli rozwijać i to jest nasze takie właśnie hasełko na to wszystko.
3: To czego wam życzyć na sam koniec? Co wam daje taką satysfakcję? Jakie macie marzenia do spełnienia?
6: Czego nam życzyć? Ja myślę, czego życzyć Kielcom ogólnie, województwu, tak, żebyśmy się po prostu nie zatrzymywali. Idźmy po swoje i dążmy do tego, żeby właśnie tego deadline'u nie było, żeby nie było tej mety. Cały czas walczmy o coś więcej, tak, jeżeli w naszym przypadku zbudujemy boisko, będziemy mieć swoją bazę, będziemy dążyć do tego, żeby tego było więcej i to jest naturalna rzecz. Cieszmy się tym, co mamy, walczmy o to, co jest przed nami. Nie wiemy, nie ma nigdy meta, nigdy w sporcie nie istnieje, tak, zawsze pojawiają się nowe wyzwania i na te nowe wyzwania mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć jako duża grupa kieleckich, nazwijmy to, trenerów i inicjatorów sportowych do tego, żebyśmy się naprawdę czuli mocni, czuli potrzebni i przede wszystkim, żebyśmy byli razem, bo to jest dla nas najważniejsze. Piłka nożna w Kielcach ma łączyć ludzi i mam nadzieję, że wkrótce bardzo mocno do tego dążymy i staramy się też do tego doprowadzić, żeby wkrótce usiąść przy stole przysłowiowym i porozmawiać ze wszystkimi, absolutnie ze wszystkimi, bo ktoś, kto jest w sporcie, na pewno chce dobrze. A pojawiają się różne głosy, dlatego trzeba to wszystko zjednoczyć i iść w jednym kierunku pod tytułem rozwój i przyszłość świętokrzyskiego.
5: Musimy jeszcze tylko pamiętać, że my tego nie robimy tylko i wyłącznie dla siebie, dla naszego widzimisię, tylko dla rozwoju dzieci, tak. I to powinno nas wspólnie, to powinien być nasz wspólny cel. Rozwój każdego dziecka. Naprawdę. Każdego. My wiemy, że jesteśmy w stanie pomóc każdej akademii, każdemu dziecku i bardzo mocno wierzymy, że dojdzie do właśnie między innymi takiego spotkania i obierzemy taki wspólny cel. Bo jednak nie chcemy, aby to był wyścig o dzieci, tylko żeby to był o to, żeby mieć takie dziecko, tylko żeby to był wyścig o rozwój każdego dziecka, żeby każde dziecko miało możliwość rozwoju, czy to jest akademia, czy to jest szkółka, nieważne. To jest współpraca, proszę pamiętać, absolutnie żadna konkurencja. Gdybyśmy chcieli zrobić taką konkurencję, to byśmy założyli akademię. I myślę, że to wtedy mogłoby być tak odbierane, ale to jest szkółka, szkolenie każdego dziecka, rozwoju i jeżeli tylko my będziemy mogli też pomóc jakiejś akademii, czy jakiemukolwiek innemu tworowi piłkarskiemu, to my zawsze jesteśmy na to chętni i otwarci, tym bardziej, że właśnie za chwilę ruszamy na taki turniej charytatywny. Też bardzo mocno będziemy działać właśnie w tym kierunku, żeby tylko turniej charytatywny.

0: Magazyn lokalny.
1: Od dziecka interesuje się modą. Obecnie prowadzi serię Jak się noszą Kielce na TikToku i Instagramie. Olga Perczak-Buda pokazuje w ten sposób, że kielczanki potrafią być modne.
2: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie i TikToku i zresztą działa szeroko w social mediach. Cześć, Olga.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim.
2: Chciałabym, żebyśmy poznali Cię trochę bliżej. Skąd w ogóle pochodzisz? Jesteś Kielczanką?
3: Tak, jestem Kielczanką. Urodziłam się w Kielcach i tak naprawdę tutaj większość swojego życia spędziłam. Miałam krótki epizod na studiach w Warszawie, natomiast zdecydowałam się też wrócić do Kielc, dlatego że jest to moje miasto rodzinne i ja się tutaj po prostu czuję jak ryba w wodzie.
2: Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie modą?
3: Chyba od dziecka. No to też jest bardzo związane z tym, że moja mama uwielbia ubrania, uwielbia się stylizować i to też gdzieś tam u mnie się mocno zakorzeniło właśnie przez mamę, przez moją ciocię zresztą, bo wychowywałam się głównie wśród kobiet w domu. Zdecydowanie żeńska część była dominatorami. Natomiast myślę, że właśnie to tak z czasem u mnie coraz bardziej się rozwijało. Ja też zawsze wyrażałam się właśnie przez ubrania. Ja pamiętam, jak w szkole, w liceum chciałam być taką indywidualistką, szukałam swojego stylu. Niekoniecznie zawsze nauczyciele to lubili, więc miałam czasem z tym problemy, jak wyglądam w szkole. Natomiast tak jak mówię, no to cały czas rozwija się we mnie, to jest taka pasja, no to jest po prostu rzecz, która sprawia mi niesamowite szczęście w moim życiu.
2: Przed nagraniem zdradziłaś, że bardzo lubisz nosić marynarki, a ogólnie tak. Jak byś opisała też ten swój styl?
3: Myślę, że w tym roku on mocno się ugruntował, jeżeli chodzi o mój styl. Bardzo polubiłam minimalizm, klasykę, co też jest właśnie związane z marynarkami, ponieważ uważam, że to jest idealny dodatek do garderoby, jeżeli chcemy się ubierać właśnie klasycznie, ale nie nudno, czyli zakładamy coś na siebie w formie marynarki bądź jakiejś fajnej vintage kurtki, no i wtedy tworzy nam się mega ciekawa taka warstwowa stylizacja, więc to zdecydowanie, jeżeli chodzi o taki mój konik, to są marynarki.
2: A skąd wziął się pomysł na ten content, który robisz w social mediach? Ogólnie na prowadzenie tych kanałów?
3: Od zawsze, odkąd pamiętam, w 2012 chyba roku powstał Instagram i ja już wtedy zaczynałam działać. Poprosiłam mojego tatę, żebyśmy wybrali się do sklepu, żeby kupić iPhone'a, bo wtedy pamiętam, że Instagram był tylko kompatybilny z iPhone'em. Także już wtedy zaczęłam swoją działalność. No i zawsze chciałam właśnie pokazywać to, jak się ubieram, trochę swojego życia. Natomiast od pewnego czasu mocno zakorzeniłam się w tym, że jednak moda stricte i pokazywanie tego, co lubię, co noszę i też pomaganie ludziom w tym, jak się stylizować, no bo nie ukrywajmy, ale takie filmiki w social mediach są teraz ogromną dawką inspiracji dla ludzi i to tak naprawdę mnie mocno zmotywowało, żeby iść w tym kierunku, bo zawsze gdzieś tam dostawałam komplementy, że fajnie wyglądam, a skąd mam to, a gdzie kupuję takie rzeczy, a gdzie takie, więc to jest taka duża motywacja była właśnie do prowadzenia mojego kontentu modowego.
2: Czyli ludzie reagują, piszą do ciebie też w wiadomościach prywatnych, dopytują?
3: Tak, dokładnie. Teraz właśnie odkąd w ogóle powstała cała seria Jak się noszą Kielce, bardzo dużo mam co chwilę zapytań, skąd jest to? Teraz nawet są pytania, gdzie chodzę do fryzjera, więc naprawdę trochę się z tym, że tak powiem, nieśmiało czuję, ale bardzo się cieszę, że w końcu jakby jest odbiór i ludzie zaczęli doceniać i jakby angażować się w to, co właśnie teraz tworzę.
2: Właśnie, Jak się noszą Kielce? Co to jest za seria?
3: Jak się noszą Kielce to seria, która ma na celu pokazać, że kielczanki potrafią się stylowo, fajnie i modnie ubierać, że my mamy swój styl, więc na moim celu jest po prostu chodzenie po ulicy Sienkiewicza, bądź tutaj w centrum i szukanie stylowych kobiet, które chętnie podzielą się dla mnie, do moich obserwujących, co mają dzisiaj na sobie.
2: Jak reagują te osoby, do których podchodzisz?
3: To zależy. Zdecydowanie większość osób bardzo fajnie reaguje. Już gdzieś nawet jakieś dziewczyny, kobiety zauważają, że ja to ja, że prowadzę tą serię. Fajny jest odbiór, natomiast jest dużo też odmów niestety. Tutaj zazwyczaj odmowa jest na zasadzie, że ktoś się wstydzi, nie chce się pokazać, albo że źle wygląda. No co jest w ogóle kompletnie niezgodne, bo uważam, że naprawdę dziewczyny w wyglądają super w Kielcach, dlatego ta seria powstała, bo uważam, że akurat Kielce dotychczas poza działalnością taką, jaką jest Off Fashion, ten konkurs dla projektantów, no mało ma związane z modą i z racji takiej, że ja tu jestem, ja kocham to miasto, uwielbiam tu żyć, to chciałam coś takiego pokazać, że w Kielcach też jest fajnie, też potrafimy się ubrać, więc no apeluję do dziewczyn, żeby nie wstydziły się dzielić, co mają na sobie.
2: Właśnie uprzedziłaś już moje pytanie po trosze, jak się noszą Kielczanki? A do panów też podchodzisz, czy nie?
3: Do panów jeszcze nie podchodzę. Nie. Podeszłam raz do chłopaków, bo miałam taki pomysł na to, żeby pokazywać też, jak się noszą Kielce nocą, czyli po prostu łapać ludzi i pokazywać, co mają na sobie, wychodząc, że tak powiem, w cudzysłowie, na miasto. Natomiast głównie tutaj grupą docelową tych treści są na razie kobiety. Mężczyźni też się odzywają. Mam komentarze od mężczyzn, którzy bardzo aprobują stylizację niektórych pań. Natomiast jak się noszą Kielczanki? No każda z nas ma super styl, zdecydowanie. Aż mnie to po prostu czasem zadziwia, jak pięknie potrafią wyglądać dziewczyny czy kobiety w Kielcach na ulicy. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że my jako Kielczanki bardzo lubimy szukać właśnie perełek. Dziewczyny szukają części swoich stylizacji na bazarach, w lumpeksach, na Vinted. No to jest niesamowite, że my potrafimy się świetnie ubrać stylowo, klasycznie i przede wszystkim niskobudżetowo, tak, że pokazujemy, że nie musimy być ubrane od góry do dołu w Chanel, co oczywiście tego nie krytykuję, ale właśnie uważam, że ta seria cieszy się takim powodzeniem, że pokazuje, że kobiety potrafią się ubrać fajnie i budżetowo w Kielcach.
2: Właśnie chciałam zapytać, jakie jest twoje podejście do tych ubrań z drugiej ręki? Co myślisz, czy kupujesz, czy właśnie second handy stawiasz na nie, czy niekoniecznie? Co o tym myślisz?
3: Ja kocham lumpeksy, uwielbiam second handy. Na Vinted, jeżeli chodzi o zakupy z drugiej ręki online, też czasami się pojawiam, natomiast tam bardziej sprzedaję ubrania niż je pozyskuję. Natomiast wracając do second handów, też kocham i to też jest zasługa mojej mamy, bo jak byłam dzieckiem, to jeździłyśmy na lumpeksy, pokazywała mi fajne miejsca, oczywiście niestety do tej pory one już się nie utrzymały, ale bardzo lubię chodzić do lumpeksów. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie tam znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy. Tutaj odniosę się stricte do marynarek, bo ja w lumpeksach po prostu chodzę na łowy marynarkowe. I w cenie 30, 50 do 100 zł max jesteśmy w stanie znaleźć super jakościową marynarkę, nie wiem, 100% bawełna, podszewka z wiskozy, tak? Nie jest to poliester, coś, co się upocimy, niefajnej jakości materiały, tylko rzeczywiście to są dobre jakościowe produkty, które tak naprawdę mamy ze sobą na lata, no bo marynarkę kupimy dobrej jakości, to mamy ją w garderobie i ona dorasta razem z nami tak naprawdę.
2: Ale przed tobą też nowa seria. Jaka to będzie seria, o czym będzie mowa?
3: Tak, no właśnie w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam, że ja kocham szukać w lumpeksach marynarek, więc to jest moja kolejna seria. Ona się będzie nazywała, tak myślę, na razie jeszcze nie jestem pewna, ale właśnie lumpeksowy tour, czyli gdzie znaleźć marynarki w Kielcach. I to również będzie seria stricte do Kielczanek, gdzie będę po prostu chodzić po tych swoich lumpeksach i pokazywać, jak szukać marynarek, gdzie można znaleźć te marynarki, czym się w ogóle tak naprawdę kierując, wybierając marynarki z lumpeksu. Mhm. Więc to będzie kolejna seria na moim profilu.
2: A coś o bazarach?
3: O bazarach, tak jak najbardziej będzie też, kolejne będą kontynuacje, dlatego że ta pierwsza część bardzo duży miała fajny, pozytywny odzew. Dużo dziewczyn w ogóle się mnie pytało, a które to stanowisko, gdzie znalazłaś te spodnie, czy w ogóle nawiązał się taki dialog, że dziewczyny zaczynały pisać, że kto będzie na bazarach, kupi spodnie, ja mu wyślę, zapłacę i proszę mi przesłać spodnie, więc też bardzo fajne. Więc tak, bazary też jak najbardziej. No akurat tutaj, jeżeli chodzi o bazary, to jest tak pół na pół, dlatego że o tyle, o ile w lumpeksach jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę za dobrą cenę super jakościowe ubrania, marynarki z dobrym składem, no to już na bazarach niekoniecznie. Natomiast dla takiej anegdotki powiem, że z mojej poprzedniej serii właśnie, gdzie szukałam spodni, takich szerokich, zwiewnych, to znalazłam czarne spodnie za 20 zł, szerokie, z luźną nogawką i z wysokim stanem, gdzie skład to było 50% wiskoza, 45% poliester i 5% elastan. Więc skład jest o wiele lepszy niż spodnie z Zary, tego samego typu, za 150 zł. Więc to jest akurat fajna część, że w bazarach też można znaleźć super rzeczy i lepsze jakościowo niż w sieciówkach.
2: No pewnie trzeba troszeczkę też czasu poświęcić, bo tak jak w lumpeksach, bo to jednak jest czasochłonna rzecz, żeby coś tam znaleźć, szczególnie w lumpeksach, prawda?
3: Tak, dokładnie, no i też warto sprawdzać skład, zanim zdecydujemy się na jakiś zakup.
2: Czyli stawiasz na teraz zresztą ta świadomość konsumentów wzrosła, jeśli chodzi o to, co kupujemy. Wcześniej nie patrzyło się tak na te metki.
3: Nie, kompletnie. Ani nie patrzyłyśmy na to, co mamy na sobie, czy mamy tkaninę i materiał, który pozwala nam oddychać. No a nie oszukujmy się, jak jest lato, upał 30 stopni, no to jednak miło jest założyć coś, co oddycha razem z nami, tak? Tkaninę, która jest dobra, materiał typu bawełna, czy właśnie wiskoza, a nie poliester, więc bardzo się cieszę, że wszystko to idzie w tym kierunku, że my jesteśmy coraz bardziej świadome, że okej, konsumpcjonizm jest cały czas i jakby nie ukrywajmy, że tego nie ma, no bo gdyby nie było, to wszystkie po prostu sieciówki by padły, ale fajne jest to, że zwracamy na to uwagę, że szukamy perełek, które są przede wszystkim dobre jakościowo i dobre cenowo.
2: Na Instagramie, jak Cię podglądałam, to gdzieś blisko 7 tysięcy obserwujących, prawda?
3: Tak.
2: Zbliżasz się. A na TikToku jak to wygląda? Nie mam TikToka, więc muszę zapytać.
3: Na TikToku, jeżeli chodzi o obserwujących, to pierwsza rolka dała ogromny boom, bo z tej pierwszej rolki, która też była pierwszą rolką na Instagramie, przybyło 1000 osób, a z racji takiej, że ja w ogóle nie prowadziłam wcześniej TikToka, przyznam się bez bicia, randomowo po prostu rzucałam jakieś filmiki, które zmontowałam i raczej odbiór tego w ogóle żadny był zerowy, bardziej znajomi lubili moje filmiki, które wcześniej publikowałam i po tym pierwszym odcinku przybyło 1000 osób, więc też całkiem sporo, jak tak. Z jednego filmiku. Teraz jest ponad 1000, no ale zaczynałam przed moim pierwszym odcinkiem, jak się noszą Kielce, z 80 obserwującymi.
2: No to wzrost jest dosyć spory.
3: Tak.
2: A jak myślisz, jak osiągnąć ten sukces w social mediach? Czy to jest tak, że bo jak podglądałam Ciebie, to u Ciebie też widać takie wysokie poczucie estetyki, nie tylko to, jak Ty wyglądasz, ale te zdjęcia, to wszystko jest utrzymane w takim fajnym klimacie, tonie. Bardzo to widać na pierwszy rzut oka, nawet kolorystyka.
3: Dziękuję przede wszystkim. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą w social mediach to jest dawanie wartości ludziom. I to zawsze, to obecnych czasach przekłada się, powiedzmy, że na sukces właśnie na Instagramie czy na TikToku, kiedy my nie tylko wrzucamy właśnie ładne zdjęcia, ładne filmiki, ładnie zmontowane rolki pod super piosenkę, tylko teraz ludzie szukają czegoś, wartości. Więc ja myślę, że właśnie ostatnio przez ten miesiąc cały mój profil zmienił się mocno i to, jaki content publikuję. I właśnie to bardzo fajny odbiór wywiera u ludzi, dlatego że widzą po prostu, że można ubierać się fajnie, stylowo i budżetowo. Mhm.
2: A czy myślisz, że teraz w ogóle możemy mówić o takiej rzeczy jak moda? Czy coś jest modne, niemodne? Czy to teraz się troszeczkę tak zaciera, że tak naprawdę możemy nosić wszystko, tylko odpowiednio dobrane, odpowiednio skomponowane i jest fajnie?
3: Tak, dokładnie, ale jeżeli chodzi w ogóle o kwestie mody, trendów i tego, co jest modne, no to jesteśmy na chwilę obecną, ja przynajmniej tak to widzę, kiedy przeglądam Instagrama innych twórczyń modowych, czy wchodzę na Pinteresta, bo uwielbiam szukać swoich inspiracji dla siebie na Pinterestie. Widzę, że właśnie moda bardzo powraca. To, co było modne w roku 2000, jest teraz znowu modne. To jest po prostu niesamowite, a najbardziej w tym wszystkim mi się podoba to, że pomimo, że są trendy, które się mocno wyznaczają na wybiegach w zależności od sezonu, to my już nie idziemy ślepo w tych trendach. One oczywiście gdzieś tam zawsze z tyłu głowy je mamy, ale patrząc na Kielczanki, tutaj się odniosę, że każdy ma swój styl mimo wszystko i właśnie posiadając swój styl, każda kobieta gdzieś jest w stanie przemycić ten trend, coś, co jest teraz modne, no i to jest super, tak uważam.
2: Ja dziękuję dzisiaj serdecznie za rozmowę. Gratuluję oczywiście wszystkich obserwujących i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Przypomnę, że moim gościem była dziś Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie, TikToku, ale też, tak jak opowiedziała, przed sobą ma inne wyzwania, inne serie, także zapraszamy do obserwowania. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję pięknie.
1: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
3: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik zakładu profilaktyki onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
4: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrasików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają.

0: i niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
1: A jakie są objawy tego nowotworu?
0: Czy objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. Znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości, takimi innymi objawami poza wyczuwalnym guzkiem może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
1: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowania na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
0: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące, wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej. Najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokojna jest, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kulistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakiejś nieprawidłowości. Samobadanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu, i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancję, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnie zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tę sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym, do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania. I bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy. W dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych i zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to mi się badało. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, bo jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem widzimy zwycięstwo.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyny w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach i w niedzielę w Muzeum Wsi Kielickiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach i ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię. I myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.